wody rozstępują się, ja przed Jezusem. Dziś niebo szykuje się na deszcz, deszcz, który znów zapowiada burzę, a woda w wino sama zmieni się.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pomóż nam, Panie, wiernie iść za Tobą, krzyż swój dźwigając, jak Ty go dźwigałeś, aby wypełnić wolę Twego Ojca, który Cię posłał. Przemień swą łaską ból raniących cierni w źródło nadziei i wiary pokornej. Jeśli tak zechcesz, mroki wkrótce miną i radość wróci. Pomóż nam widzieć we wschodzącym słońcu obraz światłości prawdziwej Ojczyzny, którą znajdziemy na odległym brzegu pełnym pokoju. Nakarm nas, Panie, Twoim świętym ciałem, napój kielichem Twej krwi życiodajnej, obdarz siłami, byśmy nie ustali, dążąc Twym śladem. Boży Baranku, Zbawicielu świata, Tobie z Twym Ojcem i Duchem Najświętszym chwała niech będzie, cześć i panowanie, teraz i zawsze. Amen.
1: O Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju, abym siał miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok, radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abym mógł nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać, nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć, nie tyle szukać miłości, co kochać, albowiem dając otrzymujemy, wybaczając zyskujemy przebaczenie, a umierając rodzimy się do wiecznego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, jest godzina 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. W piątek rozpoczyna się konsystorz, to spotkanie kardynałów z całego świata, które zwołał papież Leon XIV, ma służyć namysłowi nad najważniejszymi wezwaniami Kościoła i świata, a więcej na ten temat wie Kacper Kowalczyk.
2: Konsystorz poprzedzi msza święta w Bazylice Świętego Piotra. Potem kardynałowie udadzą się do auli Pawła VI. Obrady otworzy przemówienie dziekana kolegium kardynalskiego, kardynała Giovanni Battista Re, wystąpienie wprowadzające ojca świętego Leona XIV i pierwsza medytacja biblijna poświęcona pytaniu, w jakim świecie jesteśmy dziś powołani do głoszenia Ewangelii, a wygłosi ją kardynał Grzegorz Ryś. W planach łącznie 4 sesje dyskusji według metody synodalnej. Druga piątkowa dotyczyć będzie napięcia między kulturą siły a cywilizacją miłości. W sobotę kardynałowie pod przewodnictwem Leona XIV zajmą się wyzwaniami współczesności na podstawie encykliki Magnifica Humanitas oraz kwestią wdrażania postanowień synodu o synodalności. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Dębem Wielkim przygotowuje się do odpustu. W planach zarówno modlitwa, msza święta, procesja, także piknik parafialny. Gościem uroczystości będzie ksiądz profesor Dariusz Kowalczyk, jezuita i wykładowca na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, zapowiada Piotr Przędzik z Rady Parafialnej.
4: Będzie przewodniczył mszy świętej o godzinie 12 i wygłosi na niej Słowo Boże. To centralna część naszego święta. Ale to nie wszystko.
1: Po mszy świętej i procesji odbędzie się festyn parafialny. W programie stanowiska gastronomiczne, ale także możliwość obejrzenia filmów zrealizowanych w technologii wirtualnej rzeczywistości 360 stopni czy spektakl teatralny dla dzieci.
4: Przy okazji zapraszamy do odwiedzenia naszej odnowionej świątyni i do adorowania Pana Jezusa w Kaplicy Adoracji. To także okazja, by poczuć obecność innych świętych i błogosławionych, których relikwie znajdują się w naszym kościele.
1: Uroczystości odbędą się przy parafii świętych Piotra i Pawła przy ulicy Kościelnej w Dębem Wielkim. Dzięki wsparciu radia słuchaczy Radia Warszawa, dzieci ze świetlicy dom ojca Ignacego na warszawskiej Pradze wyjadą na letnie kolonie do piekar koło Krakowa. Pieniądze zebrane w ramach akcji pozwolą na 6-dniowy pobyt w ośrodku, gdzie najmłodsi będą mogli odpocząć i skorzystać z licznych wycieczek oraz zajęć. Jesteśmy pełni wdzięczności, mówiła siostra Nikola Stoń, dyrektor świetlicy domu ojca Ignacego.
5: Radość jest ogromna, przeogromna i bardzo, bardzo wdzięczna. Bardzo dziękujemy całej społeczności Radia Warszawa. No i przede wszystkim słuchaczom, którzy aktywnie się włączyli w tą zbiórkę.
1: Dzieci zobaczą wiele interesujących miejsc.
5: Przede wszystkim chcemy troszeczkę zwiedzić miejsca takie jak właśnie Kraków, rynek podziemi Krakowa, kopalnie soli w Wieliczce. Będziemy też sportowo uczestniczyć w różnych zajęciach.
1: Dla wielu podopiecznych pochodzących z rodzin w trudnej sytuacji materialnej będzie to jedyna wakacyjna wycieczka poza miasto. Siostry Olarytanki dziękują wszystkim ofiarodawcom, podkreślając, że pomoc umożliwia dzieciom przeżycie bezpiecznych i radosnych wakacji. Caritas Polska pomoże poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Według najnowszego bilansu liczba ofiar przekroczyła już 160 osób. Ekipy ratunkowe stale przeszukują gruzy budynków. Ireneusz Krause, zastępca dyrektora Caritas Polska, poinformował, że organizacja zapewni najpotrzebniejsze środki poszkodowanym w trzęsieniu ziemi.
6: Caritas Polska rusza ze wsparciem dla lokalnego partnera Caritas Wenezuela, która podjęła już pierwsze pomocowe działania. Oczywiście są to działania ratujące życie, udzielania pomocy medycznej oraz dostarczania przede wszystkim najpotrzebniejszych środków żywnościowych, wody i oczywiście udzielania schronienia.
1: W Wenezueli wystąpiły dwa silne trzęsienia ziemi. Jedno zaraz po drugim. Pierwsze z nich miało magnitudę 7,2, drugie 7,5. Wstrząsy były odczuwalne w wielu częściach kraju, ale do największych zniszczeń doszło w stolicy Wenezueli, Caracas. Mieszkańcy w panice wybiegali na ulicę, a szyby wypadały z okien. Pojawiły się także przerwy w dostawach prądu.
0: Od samego rana bardzo, bardzo ciepło. Już teraz 22 stopnie na termometrach w Warszawie, a w najcieplejszym momencie dnia będziemy mieli aż 32 stopnie. Teraz najchłodniej w Pruszkowie, bo 17 stopni, na ogół 18-19 stopni, tylko właśnie Warszawa rozgrzana do 22 stopni. Żar lejący się dzisiaj z nieba i żadnych chmur.
7: Ogłoszenie nadawcy.
0: I wiesz, on wtedy zagrał do napastnika, doskonałe przyjęcie, stuprocentowa sytuacja i to, co zrobił ten bramkarz, to jest mistrzostwo.
7: Czyli podał do napastnika?
0: Nie, no bramkarz to obronił, ale jak?
7: A, no to fajnie.
0: Nie, bo ja kibicowałem tym drugim.
7: Czyli to źle, że obronił?
0: Jeszcze raz zacznę.
7: Ale to Włosi grali.
0: Włosi?
7: Podobnie jak warszawiacy, stoją rano w korkach.
0: A my zapraszamy na poranek z Radiem Warszawa.
7: Budzimy stolicę i okolice, fanów piłki.
0: I tych, którzy dopiero od nas usłyszeli, że Włosi na mundial się nie dostali.
7: Od 7 do 10 od poniedziałku do piątku zapraszają
0: Weronika Ostrowska
7: i Jarek Wydra.
8: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
3: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
8: Reklamie.
0: Prawie 7 minut po godzinie 6. Jarosław Wydra, dzień dobry i zapraszam. Dziś piątek, 27 dzień czerwca, koniec roku szkolnego. Imieniny obchodzą Dawid, Jan, Jeremi i Pelagia. Słońce wzeszło o 4.16, zajdzie o 21.01. I ten upalny dzień dziś spędzamy do godziny 14. Zapraszam serdecznie. Thank you.

0: Prawie 15 minut po godzinie 6. Słowo na wieki, słowo na dziś. Ta audycja przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego. Fragment Pisma Świętego czyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracował ksiądz Łukasz Mroczek, a przeczyta je Robert Pierzchała.
1: Czytanie z drugiej Księgi Królewskiej. W 9 roku panowania Sedecjasza, 10 miesiąca, 10 dnia miesiąca, wyruszył król babiloński Nabuchodonozor z całym swym wojskiem przeciw Jerozolimie. Oblegał ją, budując dokoła niej wały oblężnicze. Miasto było oblężone aż do 11 roku panowania króla Sedecjasza. W 4 zaś miesiącu, 9 dnia miesiąca, kiedy głód srożył się w mieście i nie było już chleba dla ludności kraju, uczyniono wyłom w murze miasta. Wszyscy wojownicy uciekli z miasta nocą przez bramę między podwójnym murem powyżej ogrodów królewskich. Chaldejczycy zaś znajdowali się dookoła miasta. Wyszli więc drogą prowadzącą ku Arabie. Lecz wojsko chaldejskie ścigało króla i dopędziło go na stepie Jerycha. Całe zaś jego wojsko opuściło go i poszło w rozsypkę. Schwytali więc króla i zaprowadzili go do króla babilońskiego, do Ribla, i wydali na niego wyrok. Synów Sedecjasza zabito na jego oczach, a król babiloński kazał wyłupić oczy Sedecjaszowi i zakuć go w podwójne kajdany z brązu. Potem uprowadził go do Babilonu. W 5 zaś miesiącu, 7 dnia miesiąca, był to 19 rok panowania króla babilońskiego Nabuchodonozora, wkroczył do Jerozolimy Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, sługa króla babilońskiego. Spalił świątynię pańską, pałac królewski i wszystkie domy Jerozolimy. Wszystkie wielkie domy spalił. Całe zaś wojsko chaldejskie, które było z dowódcą straży przybocznej, zburzyło mur dookoła Jerozolimy. Resztę zaś ludności, która pozostała w mieście, i zbiegów, którzy przeszli na króla babilońskiego, oraz pozostały tłum, Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, uprowadził na wygnanie. Lecz spośród ubogiej ludności kraju dowódca straży przybocznej pozostawił niektórych do uprawy winnic i roli.
2: Sedecjasz, ustanowiony przez Babilończyków królem w miejsce swego bratanka Jojakina, uprowadzonego do niewoli, starał się uniezależnić od władzy Babilonii. Nie wyciągnął właściwych wniosków z historii, ani na gruncie politycznym. Państwo babilońskie było niekwestionowaną potęgą polityczno-militarną pierwszej połowy VI wieku przed Chrystusem, ani religijnym. W orędziu działającego wówczas proroka Jeremiasza babiloński król Nabuchodonozor jest nazywany sługą Bożym, co wskazuje na to, że jego działania są przejawem słusznego gniewu Bożego, którego powodem jest niewierność i bałwochwalstwo kolejnych królów i całego narodu. Słyszymy dzisiaj opis ostatecznego zniszczenia miasta i zburzenia świątyni jerozolimskiej, w której przebywał sam Bóg. Dla wierzących Izraelitów to najwyższa możliwa kara. Poganie zbezcześcili ich święte miejsce. Króla Sedecjasza i jego rodzinę oraz mieszkańców Jerozolimy także spotkał tragiczny los. Z ostatniego zdania dzisiejszego czytania dowiadujemy się, że spośród ubogiej ludności kraju dowódca straży przybocznej pozostawił niektórych do uprawy winnic i roli. Jest nadzieja. Życie toczy się dalej. Żadne zło nie jest w stanie zniechęcić Pana Boga do układania na nowo pomyślności ścieżek dla swojego ludu.

0: Wsłuchajmy się w słowa dzisiejszej Ewangelii, skomentuje je ksiądz Piotr Lipiec.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Gdy Jezus zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto podszedł trędowaty i upadł przed Nim, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus powiedział do niego: Uważaj, nie mów o tym nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich.
2: Człowiek, który według prawa miał żyć poza obozem, ogłaszać swoją nieczystość i ostrzegać innych, nie ukrywa się, lecz przychodzi do Jezusa. Nie robi tego jednak w klimacie pretensji, tylko z adoracją i zawierzeniem. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Mateusz używa tu czasownika proskineo, który może znaczyć zarówno pokłon, jak i akt czci. Właśnie dlatego wielu egzegetów widzi w tej scenie coś więcej niż zwykłą prośbę o pomoc. Chory zaczyna przeczuwać w Jezusie Pana, którego wola ma moc twórczą. Święty Jan Chryzostom trafnie zauważa, że trędowaty nie mówi: jeśli poprosisz Boga, ale jeśli chcesz. A więc przypisuje Jezusowi władzę, nie tylko samo pośrednictwo. Po uzdrowieniu natychmiast odsyła on chorego do kapłana. Nakazuje mu milczeć, jednak nie oznacza to absolutnego milczenia o cudzie, a raczej właściwą kolejność w postępowaniu względem niego. Najpierw potwierdzenie przez kapłana, potem pełny powrót do życia w społeczeństwie. To bardzo katolicka wizja. Nie możemy zamykać łaski w sferze indywidualnego przeżycia. Ma ona wejść w ciało wspólnoty, w jej porządek, w jej doświadczenie. Dzisiejsze słowo uczy nas nie tylko wołać o ulgę, ale jeszcze bardziej pozwolić się Jezusowi dotknąć tam, gdzie nosimy wstyd, odrzucenie, rozpad i samotność.

Za pół minuty będzie godzina 6:30. Już za chwilę połączymy się z parafią pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, skąd będziemy transmitować mszę świętą.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Tego, który jest, i który był, i który przychodzi, niech będzie z wami. Spotykamy się na Eucharystii, która ma różne cele. Jest to cel jednoczący nas z Bogiem przede wszystkim. Jest to cel budujący naszą wspólnotę, uzdrawiający. Zechciejmy oddać Panu Bogu chwałę przez modlitwę naszą. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych oraz słuchaczy Radia Warszawa, którzy z nami się przez tę transmisję radiową łączą duchowo. Polecam w tej mszy świętej zmarłego Józefa Wojno, prosząc o miłosierdzie Boże i życie wieczne dla niego. Dołączmy nasze intencje do tej modlitwy i przeprośmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Panie, zmiłuj się.

Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia, albowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje.

Czytanie z drugiej Księgi Królewskiej. W 9 roku panowania Sedecjasza, 10 miesiąca i 10 dnia miesiąca, wyruszył król babiloński Nabuchodonozor z całym swym wojskiem przeciw Jerozolimie, oblegał ją, budując dokoła niej wały oblężnicze. Miasto było oblężone aż do 11 roku panowania króla Sedecjasza. W 4 zaś miesiącu, 9 dnia miesiąca, kiedy głód srożył się w mieście i nie było już chleba dla ludności kraju, uczyniono wyłom w murze miasta. Wszyscy wojownicy uciekli z miasta nocą przez bramę między podwójnym murem powyżej ogrodów królewskich. Chaldejczycy zaś znajdowali się dookoła miasta. Wyszli więc drogą prowadzącą ku

Arabię. Lecz wojsko chaldejskie ścigało króla i dopędziło go na stepie Jerycha. Całe zaś jego wojsko opuściło go i poszło w rozsypkę. Schwytali więc króla i zaprowadzili go do króla babilońskiego, do Ribla, i wydali na niego wyrok. Synów Sedecjasza zabito na jego oczach, a król babiloński kazał wyłupić oczy Sedecjaszowi i zakuć go w podwójne kajdany z brązu. Potem uprowadził go do Babilonu. W piątym zaś miesiącu, siódmego dnia miesiąca, był to 19 rok panowania króla babilońskiego, Nabuchodonozora wkroczył do Jerozolimy Nebuzardan, dowódca straży przybocznej, sługa króla babilońskiego. Spalił świątynię pańską, pałac królewski i wszystkie domy Jerozolimy, wszystkie wielkie domy spalił. Całe zaś wojsko chaldejskie, które było z dowódcą straży przybocznej, zburzyło mur dokoła Jerozolimy. Resztę zaś ludności, która pozostała w mieście, i zbiegów, którzy przeszli do króla babilońskiego, oraz pozostały tłum Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, uprowadził na wygnanie. Lecz spośród ubogiej ludności kraju dowódca straży przybocznej pozostawił niektórych do uprawy winnic i roli. Oto słowo Boże.

zawiesiliśmy nasze harfy. Nie zapomnij.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus zszedł z góry, postępowały za nim wielkie tłumy, a oto podszedł trędowaty i upadł przed nim, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus powiedział do niego: Uważaj, nie mów o tym nikomu, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Oto słowo Pańskie. Chwilkę usiądźmy. Człowiek trędowaty, gdy zrozumiał, że jest trędowaty, można by powiedzieć, że dla niego to cały świat się wtedy załamuje, bo choroba trądu, straszna choroba wykluczenia, bólu, takiego powolnego umierania, cały świat się zawalił, kiedy dowiedział się, że jest trędowaty. Można by powiedzieć przez analogię, że dzisiejsze pierwsze czytanie to jest ten straszliwy obraz zburzenia Jerozolimy, przesiedlenia do Babilonii, obraz bardzo trudnego doświadczenia mieszkańców, narodu wybranego. Śpiewaliśmy w psalmie: Kościele święty, nie zapomnę Ciebie. Bóg nie zapomina o ludziach nawet wtedy, kiedy oni przechodzą przez trudne doświadczenia. To jest ta prawda historii zbawienia, którą dzisiaj też musimy zauważyć, uchwycić. I można by powiedzieć, że taki właśnie trędowaty przychodzi do Chrystusa. Tak jak my jesteśmy dzisiaj na Eucharystii, ona jest pewnym dotykiem Pana Boga. Jezus dotknął trędowatego, uzdrowił go. My również przychodzimy na Eucharystię, byśmy dotknięci przez Chrystusa mogli doświadczyć Jego mocy, miłosierdzia. Potrzeba tylko wiary, ufności w Jezusa i w Jego moc. Jezusowi Chrystusowi, który przyjął ludzkie ciało, wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby, przedstawiajmy nasze prośby. Panie Jezu, spraw, aby nie zabrakło odwagi i gorliwości tym, których powołujesz do wyłącznej służby Bożej. Ciebie prosimy. Spraw, aby decydujący o losach i przyszłości zadbali o pokój, bezpieczeństwo, także w dniu zakończenia roku szkolnego módlmy się o dobry wypoczynek wakacyjny dla wszystkich dzieci, młodzieży i całej kadry uczącej, nauczycieli, wychowawców, personelu. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy wpadli w różne nałogi, grzeszne przyzwyczajenia i nie potrafią się z nich wydobyć, aby odnaleźli siły dzięki łasce Bożej, modlitwie do wejścia na drogę wyzwolenia i nawrócenia. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby odzyskali siły, powrócili do zdrowia. Módlmy się za tych, którzy stają przy ich łóżkach, przy chorym, cierpiącym człowieku, wspomagają, leczą. Ciebie prosimy. Módlmy się za Józefa Wojno, aby Bóg przebaczył mu grzechy i przyjął go do nieba. Ciebie prosimy. I za nas wszystkich tutaj zgromadzonych, jak również wszystkich modlących się z nami za przyczyną Radia Warszawa, aby towarzyszyła nam Boża łaska, pozwalająca nieustannie podążać drogami Bożych przykazań, ukazująca też piękno Ewangelii, Słowa Bożego. Ciebie prosimy.
Panie Jezu Chryste, wysłuchaj naszych modlitw i prowadź nas przez życie ku wiecznemu szczęściu przy Tobie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, przyjmij ofiarę uwielbienia i przebłagania i spraw, abyśmy oczyszczeni jej mocą mogli Ci ofiarować naszą szczerą miłość przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka i w swojej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni i jednym sercem błogosławią Ciebie Twoi święci. My także razem z wszystkimi aniołami głosimy Twoją chwałę z radością, wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o Twoim słudze Józefie, którego z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

0: Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Wybaw nas, Panie, od wszelkiego zła i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
2: niech nam pomogą osiągnąć życie wieczne. Panie Jezu Chrystusie, pokaż Panie.
1: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty nas posiliłeś najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna. Prosimy Cię, aby ofiara, którą często składamy, zapewniła nam zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: transmitowaliśmy mszę świętą z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Minęła godzina 7, czas na wiadomości w Radiu Warszawa.
1: Atak w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju, 4 osoby ranne. Pierwsza transza dużej pożyczki unijnej dla Ukrainy, ogłoszono ją w Gdańsku. Prezydent Warszawy otrzymał od radnych wotum zaufania. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, dzień dobry Państwu. Do ataku z użyciem ostrego narzędzia doszło wieczorem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Poszkodowane zostały 4 osoby. Napastnik został zatrzymany. Podczas wieczornej konferencji prasowej ordynator oddziału chirurgii Artur Ploch poinformował, że troje poszkodowanych jest w ciężkim stanie.
2: Poszkodowane zostały 4 osoby, dwóch pacjentek, które były pod naszą opieką. Najmniejsze obrażenia odniosła pani pielęgniarka pracująca w oddziale. Ma obrażenia kończyny górnej, zaopatrzone w ramach izby przyjęć, a kolejne 3 osoby mają rany kłute klatki piersiowej, a jedna osoba również rany szyi. Stan wszystkich pacjentów jest poważny, mówię o tej trójce, ale obecnie stabilny.
1: Dyrektor szpitala Robert Ostrowski poinformował, że napastnika obezwładnił i przytrzymał do przyjazdu służb lekarz, który został poszkodowany. Policjanci ustalili, że napastnik to 19-latek z Jastrzębia-Zdroju.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Komisja Europejska przelała Ukrainie pierwszą transzę z unijnego pakietu pożyczkowego opiewającego na 90 miliardów euro. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen ogłosiła w Gdańsku podczas konferencji odbudowy Ukrainy, że Kijów otrzyma 3 miliardy 200 milionów euro. Pakiet pożyczkowy dla Ukrainy jest rozpisany na 2 lata.
4: Z powodu problemów finansowych Ukraina musiała ograniczać zakupy uzbrojenia, by podtrzymać funkcjonowanie państwa. Teraz otrzymała zastrzyk finansowy ponad 3 miliardowy. W najbliższych dniach zaczniemy także wypłacać pierwsze pieniądze z puli 6 miliardów euro przeznaczonej na produkcję dronów, powiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. To solidarność w działaniu, która pokazuje, że wsparcie Europy dla Ukrainy będzie trwałe. Szefowa Komisji Europejskiej celowo ogłosiła pierwszą wypłatę w Gdańsku, by jeszcze bardziej podkreślić znaczenie konferencji.
1: Informowała Beata Płomecka.
3: To się dzieje lokalnie.
1: Po prawie 12-godzinnym maratonie i niezwykle ostrej debacie zdominowanej przez aferę wokół Szpitala Południowego, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski otrzymał od radnych wotum zaufania. Jeśli zarzuty dotyczące nieprawidłowości w szpitalu się potwierdzą, wszystkie osoby odpowiedzialne poniosą konsekwencje, deklarował prezydent Warszawy.
5: Padają zarzuty dotyczące spraw fundamentalnych, bezpieczeństwa pacjentów, standardów leczenia i ludzkiego życia. Dlatego chcę powiedzieć bardzo jasno. To musi zostać wyjaśnione do spodu. Bez żadnych ale, bez zamiatania czegokolwiek pod dywan, bez ochrony kogokolwiek ze względu na funkcje, znajomości czy też polityczne powiązania.
1: Wotum zaufania Trzaskowski uzyskał mimo, iż opozycja z PiS-u oraz z Lewicy oskarżała władze stolicy o tolerowanie patologii na Ursynowskim Sorze i domagała się dymisji wiceprezydentów Warszawy. Tak mówił radny Dariusz Figura.
6: No nie może być tak, że ta sprawa się rozmyje, że ci klienci nie będą znani, nie poniosą absolutnie żadnej odpowiedzialności politycznej. Z tym tematem jest związany następny projekt uchwały w sprawie odwołania przewodniczącej Rady Ewy Doroty Malinowskiej-Grupińskiej. Zadamy jej publiczne pytanie, czy ona była wśród klientów celowników VIP.
1: Do tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach. Dziś zakończenie roku szkolnego i początek wakacji dla prawie 5 milionów uczniów z całej Polski i kilkuset tysięcy nauczycieli. Przed dziećmi odpoczynek, podróżowanie, przygody, zawieranie nowych znajomości. Ale zanim wyjadą, wezmą w udział w uroczystym zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych i odbiorą świadectwa z wynikami ich wielomiesięcznego trudu.
0: Gorący, upalny dzień i temperatury przekraczające 30 stopni. Na dodatek wiatr, którego prawie nie ma, więc on nam ochłody na pewno nie będzie dawał.
7: Jarek, wiesz ile jest stopni? Dużo.
0: Dużo.
7: 27. A jest 7 rano. 27 to Warszawa, 21 w Legionowie. O, ja bym się mogła tam przenieść. 22 w Otwocku, w Pruszkowie 23 i w Radzyminie. Podobnie dziś maksymalnie 32.
3: Widzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
7: Czy wiesz, że od wczoraj w Warszawie jest nowy zwyczaj?
0: Jaki?
7: Żeby czytać regulaminy długo, wyraźnie.
0: A, no tak.
7: I tak, żeby wszyscy zrozumieli.
0: Ale to jest bardzo dobre przypomnienie. Ile razy klikasz coś, nie przeczytasz, a później się dziwisz. A dlaczego zapłaciłam za to? A dlaczego zgodziłam się za to? A dlaczego coś tam? A przeczytałaś? A jak wsiadasz do komunikacji miejskiej, to znasz regulamin WTP i ZTM? Wiesz, jakie prawa ci przysługują i wiesz, czego później możesz oczekiwać? Nie wiesz. Wsiadasz, kupujesz bilet i nawet nie wiesz, jaki jest regulamin tego twojego przejazdu.
7: No i dziękujemy pani wiceprezydent Warszawy za to, że przypomniała, że regulaminy to jest ważna rzecz. Pani Renata Kaznowska przez 40 minut wczoraj podczas sesji Rady Miasta czytała, ale to słuchaj, może my też taki program zrobimy naszym słuchaczom, żeby oni wszystko to wiedzieli, co ty powiedziałeś.
0: Ale zobacz, później trafisz na SOR, bo coś ci się stało, oby tak nie było, to nie wiesz, jaki jest regulamin. I nie wiesz, co możesz zrobić.
7: Już wiesz.
0: Teraz już wiesz.
7: Bo słuchałam...
0: To było potrzebne.
7: Przemówienie. Słuchajcie, no to co wy na to, żebyśmy poranek z Radiem Warszawa właśnie okrasili czytaniem regulaminów, po to, żebyście wiedzieli.
0: Narodowe czytanie regulaminów powinno być ogłoszone.
7: Może spróbujemy w wakacje taką akcję przeprowadzić. Na razie dzień dobry, miłe i bardzo upalne dzisiaj. Lionel Richie i z nim zaczynamy. Jarek Wydra.
0: Weronika Ostrowska.
7: Dzień dobry.

0: pierwsza jest przez Warszawę i dojazd do Warszawy w tym momencie bez większych utrudnień. 14 minut po godzinie 7. Słuchacie Radia Warszawa na 106,2 FM. Na Wawelski odrobinę korka przed pomnikiem lotnika z obu kierunków, jeżeli jedziecie. Ciaśniej odrobinę, też podkreślam, robi się w tym momencie w Alei Witosa. Jeśli jedziecie w kierunku Doliny Służewieckiej, odrobinę też ciaśniej z Dziekanowa Leśnego w kierunku Młocin. I malutki, naprawdę malutki korek trasa toruńska, standardowo okolice Mostu Grota Roweckiego i utrudnienia także w kursowaniu linii autobusowej L28. Niektóre kursy są odwołane.
1: Tu i teraz.
2: I przy naszym telefonie Tomasz Herbich, radny miasta stołecznego Warszawy, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Wczoraj prezydent Rafał Trzaskowski zapewniał, że to, co się działo w Szpitalu Południowym, zostanie wyjaśnione do dna. Czy pan wierzy w te zapewnienia?
3: Nie wierzę w te zapewnienia. Widać bardzo wyraźnie, że pan prezydent Trzaskowski stara się rozwijać taką narrację w tej sprawie, która ma tworzyć wrażenie, że właściwie to nic się nie stało i nie usłyszeliśmy wczoraj w zasadzie nic nowego i nic ciekawego, co by mogło w jakikolwiek sposób posuwać sprawę do przodu, a wiemy przecież, że kontrola się toczy, wiemy przecież, że takie rzeczy powinniśmy usłyszeć. Niestety wrażenie z wczorajszej sesji jest negatywne. Wydaje się także, że pan prezydent Trzaskowski nie wykazuje takiej na przykład woli, żeby na poważnie potraktować informacje, które przekazał w kanale Zero dr Jędrzejewski, no, które w bardzo istotny sposób pokazują na przerażające rzeczy, które mogły mieć miejsce w Szpitalu Południowym.
2: No właśnie, ale poznaliśmy regulamin SOR-u, wiele innych regulaminów, czy to, że właśnie te wszystkie punkty, regulaminy były przedstawiane wczoraj na sesji, miało po prostu znudzić tych, którzy mogli być zainteresowani tą sytuacją. Była ona transmitowana w jednej, w drugiej telewizji. Jak pan to w ogóle odbiera, komentuje?
3: Tak, miało. To znaczy, to nie jest taktyka, której byśmy wcześniej nie spotykali, jeżeli chodzi o działania miasta, tylko teraz ona oczywiście może się stać memem. Bardzo szybko z tego powodu, że nagłośnienie medialne akurat tej sesji było ogromne. To jest taktyka samobójcza ze strony zwłaszcza pani prezydent Kaznowskiej, która postanowiła widownię dosłownie właśnie zamęczyć, zanurzyć i uśpić 50-parominutowym odczytywaniem fragmentów ustaw, definicji ustawowych, regulaminów wewnętrznych różnych jednostek i tłumaczeniem rzeczy oczywistych, o których wie każdy, kto kiedykolwiek musiał być pacjentem SOR-u.
2: Jak zatem tę sytuację wyjaśnić, bo to jest afera, która może być związana także z politykami Koalicji Obywatelskiej, powołując się na doniesienia medialne. Czy można zatem być sędzią we własnej sprawie? To raz, a dwa, jaka jest propozycja opozycji na to, żeby dojść do prawdy tego, co działo się w Szpitalu Południowym?
3: To jest afera, która nie tylko może być, ale która jest związana z politykami Koalicji Obywatelskiej, ponieważ Dawid Katz, przykład którego ta afera się zaczyna, był politykiem Koalicji Obywatelskiej i mógł osiągać swoje cele, czyli przejść tym fast trackiem do dużych pieniędzy, którym chciał przejść i którym faktycznie przeszedł, dlatego że był politykiem Koalicji Obywatelskiej, a nie dlatego, że był lekarzem. To jest bardzo istotne, żeby mieć to w tyle głowy, że to jest faktycznie nie afera lekarzy, to nie jest opowieść o lekarzach, tak? To jest opowieść o konkretnym działaczu Koalicji Obywatelskiej, który postanowił swoje możliwości polityczne wykorzystać i to, w jakim środowisko funkcjonuje i na co to środowisko przyzwala, w taki sposób po prostu szybko, w bardzo młodym wieku, dojść do dużych pieniędzy, które faktycznie zarobił, jak się opinia publiczna dowiedziała. Jeżeli chodzi o tę drugą sprawę, my wczoraj zaproponowaliśmy jako klub opozycyjny, żeby komisja rewizyjna zmieniła swój skład osobowy i żeby składała się z takie, żeby układ sił politycznych w komisji rewizyjnej był taki, aby większość miała w nim opozycja. Opozycja to są obecnie dwa kluby, czyli z jednej strony klub Prawa i Sprawiedliwości, z drugiej strony Lewica Miasto jest nasze wspólne jutro. I niestety ta propozycja została przez Koalicję Obywatelską odrzucona, w efekcie czego wszyscy radni opozycyjni z obu tych klubów zrezygnowali z członkostwa w Komisji Rewizyjnej, mając nadzieję, że to wywoła dalsze konsekwencje i że jednak Koalicja Obywatelska zmieni zdanie i odda większość w komisji, która będzie wyjaśniała tę sprawę, opozycji.
2: Dlaczego lekarz, o którym teraz tak dużo się mówi, w ogóle zajmował stanowisko zastępcy dyrektora SOR-u, skoro nie miał do tego kompetencji?
3: Dlatego, że był działaczem Koalicji Obywatelskiej, który po prostu był w stanie sobie na zasadzie pewnego układu biznesowo-finansowego, który Koalicja Obywatelska przez 20 lat funkcjonowania w Warszawie zbudowała, po prostu to wywalczyć, wypracować wewnętrznie, wracać w ramach struktur partyjnych. Nie miało to rzecz jasna uzasadnienia merytorycznego, jak już opinia publiczna o tym doskonale wie. I właśnie też dlatego należy o tym bardzo mocno mówić. To nie ma być afera, która podważa na przykład zaufanie do lekarzy. Tak? To jest dokładnie afera warszawskiego środowiska Koalicji Obywatelskiej, pewnych mechanizmów awansu zawodowego, przyspieszonych właśnie ścieżek kariery zawodowej, które funkcjonują w tym środowisku, bo niestety po 20 latach nieprzerwanej władzy w Warszawie każde środowisko prawdopodobnie mogłoby się zdegenerować. No, w przypadku warszawskiej Platformy Obywatelskiej to widzimy bardzo wyraźnie.
2: Adrian Zandberg mówił wczoraj, że miastem nie rządzi Rafał Trzaskowski, ale miastem rządzi nadprezydent Marcin Kierwiński, jego ludzie i jego ośmiornica. Czy pan się z tym zdaniem Adriana Zandberga zgadza?
3: Chciałbym się z nim zgodzić i to zdanie Adriana Zandberga nie jest pozbawione sensu. Oczywiście w centrum tej siatki zależności, która jest w Warszawie, znajduje się bez wątpienia Marcin Kierwiński jako faktyczny lider warszawskiej Koalicji Obywatelskiej. Natomiast wczoraj bardzo wyraźnie widzieliśmy, że prezydent Rafał Trzaskowski będzie bronił tego układu warszawskiego, niezależnie od tego, że to nie on jest jego faktycznym liderem. On jest liderem formalnym jako prezydent miasta, ale widać bardzo wyraźnie, że prezydent Trzaskowski nie będzie chciał skorzystać ze swojej pozycji, aby tutaj przeprowadzić realne kroki naprawcze.
2: No właśnie, a te kroki naprawcze są ważne przede wszystkim dla pacjentów, dla chorych, którzy oczekują od lekarzy pomocy. I prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, odniósł się do tej afery, ale także zaproponował, by lekarze mieli zakaz łączenia pracy w placówkach publicznych i prywatnych. Czy to jest dobry pomysł w sytuacji, w której lekarzy brakuje, gdzie lekarze są poszukiwani i dyrektorzy szpitali, nawet gdy oferują bardzo wysokie pensje, to nie zawsze mogą liczyć na to, że zgłoszą się kandydaci, którzy będą chcieli pracować, no a grafik wypełniony być musi.
3: W mojej ocenie to jest dobry pomysł, ponieważ pamiętajmy, że to jest zresztą, zwracam uwagę na to, nasze środowisko polityczne faktycznie o tym mówi od pewnego czasu, mówi też o tym pan prezes Jarosław Kaczyński, natomiast zwracam uwagę na to, że to nie jest też jedyne środowisko polityczne, które zwraca w Polsce na to uwagę, a zmiana ma faktycznie fundamentalny charakter, bo niestety w Polsce relacja między sektorem publicznym i prywatnym w służbie zdrowia ułożyła się w sposób, który jest dysfunkcjonalny z punktu widzenia publicznej służby zdrowia. Ona traci na tym, że ma na przykład bardzo drogą infrastrukturę, wykonuje kosztowne zabiegi, na których nie jest w stanie zarabiać, a z drugiej strony to jakby ten splot, czy to wzajemne powiązanie sektora publicznego i prywatnego, to przechodzenie w siebie tych dwóch światów po prostu umożliwia faktyczne żerowanie, choć być może to jest oczywiście zbyt mocne słowo, ale wykorzystywanie tego, co daje sektor publiczny przez sektor prywatny. Tak? I to jest sytuacja, którą z pewnością należy zmienić. To jest bardzo istotna zmiana, która mam nadzieję, że niedługo, czyli za półtora roku, dwa lata w Polsce będzie mogła się zmienić.
2: Ale jak to zrobić, skoro no, można powiedzieć, że połowa lekarzy odejdzie, bo ktoś będzie musiał wybierać. To jak zapełnić te wolne etaty w placówkach publicznych? Skąd wziąć tych lekarzy?
3: Tego nie wiemy, zwłaszcza, że pamiętajmy, że placówki publiczne bardzo dużo oferują w porównaniu z placówkami prywatnymi. No, placówki prywatne przede wszystkim w większości w Polsce są wyspecjalizowane na wykonywanie określonego typu zabiegów, które są zabiegami przede wszystkim, no, rzecz jasna dochodowymi, tak? No, placówki prywatne kierują się oczywiście przede wszystkim zyskiem. Natomiast to placówki publiczne mają największą część aparatury, mają specjale, no, mają szpitale wysokospecjalistyczne, mają na przykład także szpitale, które są powiązane z uniwersytetami medycznymi, mają cały szereg argumentów za tym, żeby to właśnie te placówki wybierać. No i ja też zakładam, że środowiska, w tym oczywiście moje środowisko, które o tym mówi, przeanalizowało dokładnie ten problem, tak, i ma analizy wskazujące po prostu na to, że to nie będzie tak, że wybieranie placówek prywatnych będzie oczywiste i będzie to tylko tego rodzaju kierunek.
2: Na co my teraz czekamy, jeśli chodzi o sytuację w Szpitalu Południowym? Bo no, prokuratura pewnie tutaj będzie prowadzić postępowanie, ale czy miasto po prostu będzie czekać, co zostanie ustalone, czy jakieś kroki będą podejmowane? Czy pan jest po wczorajszej sesji poinformowany o tym, co władze Warszawy zamierzają zrobić?
3: Władze w Warszawie nie mówią niczego więcej niż to, że będą wyjaśniały. Nie wiemy dokładnie, na czym to wyjaśnienie ma polegać, nie wiemy dokładnie, co to wyjaśnienie ma obejmować. No, tak jak pan redaktor powiedział, usłyszeliśmy bardzo duży wyciąg z regulaminów, natomiast nie usłyszeliśmy odpowiedzi na konkretne pytania, niestety. Ja jestem nawet przekonany, że te wyjaśnienia w jakimś zakresie będą postępować naprzód. Tylko pamiętajmy po prostu o tym, że ta afera ma dwa wymiary. Ma pewien wymiar, jeżeli chodzi o funkcjonowanie szpitala. Tę sprawę należy wyjaśnić, należy rozwiązać. Należy rozwiązać i należy odnieść się do nieprawidłowości, które w tym szpitalu narastały. No i drugim wymiarem jest ten wymiar polityczny. No i niestety tutaj widać bardzo wyraźnie, że konsekwencji politycznych na tym etapie Koalicja Obywatelska żadnych nie przewiduje. Musi chyba pojawić się jeszcze większy niż ten ogromny, chyba największy od czasów opery reprywatyzacyjnej nacisk społeczny na przeprowadzenie tego rodzaju rozliczeń, także rozliczeń personalnych, żeby cokolwiek się zadziało.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę. Tomasz Herbich, radny miasta stołecznego Warszawy, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: Reklamie.
2: Zbliża się 7.30. Na wiadomości lokalne w skrócie zaprasza Michał Koźlik.
3: Kilkanaście godzin burzliwych obrad na sesji Rady Miasta Warszawy podjęto temat afery w Szpitalu Południowym. Po północy radni udzielili wotum zaufania prezydentowi Trzaskowskiemu, który zapewniał, że sprawa zostanie wyjaśniona. Nie wierzę w te zapewnienia, mówił na naszej antenie radny PiSu Tomasz Herbich. Do sprawy wrócimy w wiadomościach o 8.00. Trwa wyjaśnianie przyczyn tragicznego wypadku awionetki na lotnisku Warszawa-Babice. Zginęły dwie osoby znajdujące się na pokładzie. Ranna została też osoba postronna. Upały na Mazowszu. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia. Służby apelują o ostrożność, picie wody i szczególną troskę o dzieci i osoby starsze. W Ząbkach kończy się budowa pierwszego miejskiego żłobka. Placówka ma rozpocząć działalność 1 września. Żłobek ma zapewnić opiekę w standardzie 8 dzieci na jedną opiekunkę. Był już dzień otwarty. Jutro rusza rodzinna strefa sportu. Przestrzeń powstała przed Pałacem Kultury i Nauki. Na odwiedzających czekają różne sportowe atrakcje, ale dostępna będzie też strefa relaksu na upalne dni. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 8.00.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
2: Dziś będzie upalnie, gorąco, jednocześnie bez większego wiatru dającego ochłodę, więc zaczynają się prawdziwe upały, ale dziś to jeszcze nie te ekstremalne temperatury.
5: Maksymalnie dzisiaj 32 stopnie w stolicy i w okolicy, jutro maksymalnie 36, w niedzielę.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Kolejna mundialowa noc za nami i Krzysztof Flis, który nam to wszystko podsumuje. Witaj.
2: Dzień dobry.
1: I powiedzenie, że wszyscy grają w piłkę, a zawsze wygrywają Niemcy, straciło swoją aktualność.
3: Niemcy coś przegrali.
1: No, widzisz.
3: To ja coś straciłam w takim razie.
2: Znaczy, możemy się umówić tak. Mecze grupowe, jeżeli już ma się zapewniony awans po dwóch kolejkach, no to są meczami grupowymi, które no są po to, żeby zagrać. Niekoniecznie trzeba wygrywać. Dlatego podtrzymuję to, co padło kilka dni wcześniej, czyli
3: no to słowa, z kim przegrali? Bo ja nie wiem tego.
2: Linekera. Niemcy przegrali z Ekwadorem 2-1.
3: Aha.
2: Więc to jest lekki szok. Wiadomo, trochę kuponów poleciało przez to, ale ja nie przywiązałbym do tego aż takiej uwagi. Z turniejem niestety pożegnała się nasza ulubiona wysepka. Curaçao.
1: Nie było niespodzianek.
3: No to Jarek, przestajesz oglądać mundial.
1: Nie, no dzisiaj obejrzałem. I też były niespodzianki nad ranem, bo kraj, który ma podobne barwy jak my, grał i zaskoczył.
2: Zaskoczył? Tak. Ale to jest... Można żartować, można robić jakieś śmieszki. Natomiast Turcja jest bardzo podobna, jeżeli chodzi o mental, z Polakami. Bo mieli mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor. I ten mecz o honor z USA wygrali 3-2. Także...
3: No to nie wiem, czy to są podobnie do Polaków.
1: A my w Korea, Japonia 2002 też graliśmy z USA i też wygraliśmy.
2: I też to mecz był o honor. Honor. Właśnie dlatego...
1: Historia się powtarza.
2: Dlatego taka analogia.
1: Coś ciekawego jeszcze w nocy?
2: Coś ciekawego, natomiast było tak, podsumowanie ogólne, czyli Turcja się pożegnała z turniejem, Curaçao już tak samo i z grupy F Tunezja też już pakuje się, tylko Tunezja niestety bez punktów w tym turnieju.
1: Krzysztof Flis, bardzo dziękujemy za to podsumowanie i dziś śledzimy kolejne bardzo ciekawe mecze.
3: Dziękujemy. A ja tam spać będę.
2: Dziękuję.

0: Utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM i Kolei Mazowieckich. Przyczyną awaria na stacji Warszawa-Rembertów możliwe są opóźnienia, odwołania oraz skrócenie relacji pociągów. Wszystko odbywa się na bieżąco, więc komunikatów trzeba nasłuchiwać.
1: Ciaśniej od wysokości Marcina Kasprzaka w Alei Prymasa Tysiąclecia do zjazdu w Alei Jerozolimskie. Jerozolimskie jeszcze bez większych korków w tym momencie. Na Łopuszańskiej odrobinę korka do zjazdu w Aleję Krakowską. Ciaśniej także w Alei Witosa, która przechodzi w Sikorskiego w kierunku Doliny Służewieckiej. Tutaj postoicie kilka chwil. Na Wale Miedzeszyńskim do zjazdu w Aleję Stanów Zjednoczonych także kilka chwil stania i na Wawelskiej w kierunku Pomnika Lotnika.

0: Dzisiaj będzie można przy relikwiach dzisiejszego patrona pomodlić się w Świątyni Opatrzności Bożej. O godzinie 18 będzie sprawowana msza święta zbiorowa za wstawiennictwem patrona ubogich, chorych i starszych ludzi pracy i Sanoka, a kim on jest? Święty Zygmunt Gorazdowski.
1: Za 11 minut będzie 8.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Gdybyśmy mieli do wyboru przebywać w towarzystwie czystych, pachnących, zdrowych i kulturalnych ludzi, albo dzielić przestrzeń z istotami brudnymi, cuchnącymi, chorymi i nieprzyjaznymi, to co byśmy wybrali? To oczywiste. Dlatego my wciąż z mozołem postępujemy na naszej drodze do świętości, a on chwałę nieba już osiągnął. Osiągnął, bo zobaczył w dziadach, jak mawiano o biedakach i żebrakach we Lwowie, Chrystusa. Ale nie upadajmy na duchu. Zanim Zygmunt Gorazdowski stał się księdzem dziadów i świętym Kościoła, wcześniej musiał przejść przemianę. Był w końcu ziemianinem z połowy XIX wieku o szlacheckich korzeniach. Owszem, jak przystało na czasy i swą pozycję, był także społecznikiem, ale to wciąż nie to samo, co żyć pośród tych, których wszyscy odrzucili. Do tego potrzebne było zamknięcie oczu na to, co widziane po ludzku i otworzenie serca na miłość Boga. Tak oto Zygmunt Gorazdowski trafia do lwowskiej katedry, gdzie w 1871 roku otrzymuje święcenia kapłańskie, a gdy z katedry tej wychodzi, staje przed nim ogrom duszpasterskiej pracy, by w żadnym człowieku w potrzebie nie przegapić Boga. Tanie kuchnie ludowe, internaty, szkoły, parafialne stowarzyszenia dobroczynne, codzienna prasa, zakład Dzieciątka Jezus, towarzystwo opieki nad porzuconymi niemowlętami, wspólnota sióstr Józefitek. To pół wieku pracy księdza Zygmunta Gorazdowskiego, który w roku 1920 w końcu udał się tam, gdzie wszyscy zmierzamy. To jest do nieba. Zatem do dzieła. Zamknijmy oczy, a otwórzmy serca. Na Boga i na człowieka.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Bierzemy to na siebie, ten upał.
1: No trzeba, cóż zrobić, musimy z nim... Co, powalczyć, ale co, zbijemy coś?
0: Wiesz co, to chyba trzeba po prostu oddać się temu, co się dzieje i specjalnie z tym nie walczyć. Ja mam taką strategię.
1: No cóż, no dobra, to ja się jej poddaję, zobaczymy, czy będzie skuteczna.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 10:30.
3: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o rzezi wołyńskiej i ekshumacjach ofiar na Ukrainie, a także o symbolice paliusza, który w uroczystość Piotra i Pawła otrzymają trzej polscy hierarchowie. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
6: Ładne oczy masz.
7: A czy zdrowe?
6: Przyjdź w najbliższą sobotę do auli Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 11.
7: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
6: Więcej na mazowia.pl.
8: Dbamy o dobry wzrok Mazowszem. Marszałek Adam Struzi.
9: Twoje CV wchodzi do gry. Weź udział w konkursie Go Work Gamer CV i zamień rekrutację w przygodę RPG. Potraktuj rynek pracy jak epicką misję. Odkrywaj mocne strony, rozwijaj skille i pokaż pracodawcom, dlaczego to ty idealnie pasujesz do ich drużyny. Do zgarnięcia smartfon, tablet lub hulajnoga elektryczna. Wejdź do gry na gowork.pl/gamer CV. Masz czas tylko do 26 czerwca. Szukasz pracy? Sprawdź opinię na gowork.pl.
2: Po reklamie.
1: Jest godzina 8, czas na wiadomości Radia Warszawa.
10: Większość radnych z KO obroniła Trzaskowskiego i jego zastępców mimo afery w Szpitalu Południowym bez zmian we władzach Warszawy. Setki ofiar, tysiące rannych, dramat w Wenezueli, Kościół w Polsce apeluje o wsparcie. Problemy na stacji Warszawa-Rembertów, doszło tam do awarii, występują utrudnienia. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Za nami wielogodzinne obrady Rady Miasta Warszawy. Chociaż najważniejszą decyzją dnia miało być absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta, obrady zdominowały dyskusje na temat afery w Szpitalu Południowym. Prezydent Trzaskowski zapewniał o woli wyjaśnienia sprawy.
11: Rozumiem emocje, rozumiem też chęć politycznej gry, ale tu chodzi o jasne dla wszystkich ustalenie faktów. Czy sytuacje, o których mówił były ordynator, miały miejsce i czy są na to dowody?
10: Zapewnienia o woli wyjaśnienia sprawy do końca nie wierzy gość poranka z Radiem Warszawa, radny PiSu Tomasz Herbich.
12: Władze w Warszawie nie mówią niczego więcej niż to, że będą wyjaśniały. Nie wiemy dokładnie, na czym to wyjaśnienie ma polegać, nie wiemy dokładnie, co to wyjaśnienie ma obejmować.
10: Radny krytykował także przebieg wczorajszych obrad.
12: To jest taktyka samobójcza ze strony zwłaszcza pani prezydent Kaznowskiej, która postanowiła widownię dosłownie właśnie zamęczyć, zanurzyć i uśpić 50-parominutowym odczytywaniem fragmentów ustaw, definicji ustawowych, regulaminów wewnętrznych różnych jednostek i tłumaczeniem rzeczy oczywistych, o których wie każdy, kto kiedykolwiek musiał być pacjentem SOR-u.
10: Ostatecznie nie doszło do odwołania wiceprezydentów Warszawy, o co wnioskowała opozycja. Rada podjęła też decyzję o udzieleniu absolutorium i wotum zaufania prezydentowi Trzaskowskiemu. Za byli radni KO, przeciw PiSu, klub Lewica, Miasto jest Nasze, Wspólne Jutro i radne Konfederacji.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
10: Przewodniczący Episkopatu Polski apeluje o pomoc poszkodowanym w wyniku trzęsienia ziemi w Wenezueli. Zginęło już ponad 200 osób, a ponad 1000 jest rannych, choć to tylko szacunkowe dane. Chcemy odpowiedzieć na ten dramat zarówno w wymiarze duchowym, jak i materialnym. Organizując pomoc dla poszkodowanych, proszę o modlitwę podczas mszy świętych, także w rodzinach i w domach zakonnych, napisał w specjalnym apelu arcybiskup Tadeusz Wojda. Przewodniczący Episkopatu zaapelował także o przekazywanie wsparcia finansowego za pośrednictwem Caritas.
3: To się dzieje lokalnie.
10: Na stacji Warszawa-Rembertów doszło do awarii. Występują tam utrudnienia w kursowaniu pociągów kolei mazowieckich i szybkiej kolei miejskiej. Możliwe kilkunastominutowe opóźnienia. Nie powinno już być problemów z odwoływaniem pociągów i skracaniem relacji. Do tego tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach.
3: Takie są lokalne inicjatywy.
10: Dziś ostatni dzień lekcji, od jutra zaczynają się... dziś zaczynają się wakacje. Co można robić w tym czasie? Stołeczne szkoły po raz kolejny organizują Lato w Mieście. Program opieki, ale i wielu zajęć dla dzieci. Jak akcja będzie wyglądała w szkole podstawowej numer 34? Mówi o tym koordynatorka Lata w Mieście w tej szkole, Sylwia Wiśniewska.
13: Spotykamy się od godziny 7:30 do 8:30. To jest zbiórka. Potem dzieci mają akurat w mojej placówce możliwość wyboru zajęć, w których będą chciały uczestniczyć. Są to długopisy 3D, wyjścia na basen, zajęcia komputerowe, zajęcia plastyczne, zajęcia w muzeum, programowanie.
10: Popołudniowe zajęcia będą się odbywać na terenie szkoły.
13: Do wyboru zajęcia plastyczne, na przykład robienie prasowanek, robienie własnych koszulek, robienie drzewek szczęścia, zakładek do książek. Oprócz tego w ciągu tych popołudniowych zajęć mają możliwość zabawy na placu zabaw, który jest na terenie szkoły, oraz zajęć z trenerem sportu.
10: Dzieci uczestniczące w programie mają zapewnione także posiłki, śniadanie i obiad. W wielu szkołach są jeszcze wolne miejsca na akcję Lato w Mieście. Lista i zapisy dostępne są na stronie warszawa-latowmieście.pzo.edu.pl.
1: Rozpoczynają się upały. Jeszcze nie osiągnęliśmy wartości 30 stopni, ale jak na
0: zmierzamy
1: tę porę dnia, to i tak
0: kierunku
1: jest bardzo gorąco.
0: 28 stopni, słuchajcie, to Warszawa. Nieco chłodniej w warszawskim Wianku, 23 Grodzisk Mazowiecki, Legionowo podobnie, 24 Otwock, Mińsk Mazowiecki goni, 26 stopni tam już, w Pruszkowie 25 i 25 w Piasecznie, maksymalnie dziś 32.
9: Widzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: A gdzie odpocząć, gdzie się zrelaksować, jak jest tak gorąco? W miejscu, gdzie można zjeść popcorn i w klimatyzowanym pomieszczeniu spędzić kilka przyjemnych chwil, na przykład z filmem dla dzieci.
1: A masz jakieś propozycje co do tego filmu?
0: No, związane z naszym budzikiem oczywiście.
1: A, no dobrze. A ten nasz budzik to zespół Backstreet Boys. I nie będziemy wracać wspomnieniami do młodości i prezentować jakiś hit, który wszyscy znają. To będzie absolutna nowość.
0: I zaproszenie także do kin, bo być może słuchają nas rodzice, których dzieci są fanami Psiego Patrolu. Moi rodzice mają dalmatyńczyka, więc ja się dowiedziałam o Psim Patrolu, jak wszystkie dzieci zwracały uwagę na tego dalmatyńczyka, bo tam jest chyba jakiś bohater.
1: Marszal,
0: no właśnie, jeden z głównych bohaterów, także pozdrawiamy wszystkich, którzy chcieliby się za Marszala przebrać i chcieliby Marszala zobaczyć i nie tylko Marszala. Psi Patrol i Dinozaury, ten film zadebiutuje w kinach 14 sierpnia, więc trochę jeszcze trzeba poczekać, ale nie trzeba czekać na nasz muzyczny budzik, którego tytuł brzmi Bottle Up. Jest to piosenka autorstwa Savana Kotejczy i Eda Sheerana, czyli doskonały zespół do tego, żeby to stał się letni hit jeszcze przed premierą filmu.
1: Backstreet Boys, Weronika Ostrowska,
0: Jarek Wydra.
1: Dzień dobry.
9: Pobudka, muzyczny budzik.

0: bardzo spokojnie teraz w Warszawie i w okolicach. Korków nie ma nawet w tych takich niezawodnych miejscach, gdzie wszyscy się ich spodziewają. Gdzie chwilę dłużej postoimy? Na Wawelskiej, od Krzywickiego do pomnika lotnika. Niewielkie utrudnienia także w Alejach Jerozolimskich przed placem Zawiszy. Postoimy także na Towarowej, też w okolicach placu Zawiszy, i to w obu kierunkach. Niewielkie utrudnienia są też w okolicach Blue City. No i to w zasadzie tyle. Dziś jeździ nam się po Warszawie wyjątkowo dobrze.
1: Gość poranka.
2: Katecheza parafialna. Co to takiego? Dla kogo to będzie? Jak to będzie wyglądało? O tym będziemy rozmawiać dzisiaj. Ostatni dzień roku szkolnego, ale to nie znaczy, że koniec myślenia o katechezie parafialnej. Ksiądz profesor, doktor habilitowany Tomasz Jan Wielepski, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jest razem z nami w studiu o poranku. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże, pozdrawiam panią i państwa bardzo serdecznie. Rzeczywiście piękny dzień, na który się zawsze czeka. Przed nami wakacje. No ale porozmawiajmy jeszcze o tym, co po wakacjach.
2: No właśnie.
3: Katecheza parafialna. Nie można patrzeć na katechezę parafialną w kontekście zastępowania przez nią lekcji religii w szkole.
2: Czyli to są dwie odrębne
3: komplementarność.
2: Rzeczy.
3: Komplementarność. Bo przywołajmy trzy główne cele katechezy, gdzie ma być nauczanie, wychowanie i wtajemniczenie w życie chrześcijańskie. Jeżeli chodzi o nauczanie i częściowo wychowanie, to się będzie dokonywać w szkole. A całościowo to powinno się dokonywać w parafii. I też mówiąc o katechezie parafialnej, można powiedzieć, że ona ma objąć swoim zasięgiem wszystkich, od kołyski aż do wieku takiego senioralnego. I jej główną istotą jest towarzyszenie człowiekowi na jego etapie życia w dojrzewaniu wierze i budowanie takiego relacyjnego odniesienia do Boga. To jest, myślę, bardzo ważne. Nieraz słyszymy katecheza parafialna, myślimy o przygotowaniu do sakramentów, chrzest, pierwsza komunia, bierzmowanie, dla niektórych pożegnanie z Kościołem. To nie o to chodzi. To ma być proces. Najpierw synodalne rozeznanie potrzeb, a później odpowiedź na nie.
2: A czy wierni świeccy zgłaszają taką potrzebę katechezy parafialnej? Chcą tego, żeby dowiadywać się z wiarygodnych źródeł, o co chodzi w Kościele, jakie są podstawowe prawdy wiary. Bo ja mam wrażenie, że my często dzisiaj nawet tych podstaw nie znamy. Słuchamy różnych podcastów, słuchamy różnych świadectw i na tej bazie budujemy naszą wiarę, ale czasami nie potrafimy odpowiedzieć na najprostsze pytania.
3: Jak najbardziej. Doświadczenie pokazuje, że tam, gdzie katecheza parafialna zaczyna się rozwijać, jest zapotrzebowanie na nią. Oczywiście to ma być proces. To nie jest tak, że za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, zresztą nie chcę mówić o różdżce, bo już ktoś o tym mówił, więc żebyśmy nie mieli złych skojarzeń, od razu się wszystko dokona. Trzeba pozytywistycznie, krok za krokiem, inicjować pewne procesy i temu służą przygotowane wytyczne do katechezy parafialnej, które ostatecznie mają być przyjęte przez księży biskupów na ich spotkaniu w październiku, no i później rozpoczęcie tego procesu. Zresztą to nie od początku, bo w wielu parafiach w różnym stopniu katecheza parafialna jest realizowana. Ale chodzi też między innymi o włączanie do jej prowadzenia katechistów świeckich. I od kilku, tutaj będzie taka może pewnie autoprezentacja i lokowanie produktu, od kilku lat razem ze współpracownikami prowadzę na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przygotowanie katechistów świeckich i oni w kilku już parafiach naszej diecezji, archidiecezji towarzyszą rodzicom dzieci pierwszokomunijnych, a z kolei rodzice przygotowują dzieci. Jest to nowy typ przygotowania, gdzie rodzice dzielą się z dziećmi swoją wiarą i doświadczenie pokazuje, mówią o tym proboszczowie, że rodzice i dzieci, którzy uczestniczą w tym typie katechezy, zupełnie inaczej zaczynają przeżywać pierwszą komunię.
2: No bo to jest tak, że jak dowiadujemy się czegoś o naszej wierze, zaczynamy rozumieć lepiej na przykład Eucharystię, jeżeli mówimy o przygotowaniu do pierwszej komunii świętej, czy też prawdy wiary, to może łatwiej nam wejść w to misterium. Wiedza jest tutaj tym progiem, który pomaga nam przejść do misterium, do tajemnicy.
3: Wiedza jest jednym z elementów. Patrząc na akt wiary, tak klasycznie wyróżniamy ten element intelektualny, element przeżyciowy i element wolitywny. No taki jest człowiek. I idealnie byłoby, gdyby nasza wiara w tych trzech płaszczyznach się rozwijała.
2: Proszę księdza, to opowiedzmy naszym słuchaczom, jak taka katecheza będzie wyglądać, bo wielu z nas katecheza, samo słowo, ja jakoś nie przepadam, szczerze powiedziawszy, za tym słowem, bo mi się kojarzy tak bardzo szkolnie, tak wykładowo mocno, no i gdzieś tam z tyłu głowy też jest skojarzenie, nie będzie to ciekawe. A chcielibyśmy, żeby takie spotkania, żeby przekaz wiary naszej, która jest żywą relacją...
3: Ma być.
2: Właśnie, ma być, to jest to założenie, ma być, no ale żeby taka była, to potrzebujemy poznać Jezusa Chrystusa, Boga Ojca, Ducha Świętego, potrzebujemy poznać bogactwo Kościoła, ten skarbiec, do którego jak zaczyna się zaglądać, to ta przygoda wiary, no właśnie staje się przygodą, jest pełna pasji, może to być nasza droga pełna zaangażowania, no i wtedy na mszę świętą nie będziemy chodzić, bo muszę, tylko dlatego, że zrozumiem, że tam bije
3: jak na skrzydłach
2: źródło życia. Jak będzie ta katecheza wyglądała i jak będzie prowadzona? Czy to będzie jakiś przymus dla parafian? Będzie lista obecności sprawdzana?
3: Zachowaj Boże od przymusu. Zachowaj Boże od przymusu. Założenie jest takie. 5 typów. Oczywiście nie każdy z tych typów będzie realizowany w każdej parafii. Katecheza ewangelizacyjna, katecheza chrzcielna, katecheza eucharystyczna i katecheza bierzmowania. Jeżeli chodzi o katechezę ewangelizacyjną, zakłada się, że ksiądz proboszcz, wikary czy przygotowany katechista przeprowadzi taką rozmowę duszpasterską z osobami, które zgłaszają chęć przygotowania na przykład dzieci do pierwszej komunii. I wtedy po tej rozmowie ma zachęcić, orientując się, jaki jest stan wiary, zachęcić do takiej katechezy ewangelizacyjnej, jeżeli ten stan wiary wymaga pogłębienia, gdzie będzie głoszony kerygmat. I ten element kerygmatu w ogóle ma się w każdym typie katechezy pojawić, bo przecież to, co pani redaktor powiedziała, jeżeli nie będzie zrozumienia, że moje życie ma być odpowiedzią na miłość Boga, no to będzie przymus. A jeżeli zrozumiem, że Pan Bóg, Jezus oddał za mnie życie, zmartwychwstał i tak mnie kocha, kwestia motywacji. Więc katecheza ewangelizacyjna, później katecheza chrzcielna i myślimy o dwóch typach odbiorców, bo coraz więcej będzie dorosłych osób nieochrzczonych i tu też jest też postulat, aby w każdej diecezji, perspektywie powstał taki ośrodek przygotowujący dorosłych do chrztu i współpracujący z parafią. Katecheza eucharystyczna, czyli przygotowanie rodziców i dzieci. Katecheza bierzmowania, taką nazwę przyjęliśmy po dyskusjach. I katecheza dorosłych, 5. typ, gdzie będzie możliwość pogłębienia tego wymiaru intelektualnego. To nie znaczy, że on nie ma się też pojawiać w innych typach katechez. Więc proces, towarzyszenie, odczytanie potrzeb, też współpraca na poziomie na przykład dekanatu, bo nie wszystkie typy katechezy w danej parafii mogą być i przygotowanie katechistów, wzajemna współpraca i będziemy to kontynuować.
2: Zaglądam do spotkania, które miało miejsce 23 i 24 października ubiegłego roku w Czeladzi. Tam wśród postulatów dotyczących katechezy parafialnej pojawił się m.in. postulat deklerykalizacji katechezy parafialnej, czyli pytam teraz o tę postać katechisty, bo możemy sobie pomyśleć, aha, no to pewnie nasi księża, wikariusze czy też proboszcz będą nas katechizować, ale niekoniecznie.
3: No już nas katechizują swoją postawą. Znowu ma być ta komplementarność i współpraca osób duchownych ze świeckimi. Zwróćmy też uwagę, że katechista, posługa ustanowiona przez Franciszka, badania pokazują, że często to, co on mówi, bardziej dociera do słuchaczy niż to, co mówi ksiądz. Ksiądz musi, niektórzy mówią, a katechista chce. I dlatego chodzi o tą komplementarność. I znowu, jeżeli mogę lokować produkt, zachęcam, aby wejść na stronę www.wt.ukswu.edu.pl i zobaczyć, prowadzimy kursy dla katechisty, może ktoś ze słuchaczy odczyta powołanie, bo to jest też kwestia powołania. Zapraszamy.
2: Jakie warunki trzeba spełnić, żeby być katechistą?
3: Najpierw powołanie do tego, bo ktoś może mieć chęci, ale nie ma do tego właściwego powołania, które jest związane z odpowiednimi charyzmatami, bo to jest też między innymi element kompetencji miękkich, relacyjność. Nie ma zresztą przekazu wiary, nie ma kościoła bez relacji i to jest bardzo istotna sprawa.
2: Czekamy na październikowe spotkanie biskupów z całego episkopatu i będziemy przyglądać się tematowi katechezy parafialnej. Dziękuję bardzo księdzu za to dzisiejsze spotkanie. Ksiądz profesor, doktor habilitowany Tomasz Wielepski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego był razem z nami.
3: Dziękuję i życzę i Państwu, i sobie pięknych wakacji. Z Bogiem.

0: Reklama.
1: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
2: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
0: Po reklamie.
3: 8:30, wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
4: Dziś ostatni szkolny dzwonek. Blisko 700 tysięcy uczniów na Mazowszu rozpoczyna wakacje. To czas odpoczynku, wyjazdów, ale także takich aktywności jak te proponowane w warszawskim programie Lato w mieście. Od nowego roku szkolnego ma ruszyć w kościele w Polsce nowa usystematyzowana katecheza parafialna. To opracowywany od dawna przez Episkopat program przygotowania do sakramentów i pogłębiania wiary. Będzie 5 rodzajów katechezy: ewangelizacyjna, chrzcielna, eucharystyczna, katecheza bierzmowania i katecheza dorosłych. Tłumaczył na naszej antenie przygotowujący przyszłych katechistów ksiądz profesor Tomasz Wielepski z UKSW. W sieci sprzedawał narkotyki, tymczasowo został aresztowany. Policjanci z warszawskiej Woli zatrzymali 34-latka podczas przeszukania pojazdu, którym się poruszał. Zabezpieczyli także znaczne ilości mefedronu. Nowe perony na mapie Warszawy. Do końca roku na Bemowie otwarty zostanie przystanek Warszawa-Ulrychów. Ma usprawnić komunikację, zwłaszcza w czasie remontu Dworca Wschodniego. Łomianki powitają lato. W niedzielę od 15 na parkingu przy ulicy Brukowej zaplanowano szereg atrakcji, w tym koncerty. Jako Radio Warszawa również będziemy tam obecni. Zapraszam na kolejne wiadomości o godzinie 9.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: Bardzo gorąco dzisiaj będzie, ale to nie jest

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Kacper Kowalczyk w naszym studiu o poranku z najświeższymi wiadomościami z Watykanu. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry Państwu.
1: Dzisiaj ważne spotkanie się tam rozpoczęło.
2: Tak, dzisiaj można powiedzieć, że we rzymskim słońcu będą kardynałowie z całego świata i to nie tylko ci kardynałowie, którzy są elektorami, czyli którzy mogą potencjalnie wybierać kolejnego papieża, ale w ogóle wszyscy kardynałowie, ponieważ rozpoczyna się konsystorz kardynalski, czyli spotkanie kardynałów, które zwołał papież Leon XIV. Rano była msza święta, a już za kilkadziesiąt minut rozpocznie się wystąpienie dziekana kolegium kardynalskiego kardynała Giovanni Battistere. Później głos zabierze papież Leon XIV. No i potem kardynałowie przejdą do dyskusji. Cztery takie moduły dyskusji. Każda będzie rozpoczynać się medytacją biblijną, medytacją słowa, a pierwszą z nich poprowadzi nasz polski kardynał, czyli kardynał Grzegorz Ryś z Krakowa.
1: O czym będą debatować kardynałowie?
2: No tych tematów jest kilka. Chodzi o chociażby o ten temat, który już został rozpoczęty na poprzednim konsystorzu, czyli głoszenie Ewangelii we współczesnym świecie, ale także rozmowa o różnych współczesnych wyzwaniach, o różnych wyzwaniach świata, o których m.in. Leon XIV pisał w swojej pierwszej encyklice Magnifica Humanitas, ale będzie także o wdrażaniu postanowień synodu o synodalności i tutaj m.in. głos zabierze jako właśnie rozpoczęcie tej części dyskusji kardynał Mario Grech, który jest odpowiedzialny za synod biskupów w Watykanie.
1: Ty na jakie rozstrzygnięcia czekasz, czy na jakie głosy czekasz najbardziej?
2: Nie wiem, czy na rozstrzygnięcia, bo pewnie jakichś takich bezpośrednich, kluczowych decyzji zaraz po konsystorzu nie będzie, ale bardzo cieszę się, że papież Leon XIV też bardzo mocno wprowadzał tą synodalność na ten poziom kardynalski, że widać, że odpowiada na to wezwanie kardynałów, które pojawiło się przy okazji konklawy, bo oni prosili bardzo o takie możliwości spotkania i dyskusji z papieżem, no i papież się chce się wsłuchiwać w ich głos.
3: Mówiłeś o tym rzymskim słońcu, a ono jeszcze bardziej pali niż to polskie, bo 35 stopni dzisiaj w Rzymie.
2: No tak, zdecydowanie bardziej.
3: Kacper Kowalczyk, bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję.

0: Utrudnienia w kursowaniu linii 20 to linia tramwajowa. Przyczyny techniczne są właśnie powodem tych utrudnień. Tramwaje jadące w kierunku krańca Bernerowo skrócono do pętli koło.
1: A ci, którzy na zakończenie roku szkolnego jadą samochodem, no to w zasadzie, słuchajcie, naprawdę bez większych utrudnień przez Warszawę przejedziecie.
0: I tak więcej tych utrudnień jest niż pół godziny temu, gdzie w zasadzie nic nie było.
1: No ale wiesz co, to naprawdę nie ma prawie o czym mówić. Dobrze, mam to, Sikorskiego, Aleja Sikorskiego w kierunku Doliny Służewieckiej, ale to nie są jakieś ogromne utrudnienia. Trochę ciaśniej w Alejach Jerozolimskich, nawet w Alei Prymasa Tysiąclecia niespecjalnie jest czego szukać. Dobrze, od Kasprzaka, o, do zjazdu w Jerozolimskie, tutaj może chwilę postoicie. No i standardowo most Grota Roweckiego, ale to żaden korek jak na to miejsce.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Najlepsza wiadomość dla tych wszystkich, którzy chodzą do szkoły, że dzisiaj jest zakończenie roku szkolnego, a w Polsce ponad 74 tysiące uczniów kończy rok szkolny w szkołach katolickich.
2: No właśnie, a w Polsce działa dużo tych szkół katolickich, bo jest liceów ogólnokształcących 137, 17 techników, 5 szkół branżowych pierwszego stopnia, szkoły artystyczne oraz 55 szkół specjalnych i placówek dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. To już ten dalszy etap.
1: Wśród szkół podstawowych jest najwięcej szkół katolickich. Jest ich 260 w całej Polsce. Uczęszcza do nich 47 246 uczniów. Działa także 137 katolickich liceów ogólnokształcących, 17 techników, 5 szkół branżowych pierwszego stopnia. Są wśród nich także szkoły artystyczne, 55 szkół specjalnych. Mamy także tą dobrą wiadomość, że placówki katolickie cieszą się dobrą renomą i prezentują wysoki poziom nauczania.
2: No i właśnie dla rodziców jest to też spójność między domem, wiarą i szkołą, więc rodzice powierzają dzieci placówkom, które oprócz wiedzy oferują jasne zasady co do wartości, które są w tej szkole przekazywane.
1: Często też jest tak, że nawet rodzice, dla których wiara jest mniej istotna ze względu na wysoki poziom szkoły, swoje dziecko wysyłają do szkoły katolickiej, dlatego że tam są właśnie zasady i wartości dzieciom przekazywane. Także drodzy uczniowie, pięknych wakacji, a my także przypominamy, że i ramówka Radia Warszawa na wakacje zmienia się od poniedziałku. Nowości i zmiany w programie, będzie więcej luzu, będzie też dużo wakacyjnej muzyki, która sprawi, że nawet jak w pracy będziecie słuchać Radia Warszawa, poczujecie się jak na wakacjach. Więcej o tym po 9.30.

0: To Golec, orkiestra w wakacyjnej piosence Pomarańcza, smak pomarańczy z wakacjami, ci się kojarzy?
1: No pewnie, orzeźwiające napoje, no to właśnie pomarańcze, jakieś cytryny i tak dalej.
0: Limonki.
1: A teraz z Golec, orkiestrą też.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, na co trafisz.
4: Każdy z nas zna te kultowe słowa Forresta Gumpa. Dokładnie 3 lata temu stałem na życiowym rozdrożu i trzymałem w rękach pudełko z napisem Seminarium Duchowne na Tarchominie. Postanowiłem je otworzyć i dziś wiem, że była to najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć. Znalazłem tutaj zgraną społeczność, autentyczne przyjaźnie i przestrzeń, by naprawdę poznać samego siebie.
5: Myślisz o kapłaństwie w diecezji warszawsko-praskiej? Przestań tylko gdybać i zastanawiać się, co jest w środku. Odważ się, otwórz swoje pudełko i sprawdź zasady rekrutacji na wsddwp.edu.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Warszawa wczoraj, dziś i jutro. Zapraszam do wysłuchania audycji Niedaleko od domu. Już dziś o 20:00 Dominik Wendołowski.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
8: Twoje CV wchodzi do gry. Weź udział w konkursie Go Work Gamer CV i zamień rekrutację w przygodę RPG. Potraktuj rynek pracy jak epicką misję. Odkrywaj mocne strony, rozwijaj skille i pokaż pracodawcom, dlaczego to ty idealnie pasujesz do ich drużyny. Do zgarnięcia smartfon, tablet lub hulajnoga elektryczna. Wejdź do gry na gowork.pl/gamer CV. Masz czas tylko do 26 czerwca. Szukasz pracy? Sprawdź opinię na gowork.pl.
2: Po reklamie.
1: Minęła 9:00. Wiadomości w Radiu Warszawa już teraz.
9: Trwa wyjaśnienie przyczyn wypadku w Białośliwiu na północy Wielkopolski. Zderzyły się tam dwa pociągi. Spada poparcie Amerykanów dla Donalda Trumpa. Chodzi o wojnę z Iranem. To może być rewolucja w kościele w Polsce. Od września rusza nowa odsłona katechezy parafialnej. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Służby będą dziś podnosić pociągi, które zderzyły się w Białośliwiu na północy Wielkopolski. Potrzebny jest do tego ciężki sprzęt. Na miejscu jest Dagmara Kędzior.
10: Czekamy na to, by ten ciężki sprzęt dojechał na miejsce i zaczął podnosić wagony. Na linii kolejowej Piła-Bydgoszcz na odcinku Kaczory-Wyżysk-Osiesk obowiązuje faktycznie teraz zastępcza komunikacja autobusowa. Ona jeździ za te składy Polregio. Nad ranem tutaj na miejscu zdarzenia był pociąg techniczny PKP. Były też ekipy serwisujące sieć trakcyjną. Jednak gdy wejdziemy teraz na perony i spojrzymy na to, co dzieje się, to widać, że te wagony, te składy nadal pozostają na torach i blokują to torowisko. Wiemy, że ma przyjechać kolejowy dźwig, to on ma umożliwić wstawienie na tory wykolejonych wagonów, jednak na razie nie wygląda na to, żeby doszło do tego szybko. Co do komunikacji zastępczej, to powiedziałabym, że z jednej strony jest ona wprowadzona, z drugiej strony, gdy wejdziemy na perony, nie ma tutaj żadnej informacji o tym, gdzie ta komunikacja zastępcza będzie się zatrzymywała, w których godzinach będzie jeździła i też jaką trasą. A to przecież jest z perspektywy pasażera bardzo istotna informacja.
9: W obu składach podróżowało łącznie ponad 200 osób. Spośród 11 poszkodowanych 3 osoby zostały przewiezione do szpitali z niegroźnymi obrażeniami.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Poparcie dla Donalda Trumpa spadło do najniższego poziomu w czasie jego drugiej kadencji. Tak wynika z amerykańskiego sondażu opinii publicznej. Głównymi powodami spadku poparcia są wojna z Iranem oraz podpisanie Teheranem porozumienie.
11: Według sondażu Reuters Ipsos poziom poparcia dla Donalda Trumpa spadł do 34%. To wynik zrównujący się z najniższym poziomem jego drugiej kadencji, odnotowanym wcześniej w kwietniu. Tylko 24% Amerykanów uważa, że wojna z Iranem była warta poniesionych kosztów, a połowa respondentów twierdzi, że konflikt nie był wart zaangażowania. Sondaż wskazuje także na duży sceptycyzm wobec trwałości zawartego niedawno porozumienia. 63% Amerykanów uważa, że podpisany przez Trumpa układ z Iranem nie doprowadzi do trwałego pokoju. Jedynie 18% wierzy, że pokój będzie trwały. Mniej niż 1/4 Amerykanów sądzi, że Stany Zjednoczone są obecnie w silniejszej pozycji wobec Iranu niż przed wojną.
9: Informował z Waszyngtonu Marek Wałkuski. To ma być katechetyczna rewolucja. Po wakacjach w polskich parafiach zacznie się wdrażanie zupełnie nowego modelu katechezy parafialnej. Ma ona objąć wszystkich, od kołyski do wieku senioralnego, mówił w poranku z Radiem Warszawa ksiądz profesor Tomasz Wielepski, sekretarz zespołu roboczego KEP do spraw katechezy parafialnej.
12: No nieraz słyszymy katecheza parafialna, myślimy o przygotowaniu do sakramentów, chrzest, pierwsza komunia, bierzmowanie, dla niektórych pożegnanie z Kościołem. To nie o to chodzi. To ma być proces. Najpierw synodalne rozeznanie potrzeb, a później odpowiedź na nie.
9: Kluczową rolę w prowadzeniu katechezy parafialne mają odgrywać świeccy katechiści. To nowy rodzaj posługi, którą wprowadził papież Franciszek.
12: Badania pokazują, że często to, co on mówi, bardziej dociera do słuchaczy niż to, co mówi ksiądz. Ksiądz musi, niektórzy mówią, a katechista chce. I dlatego chodzi o tą komplementarność.
9: Formacja katechistów odbywa się już w kilku miejscach w Polsce, m.in. na UKSW w Warszawie.
6: To się dzieje lokalnie.
9: Lekcji już nie ma, uczniowie w szkołach otrzymują dziś świadectwa, a potem opuszczają mury szkolne na 2 miesiące. Rozpoczynają się wakacje, które potrwają do końca sierpnia. Jakie plany na ten czas mają uczniowie niepublicznej szkoły podstawowej nr 74 imienia błogosławionego Honorata Koźmińskiego na warszawskich Bielanach?
13: Wyjazd do Włoch, zwiedzanie Rzymu i tym podobne.
14: No, ja do Mediolanu wyjeżdżam i do Birmingham.
15: Ja wyjeżdżam na Mazury z dziadkami i rodziną.
16: Ja wyjeżdżam do Norwegii. Ja wylatuję do Albanii.
15: Ja w czasie wakacji w ogóle zapominam o nauce.
17: Czy wakacje waszym zdaniem są za długie, za krótkie, czy w sam raz?
18: W sam raz.
19: Za krótkie.
20: Za krótkie.
21: Za krótkie.
9: A w Warszawie prowadzona jest akcja Lato w mieście.
1: Bardzo błękitne niebo, bardzo dużo słońca i bardzo ciepło.
0: Tak,
1: wysokie temperatury dziś.
0: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 32 stopnie, Warszawa to już 28, 27 w Otwocku, w Wołominie, w Nowym Dworze Mazowieckim, 26 gdzieś jest, tak, Grodzisk Mazowiecki, tam jeszcze odrobinę chłodniej i Legionowo, a jutro maksymalnie 36, w niedzielę nawet 39.
6: Widzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: Ach, na te 39 stopni, jak tu się przygotować? To w ogóle jest chyba niemożliwe, ale to jest niedziela, więc jakby ktoś marzył o tym, żeby spędzić cały dzień w domu, nie otwierać okien, jak ktoś ma klimatyzację, to już w ogóle jest szczęściarzem, a może w klimatyzowanym samochodzie spędzić ten dzień.
1: Proponujesz, żebym się przeprowadził na 2 dni do samochodu?
0: Nie wiem, czy to jest dobra opcja. Trzeba by było jeździć, żeby ta klimatyzacja jakoś
1: zobaczymy.
0: Tam mogła funkcjonować.
1: W zasadzie nie przeżyłem jeszcze nigdy temperatury 39 stopni. Najwięcej w Warszawie było 37 chyba, o ile ja pamiętam. Więc zobaczymy, no być może będzie to konieczność.
0: Słuchaj, jeszcze może być opcja wanna. Nalewamy tam zimnej wody i po prostu spędzamy cały dzień w wannie.
1: Nie mam wanny. Mam samochód, więc nadal jedna opcja mi zostaje.
0: To zapraszamy na poranek z Radiem Warszawa i czekamy, żeby było trochę chłodniej, ale to dopiero po weekendzie. Przed nami upalne lato. Jarek Wydra.
1: Weronika Ostrowska.
0: Dzień dobry. Dzień dobry.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: 10 minut po 9 będzie bardzo, bardzo radośnie za chwilę w studiu, no bo udało się zebrać 34 tysiące złotych na 6-dniowe kolonie dla 20 dzieci ze świetlicy domu ojca Ignacego.
2: Siostra Nikola Stoń już podzieliła się tak na szybko radością ze słuchaczami Radia Warszawa, ale dziś będzie można już tę radość przekazać szerzej. No i zobaczymy, czy już siostra Nikola Stoń trochę ochłonęła po tym bardzo radosnej wiadomości, że dzieci będą mogły wyjechać na kolonie, że państwo wsparli ten wyjazd. No i będzie okazja, żeby tą radością się podzielić i podziękować.
1: A jeżeli ktoś z Was chciałby siostrze zadać jakieś pytanie dotyczące kolonii, czy też życzyć dzieciom wszystkiego najlepszego na ten czas, to też przypominam, że nasze telefony do Waszej dyspozycji. Można zadzwonić 512 700 444 512 700 555, jeśli słuchają nas ci, którzy wsparli tę akcję, a na pewno tacy wśród Was są, to zachęcam do tego, żeby zadzwonić i osobiście siostrze przekazać życzenia na kolonie, życzyć też coś dzieciom, można zadać pytanie 512 700 444 512 700 555. Te numery telefonów będą dla Was dostępne przez całą rozmowę.

0: W Warszawie dość spokojnie w tym momencie i korki się nie tworzą, ale w miejscowości Ostrowik doszło do zderzenia czołowego, to trasa S17. Ruch odbywa się pasem lewym w kierunku Lublina.
1: Porannik.
2: Dziękujemy. To pierwsze słowo, które ma paść z naszych ust w kierunku wszystkich słuchaczy Radia Warszawa. Tych wszystkich, którzy wsparli zbiórkę na wyjazd 6-dniowe kolonie dla dzieci ze świetlicy Dom Ojca Ignacego. Jego dyrektor, siostra Nikola Stoń, Loretanka jest razem z nami. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże.
2: Siostro, czy siostra spodziewała się, że pójdzie to tak szybko? Bo my wszyscy jesteśmy odrobinę zdumieni, że aż tak szybko, chociaż nie jesteśmy zdumieni oczywiście naszymi słuchaczami, bo oni zawsze tak działają.
3: To jest bardzo miłe zaskoczenie, ale tak naprawdę kryje się za tym, tak to odbieram, pewna historia.
2: Jaka historia w takim razie? Posłuchajmy jej.
3: Historia, a mianowicie my przez cały czerwiec modliliśmy się po koronce, litanią do Serca Bożego o potrzebne łaski i potrzebne środki właśnie na ten wyjazd.
2: Czyli także w intencji tej zbiórki konkretnej.
3: Dokładnie, i o bezpieczeństwo na koloniach. I to po prostu jest odpowiedź na nasze modlitwy.
2: Wspólnie z dziećmi ta modlitwa.
3: Wspólnie, tak.
2: Dziecięce serca to są zawsze takie pełne energii, radości. Czy dzieci trzeba mocno zachęcać do modlitwy, czy też same o tę modlitwę się upominają czasami?
3: Akurat nasze dzieci w większości trzeba zachęcać, chociaż mamy przypadki też, że sami się zgłaszają też do poprowadzenia na przykład części koronki, tak? Więc jakby to jest pewien proces, tak? A tutaj sami też mogli zobaczyć, doświadczyć tej właśnie wysłuchanej modlitwy do Serca Bożego przez właśnie wszystkich, którzy wsparli naszą zbiórkę.
2: Konkret. 34 tysiące złotych, a nawet więcej sprawdziłam w tym momencie. Jeszcze niektórzy nawet wpłacają. Na pewno wszystkie te pieniądze, które są na koncie, bardzo mocno się przydadzą. Na co te pieniądze zostaną wydane?
3: Przede wszystkim na wyżywienie, nocleg, transport, ubezpieczenie. I również myślę, że część też atrakcji, które tam mamy właśnie, z których też chcemy skorzystać.
2: Kolonie rozpoczynają się 13 lipca.
3: Tak.
2: I potrwają?
3: Do 18 lipca w sobotę.
2: Opowiedzmy o dzieciach, które wybiorą się na te kolonie. Jakie mają marzenia? Jakie są ich pasje?
3: Wow. Marzenia. Myślę, że jednym z tych marzeń jest właśnie wyjazd na kolonie, bo tak jak wcześniej też wspominałam, są w trudnej sytuacji materialnej i często rzeczywiście to będzie dla nich jedyny wyjazd. To, że mogą spędzić ten czas wspólnie z rówieśnikami i wspólnie z kadrą, która też no właśnie cały rok z nimi pracuje, więc to jest takie piękne podsumowanie całorocznej pracy.
2: W jakim wieku są to dzieci?
3: Od 7 do 15 roku życia.
2: No, czyli będzie pokaźna grupka, na pewno będzie się kim zająć i będzie się działo.
3: Tak, zawsze to jest dla nas wyzwanie, ponieważ jest to opieka już 24 godziny.
2: Siostro, jaka była reakcja, jak siostra dzieciom przekazała tę wiadomość?
3: Były brawa, była euforia. I było też stonowane reakcje, więc różne, jak to nasze dzieci.
2: Jak to charaktery? Jedni są bardziej ekspresyjni, inni przeżywają coś mocniej w środku, no ale na pewno to spełnione marzenie, to jedno spełnione marzenie, to jest ważny krok w ich życiu.
3: Tak, bez wątpienia. My też możemy zauważyć, jak po prostu dzieci inaczej funkcjonują, tak? W takiej przestrzeni właśnie już niezwiązanej z nauką, z codziennością, tak? Gdzie można jakby spędzić tak bardziej pozytywnie ten czas, tak? Na takiej radości, więc to też jest takie bardzo ciekawe doświadczenie dla nas.
2: I my możemy obiecać naszym słuchaczom, że relacje z tych kolonii będziemy mogli codziennie posłuchać na antenie Radia Warszawa, bo już z siostrą się umówiłam, że będziemy prosić o takie głosówki. Co się działo danego dnia? Na pewno, jak to podczas czasu spędzanego z dziećmi, dużo będzie się działo. No siostra, domyślam się, że każdego dnia mogłaby opowiadać pewne historie.
3: Dokładnie tak.
2: Dokładnie. Czy mundial wspólnie śledzicie?
3: Już tu bardziej indywidualnie, ale podpytuję dzieci, więc mamy podobne wrażenia co do tego, więc jeszcze najlepszy przed nami.
2: Siostra mi zdradziła też, że jest fanką piłki nożnej, ale też potrafi grać w piłkę nożną. Czy jest to pasja, która narodziła się wcześniej, czy to dopiero późniejsze zainteresowanie u siostry?
3: Tak, od najmłodszych moich lat.
2: Dlatego, że bracia może byli w rodzinie, czy nie?
3: Tak. I jakoś po prostu stało mi się to bliskie. Szczególnie chyba mój brat Sławek mnie zaraził tą miłością do piłki nożnej.
2: Starszy czy młodszy?
3: Starszy, tak.
2: I uczył siostrę? A to nie był wstyd, bo to jeszcze te czasy, że to z dziewczyną grać?
3: Właśnie to było takie dość nietypowe. Tu najczęściej właśnie ja grałam z chłopcami, więc... Ale bardzo mi to pomagało w życiu i też... Bardzo interesuję się nadal piłką nożną i mam marzenia z tym też związane.
2: O, nawet teraz, czyli, bo siostra też w ramach świetlicy prowadzi zajęcia z piłki nożnej?
3: Nie zawsze, czasami się dołączę, czasami nawet z dziećmi zagram i czasami właśnie dzieciaki mówią, siostra Nikola strzeliła gola.
2: Rymuje się, więc jest dobra zapowiedź. A jeśli chodzi o siostrę ulubioną pozycję na boisku, to?
3: Oj, myślę, że trochę napastnik lub pomocnik.
2: A, czyli jednak strzelanie bramek to jest ten siostry mocny punkt.
3: Tak.
2: A jeśli chodzi o, przejdźmy na poziom metaforyczny, jeśli chodzi o takiego gola, najważniejszego gola, decydującego gola w spotkaniu, jeśli chodzi o te dzieci, którymi na co dzień siostra się zajmuje, więcej trosk jest, czy więcej nadziei?
3: Myślę, że więcej nadziei przede wszystkim, tak, zdecydowanie.
2: Jak się dźwiga ciężary takich małych ludzi?
3: Przede wszystkim oddaję to Panu Bogu podczas modlitwy, bo to nie jest tak, że praca się kończy i się zapomina. Akurat jak nie ma się własnej rodziny, to po prostu tym bardziej te dzieci, ich historie stają się nasze. Tak jakby po prostu to takie nasze duchowe dzieci. Więc po prostu myślimy o nich, modlimy się i szukamy rozwiązań.
2: Nie jest łatwo często takie rozwiązanie znaleźć, ale być może podczas kolonii właśnie to jest ten czas, kiedy nie kilka godzin w świetlicy będzie można być z tymi dziećmi, tylko kilka dni. To jest już zupełnie inna przestrzeń, zupełnie inne funkcjonowanie. Być może zdarzą się też jakieś ważne rozmowy. Czy dzieci lubią z siostrą rozmawiać? Zadają czasami takie pytania, że siostra sama się zastanawia, jak znaleźć odpowiedź?
3: Tak, oczywiście. I nie tylko ze mną, ale też z pozostałymi wychowawcami. Właśnie podczas nawet jakiegoś spaceru, czy to wtedy na osobności potrafią zadać takie ciekawe pytania, na które człowiek sam się zastanawia, co odpowiedzieć. Bo mają też takie zaufanie do nas, tak myślę.
2: A budowanie zaufania, no to jest właśnie ta codzienna praca. Czasami pewnie wydaje się żmudna. Czasami domyślam się, że też w siostry oczach pojawiają się łzy. Może niekoniecznie przy dzieciach, ale gdzieś potem za zamkniętymi drzwiami.
3: Oczywiście. Jest to dla mnie też takie wyzwanie, jak pomóc, jak znaleźć właśnie rozwiązanie z danej sytuacji. Jak się nie zniechęcić i jak zacząć od nowa. I w tym wszystkim po prostu Pan Bóg odgrywa najważniejszą rolę w moim życiu.
2: Jak siostra odnajduje przy Nim to źródło? To są jakieś konkretne modlitwy, jakiś sposób bycia z Panem Bogiem?
3: Po pierwsze jest to taka modlitwa wspólna, którą mamy w klasztorze i też taka indywidualna. Bardzo też pomaga mi różaniec, żeby to wszystko zawierzać, oddać przez wstawiennictwo Matki Bożej wszystko. Więc, a także się po prostu zwracam o pomoc do naszego ojca założyciela.
2: Chciałam o to zapytać, czy błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski nie zapomina o swoich córkach?
3: Nie zapomina i nie zapomina o dziele, jakim jest świetlica Dom Ojca Ignacego. Jestem przekonana o tym, że jest to dzieło bardzo bliskie jego sercu.
2: Siostro, czy możemy też przypomnieć naszym słuchaczom, że za tych wszystkich, którzy przyczynili się do tego wyjazdu, będziecie się modlić także?
3: Bez wątpienia będzie to także dla nas taka podróż duchowa, dla nas razem z dziećmi, ale również tak jak codziennie, a szczególnie w czasie kolonii poprzez wspólną Eucharystię będziemy polecać wszystkich, którzy wsparli nasz wyjazd, wspierają nas i będą wspierać.
2: No i będziecie mogli także śledzić losy tego wyjazdu na antenie Radia Warszawa. Siostra Nikola będzie dla nas nagrywać relacje, no więc zachęcamy Was już teraz do tego, żeby uważnie słuchać, bo będziecie mogli zobaczyć, co dzieje się z tym zasianym ziarnem? Jakie to ziarno przynosi owoce? Na pewno będą to owoce pełne radości. Siostra Nikola Stoń, dyrektor świetlicy Dom Ojca Ignacego, razem z nami. To siostro, może jeszcze raz to dziękuję, niech wybrzmi w kierunku naszych słuchaczy.
3: Serdeczny Bóg zapłać, bardzo dziękujemy i jeszcze raz dziękujemy, jeszcze raz dziękujemy.
2: Dziękujemy serdecznie i dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
3: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o rzezi wołyńskiej i ekshumacjach ofiar na Ukrainie, a także o symbolice paliusza, który w uroczystość Piotra i Pawła otrzymają trzej polscy hierarchowie. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
2: Ładne oczy masz.
3: A czy zdrowe?
2: Przyjdź w najbliższą sobotę do auli Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 11.
3: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
2: Więcej na mazowia.pl.
4: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
1: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: Reklamie.
3: Jest 9:30.
5: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. W Watykanie rozpoczyna się konsystorz. Kardynałowie z całego świata zjechali się, by rozmawiać o najważniejszych wyzwaniach współczesności. Wiara wyzwalająca od lęku, pokój jako obowiązek całej rodziny ludzkiej oraz posłuszeństwo rodzące jedność to trzy kierunki rozeznawania, które papież wskazał kardynałom w homilii podczas mszy w Bazylice Świętego Piotra. Podkreślił również, że w Kościele prawdziwy autorytet rodzi się ze słuchania, a nie z wydawania poleceń. W planach cztery moduły dyskusji metodą synodalną. Każda rozpocznie się wprowadzeniem jednego z kardynałów. Na początek o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie będzie mówił kardynał Grzegorz Ryś. Przewodniczący Episkopatu Polski zaapelował o pomoc poszkodowanym w wyniku trzęsienia ziemi w Wenezueli. Proszę o modlitwę podczas mszy świętych, a także w rodzinach i w domach zakonnych, napisał w specjalnym apelu arcybiskup Tadeusz Wojda. Przewodniczący Episkopatu zaapelował także o przekazywanie wsparcia finansowego za pośrednictwem Caritas Polska.
6: Zapraszamy na stronę caritas.pl, gdzie umieszczamy i będziemy uaktualniać kolejne informacje o wsparciu dla mieszkańców Wenezueli. Zachęcamy serdecznie do wsparcia, zarówno teraz, jak i później na etapie odbudowy dla najbiedniejszych mieszkańców Wenezueli.
5: Tak mówił Ireneusz Krause, zastępca dyrektora Caritas Polska. Wsparcie można przekazywać także za pomocą Blika. Treść Wenezuela na numer 668-070-000.
1: To są wiadomości z życia Kościoła.
5: Kościół w Polsce mocniej stawia na katechezę parafialną. Jej nowy model ma być wprowadzony do parafii częściowo już po wakacjach. Będzie 5 rodzajów katechezy. Ewangelizacyjna, chrzcielna, eucharystyczna, katecheza bierzmowania i katecheza dorosłych. Kluczową rolę w prowadzeniu katechezy parafialnej mają odgrywać świeccy katechiści. To posługa, którą wprowadził papież Franciszek. Tłumaczył na naszej antenie przygotowujący przyszłych katechistów.

0: naszej diecezji, archidiecezji, towarzyszą rodzicom dzieci pierwszokomunijnych, a z kolei rodzice przygotowują dzieci.
1: Kolejne decyzje w kwestii katechezy parafialnej mają zostać podjęte przez biskupów podczas jesiennego zebrania plenarnego episkopatu. Wakacje to czas odpoczynku i nabierania sił na nowe wyzwania, przypomina arcybiskup Adrian Galbas. Metropolita warszawski na swoich mediach społecznościowych złożył życzenia uczniom rozpoczynającym wakacje.
2: Wakacje to jest czas na podładowanie baterii, które się zużyły w ciągu całego roku pracy, nauki, po prostu eksploatującego nas życia. Bardzo Wam życzę, żeby takie właśnie te wakacje były, by przywróciły Wam zużyte siły, radość, entuzjazm i byśmy wszyscy po wakacjach mogli wrócić do swoich obowiązków z nowymi mocami.
1: Arcybiskup powiedział także, że wakacje nie powinny być czasem odpoczynku od wiary.
2: Wakacje to jest czas na podładowanie baterii, które się zużyły w ciągu całego roku pracy, nauki, po prostu eksploatującego nas życia.
1: Wakacje potrwają do końca sierpnia. Do szkoły uczniowie powrócą 1 września.
3: Wakacje się rozpoczynają, więc i aura doskonale oddaje wszystko to, co ma. Będzie gorąco, upalnie, bezchmurnie. Deszcz może w przyszłym tygodniu.
4: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 32 stopnie w stolicy i w okolicy. Jutro maksymalnie 36 w cieniu i 39 w cieniu w niedzielę. O tej porze 29 stopni w Warszawie.
5: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: W studiu nie jesteśmy sami.
2: I nasze studio o poranku odwiedził ksiądz, dyrektor, redaktor naczelny, ksiądz dr Mariusz Wedziuk. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie panią i państwa.
2: Proszę księdza, czy ksiądz też zaskoczony tempem tej zbiórki? Zbiórki na kolonie dla dzieci, 20 dzieci na 6 dni na kolonie wyjedzie, 34 tysiące złotych udało się zebrać, między innymi dzięki słuchaczom Radia Warszawa.
3: To prawda, zaskoczony jestem niespecjalnie, bo znam hojność i ofiarność słuchaczy Radia Warszawa, także nie jestem specjalnie zaskoczony. Siostry bardziej były zaskoczone. Wczoraj rozmawiałem z Matką Generalną Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej. Dziękowała państwu, nam również jako redakcji Radia Warszawa, bo raczej siostry były zaskoczone, że to poszło tak szybko, bo zbiórka miała być prawie do połowy lipca.
2: A udało się zebrać te pieniądze w 8 dni tak naprawdę. My się bardzo cieszymy i bardzo państwu dziękujemy za tę ofiarność. Przy okazji chcielibyśmy też podziękować wszystkim darczyńcom Radia Warszawa, którzy są z nami przez cały okrągły rok.
3: To prawda. Z serca dziękuję i za tą zbiórkę na rzecz dzieci, które będą mogły wyjechać na kolonie do Piekar koło Krakowa, ale też dziękuję państwu, że nie zapominacie pośród swoich rachunków za energię, za wodę, gaz, ścieki i tak dalej, że pamiętacie także, żeby i o nas pamiętać jako Radio Warszawa, bo w dużej mierze utrzymujemy się także z waszych darowizn i tego nie ukrywam i za to z serca dziękuję.
2: A zbliża się też 35-lecie Radia Warszawa.
3: Zbliża się 35-lecie Radia Warszawa, tak, i też będziemy pewnie państwa prosić o pewne wsparcie, ale to w swoim czasie. Nie chcę teraz tego tematu rozwijać, ale także polecam się pamięci w wakacje, bo w wakacje też gramy. Będzie ramówka nowa wakacyjna niebawem i też, żeby grać, to też nas to zwyczajnie kosztuje.
2: Więc zachęcamy państwa także do wsparcia finansowego Radia Warszawa, również w wakacje, takich przyjaciół wakacyjnych, ale też takich, którzy zostają z nami na dłużej w formie jako darczyńcy Radia Warszawa. Bardzo was potrzebujemy i bardzo dziękujemy za każdą złotówkę, którą wpłacacie po to, żebyśmy my mogli dla was stworzyć program, to jak księdza już za chwilę zapytam o tę nową ramówkę. Zdradzimy naszym słuchaczom co nieco. Ksiądz, dyrektor Radia Warszawa zostaje z nami jeszcze kilka chwil dłużej. Wy także zostańcie z nami.
4: Love is holy. Don't forget it. It will heal you.

0: Doszło do kolizji w Sękocinie na skrzyżowaniu Słonecznej, Alei Krakowskiej i Braci Leśnej.
1: Jeśli chodzi o poruszanie się po Warszawie samochodem, wciąż sytuacja bardzo dobra.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Wakacje to także w Radiu Warszawa czas pewnych zmian. Nowa ramówka już od poniedziałku. Razem z nami ksiądz redaktor naczelny Radia Warszawa, ksiądz dr Mariusz Wedziuk. Szczęść Boże, księże dyrektorze, jeszcze raz.
2: Szczęść Boże, witam raz jeszcze serdecznie.
1: To co zdradzimy naszym słuchaczom, co czeka na nich w wakacje?
2: Tak, wakacje na pewno czeka na nich więcej dobrej muzyki, nowa szata muzyczna, wakacyjna i to będzie na pewno nasz wyróżnik. I ten okres wakacyjny w radiu będzie trwał od 29 czerwca do 30 sierpnia tego roku, ale też będzie kilka nowych audycji i tutaj między innymi pani Weronika, która ze mną rozmawia, będzie prowadziła nową audycję pod tytułem Spojrzenie Ojca. Będzie to, można powiedzieć, taka aktualizacja nauczania prymasa Wyszyńskiego do obecnych czasów. Będziemy rozmawiać z panią Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. I myślę, że to będą ciekawe audycje. Zapraszam.
1: Postaramy się bardzo serdecznie.
2: Pani Weronika obiecuje, że się postara. Drugi program na soboty i niedzielę to Włoskie Skarby. Znany państwu dobrze z poprzednich okresów wakacyjnych ksiądz profesor Witold Kawecki napisał nową książkę pod tytułem Włoskie Skarby Kulturowe, Artystyczne i Duchowe i na tej podstawie przygotował 9 audycji, takich krótkich na 10 minut o Włoszech, o Sycylii, Apulii, o Umbrii, Rawennie, o Turynie. Także zachęcamy w każdą sobotę o 16.40 do słuchania w pięknych miastach włoskich.
1: Zapraszamy państwa też oczywiście w tygodniu. Te zmiany też państwo zauważą w poranku z Radiem Warszawa po godzinie 9.00. Będziemy przypominać taki cykl audycji, który przygotowywałam wspólnie z księdzem Michałem Dziedzicem, ABC Społecznej Krucjaty Miłości. Czas to miłość przed beatyfikacją księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przypomnimy ten cykl po godzinie 9.00. Będzie także w tygodniu taki cykl konferencji. Nasi słuchacze lubią wsłuchiwać się w słowa księdza Piotra Pawlukiewicza i będzie do tego okazja.
2: Tak, będzie do tego okazja. Będzie okazja, aby posłuchać audiokonferencji pod tytułem Wstań. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz, ja to mówię, że po śmierci jest bardziej popularny chyba niż za życia, bo powstaje coraz więcej nowych publikacji, nowych książek, także też chcemy tu państwu wyjść naprzeciw. Ale może wrócę jeszcze do tego, dlaczego my w tym roku mówimy tak wiele o prymasie Wyszyńskim i audycję będziemy powtarzać, aby ze Społecznej Krucjaty Miłości, ponieważ ten rok 2026 jest rokiem wielu rocznic związanych z jego osobą, począwszy od 125. rocznicy urodzin 3 sierpnia, poprzez 80. rocznicę konsekracji biskupiej 12 maja, 70. rocznicę ślubów jasnogórskich 26 sierpnia, aż po 45. rocznicę śmierci 28 maja i 5. rocznicę beatyfikacji 12 września. Tyle dat związanych z prymasem Wyszyńskim, stąd też przypomnienie jego nauczania.
1: Czego życzy ksiądz naszym słuchaczom na wakacje?
2: Przede wszystkim odpoczynku, bo wakacje są czasem na to, żeby się zrelaksować, nabrać zdrowego dystansu do życia, jego problemów, wyjechać z rodziną, z bliskimi, z przyjaciółmi i nabrać nowych sił i nowych motywacji do życia.
1: I zapraszamy was, żebyście wakacje także gdziekolwiek będziecie spędzali z Radiem Warszawa, można nas słuchać online w tych miejscach wszędzie, gdzie jest dostępny internet radiowarszawa.com.pl. Ksiądz redaktor naczelny, ksiądz dr Mariusz Wedziuk był dzisiaj razem z nami o poranku. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję, dobrych wakacji wszystkim życzę.

0: kawę na wynos chciałbyś dzisiaj wypić? Tak czuję, że coś...
1: Tak, no druga kawka jak najbardziej.
0: Będziesz dzisiaj wojownikiem upału. Pomożesz naszym słuchaczom przetrwać ten upalny dzień. Przypominamy, że od poniedziałku nieco zmieniona ramówka Radia Warszawa, ale my oczywiście na poranny program zapraszamy wspólnie. Jarek Wydra, który zostaje.
1: Tak, i zapraszam na kawę na wynos.
0: A ja do usłyszenia, mówię Weronika Ostrowska.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 10.30.
3: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
6: Twoje CV wchodzi do gry. Weź udział w konkursie Go Work Gamer CV i zamień rekrutację w przygodę RPG. Potraktuj rynek pracy jak epicką misję. Odkrywaj mocne strony, rozwijaj skille i pokaż pracodawcom, dlaczego to ty idealnie pasujesz do ich drużyny. Do zgarnięcia smartfon, tablet lub hulajnoga elektryczna. Wejdź do gry na gowork.pl/gamer CV. Masz czas tylko do 26 czerwca. Szukasz pracy? Sprawdź opinię na gowork.pl.
2: Po reklamie.
1: Minęła 10, tu Radio Warszawa i wiadomości.
7: Nożownik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju był pod wpływem narkotyków. Już ponad 230 ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Od jutra na tory wyjeżdża pociąg słoneczny. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. W chwili ataku w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju 19-letni napastnik był pod wpływem środków odurzających. Rzeczniczka policji, aspirant sztabowa Halina Semik powiedziała, że wstępne badania nie wykazały w organizmie obecności alkoholu.
8: Mogę potwierdzić, że 19-latek zatrzymany w nocy był trzeźwy w momencie zdarzenia. Wstępne badania potwierdzają, że znajdował się pod wpływem środków odurzających. Mężczyzna przebywa u nas, jest zatrzymany. Policjanci nadal pracują nad całą dokumentacją, znajdują się także w szpitalu.
7: Do ataku doszło wieczorem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Napastnik ranił nożem 4 osoby, lekarza, pielęgniarkę i 2 pacjentki. Sprawcę obezwładnił ordynator oddziału. Policjanci zatrzymali 19-letniego mieszkańca Jastrzębia-Zdroju.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli wzrosła do 235. Istnieją obawy, że będzie ona znacznie wyższa. Trwa akcja ratunkowa. Wenezuelczycy przebywający za granicą próbują się kontaktować z bliskimi.
9: Zawalił się budynek. Zobaczcie, jak to wygląda. Budynek właśnie się zawalił. Nadal się trzęsie. W mediach społecznościowych mieszkańcy terenów, gdzie doszło do wstrząsów, na bieżąco prezentowali materiały wideo ukazujące ogrom tragedii. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że ponad 4300 osób zostało rannych. Do strefy dotkniętej katastrofą zmierzają specjaliści do spraw ratownictwa z całej Wenezueli oraz innych krajów. Wenezuelski minister spraw wewnętrznych Diosdado Cabello zaapelował do obywateli o zaufanie do rządu w obliczu działań podejmowanych w odpowiedzi na trzęsienie ziemi, które w środę nawiedziło kraj podczas wizyty w La Guaira, stanie najbardziej dotkniętym przez wstrząsy. Cabello poinformował, że władze pracują nad przyspieszeniem akcji poszukiwawczo-ratowniczej. Z Miami Jan Pachlowski.
3: To się dzieje lokalnie.
7: Z Warszawy nad morze piętrowym pociągiem od jutra na tory wyjeżdża słoneczny sezonowy pociąg kolei mazowieckich do Ustki przez Trójmiasto. To 20 wakacje z tym połączeniem, przypomina prezes przewoźnika Robert Stępień.
10: Pierwszy wyjechał w 2005 roku, a więc zaczynamy trzecią dekadę. Różne były dzieje tego pociągu, bo początkowo jeździliśmy jeszcze starym taborem do Trójmiasta. Od mniej więcej dekady wydłużona jest trasa do Ustki i byliśmy pierwszym operatorem, który połączył Warszawę z Ustką.
7: Wagony Słonecznego są klimatyzowane, nie mają jednak gniazdek elektrycznych. Słoneczny wyjedzie z Warszawy Zachodniej o 6.16, do Gdańska dojedzie na 9.34, w Ustce zamelduje się w południe. Powrotny pociąg wyjedzie z Ustki o 12.49, w Gdańsku zatrzyma się o 15.20, a do Warszawy dojedzie o 18.47. W weekendy na tory wyjedzie dodatkowa para pociągów z Warszawy do Gdyni. Jeśli już jesteśmy przy tematach kolejowych, to poinformuję Państwa, że zakończyły się utrudnienia po awarii na stacji Warszawa-Rembertów. Występowały kilkunastominutowe opóźnienia w kursowaniu pociągów kolei mazowieckich i szybkiej kolei miejskiej. Mogą jeszcze gdzieniegdzie występować kilkuminutowe opóźnienia.
1: Gorąco, prawie upalnie, już teraz 29 stopni pokazują termometry w Warszawie, w okolicy 28 stopni, najchłodniej w tym momencie w Grodzisku Mazowieckim 27 stopni. Termometry dzisiaj pokażą w cieniu 32 stopnie, no ale weekend będzie jeszcze bardziej upalny. Sobota 36, niedziela 39. Kawa na wynos, Jarek Wydra, dzień dobry i zapraszam. Przy takich upałach to chyba mrożona kawa na wynos, a może jakieś małe americano też się przyda. Zapraszam wspólnie do godziny 14.00.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: Kawy będzie można napić się na przykład w niedzielę w Łomiankach na otwarciu lata. Kacper Kowalczyk, dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć, chociaż tak sobie myślę, że w Łomiankach to raczej mrożona kawa nam się
1: no
2: przyda.
1: No tak, zresztą słuchaj, ty tam będziesz, to możesz powiedzieć, co zamierzasz wypić, jaką kawę?
2: No raczej mrożoną. Jestem fanem tonic espresso, to jest, kurczę, gazowany napój i do tego jeszcze espresso.
1: Receptury mi przekażesz za chwilę.
2: Takie bardzo pobudzające, ożywiające, tak, ale w zasadzie o kawie, tylko o tym, co do czego ta kawa może być dodatkiem, ponieważ lato w pełni, co czujemy przede wszystkim po temperaturach i te temperatury będą w weekend jeszcze większe. No i takie oficjalne otwarcie i powitanie lata zapowiada się właśnie w niedzielę w Łomiankach na parkingu przy ulicy Brukowej. Duże wydarzenie od godziny 15, kilka koncertów, ale nie tylko. Będą i różne strefy gastronomiczne, food trucki, dmuchańce, warsztaty, pokazy artystyczne, więc naprawdę dużo, dużo w tych Łomiankach będzie się działo już w najbliższą niedzielę. No i będę tam również obecny jako przedstawiciel Radia Warszawa i będą mogli Państwo także usłyszeć na bieżąco, na żywo o tym, co się w Łomiankach dzieje. Będziemy się łączyć, będziemy relacjonować tą na pewno gorącą atmosferę, chociażby ze względu na tą pogodę, jaka w Łomiankach się w najbliższą niedzielę zapowiada. Tak jak mówiłem, dużo, dużo atrakcji zostało przygotowanych. To przede wszystkim koncerty. Wystąpi kilka zespołów, m.in. zespół Kohezja, Sound Grace, a gwiazdą wieczoru będzie Lanberry, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Można przyjść na całość, można bawić się od 15 do 21, można sobie wybrać swój ulubiony zespół. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy i również jako, można powiedzieć, reporter wtedy tam na miejscu Państwa zapraszam do spotkań. Mam nadzieję, że się z Państwem zobaczę, że będzie okazja także porozmawiać w tej letniej atmosferze. Będziemy się odpowiednio nawadniać, będziemy się w miarę możliwości chronić od słońca, tak żeby mimo tego upału dać radę tam być i to lato oficjalnie witać, lato w Łomiankach oficjalnie otwierać.
1: Kacper Kowalczyk tam będzie zdawał relacje, będzie Państwu opowiadał, jaka atmosfera jest w Łomiankach, bo Radio Warszawa jest patronem medialnym tego wydarzenia. Bardzo Ci dziękujemy.
2: Dziękuję.
0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.

0: 21 minut po godzinie 10, a teraz przypomnimy słowa papieża Polaka sprzed 29 lat.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej połączonej z konsekracją Kościoła Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.
3: Pod krzyżem Maria stała się matką wszystkich odkupionych przez Chrystusa ludzi. Przyjęła swoją macierzyńską opiekę Jana i przyjęła każdego człowieka. Odtąd największą troską jej niepokalanego serca jest wieczne zbawienie wszystkich ludzi. Wasze sanktuarium od początku głosi orędzie fatimskie i nim żyje. Darzycie szczególną czcią niepokalane serce Maryi Panny, prowadzicie krucjatę różańca rodzinnego, obejmujecie modlitwą ważne sprawy Kościoła, papieża, świata, ojczyzny, duszę w czyściu oraz ludzi, którzy odeszli od miłości Boga, zrywając z Nim przymierze zawarte na chrzcie świętym. Módlcie się wytrwale o łaskę nawrócenia dla nich. Zwracajcie się z ufnością do Maryi, ucieczki grzeszników, aby ich broniła od zatwardziałości w grzechu i przed niewolą szatana. Proście z wiarą, aby ludzie poznali i uznali jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego On posłał, Jezusa Chrystusa.

0: To Sandy Station, a na zegarze 10:30.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Początek wakacji. Sprawdzimy, czy region jest gotowy na ten gorący okres. Wsiądziemy również do pociągu słonecznego, którym wybierzemy się nad morze. A na koniec zaprosimy na Mazopiknik. Tym razem widzimy się w Somiance. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Jak co roku na początku wakacji, samorząd Mazowsza apeluje o bezpieczny odpoczynek nad wodą. W ubiegłym roku w akwenach na terenie województwa mazowieckiego utonęło 30 osób. Najczęstszymi przyczynami takich tragedii są alkohol i brawura, mówi Aleksandra Wasiak z Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie.
3: Aby zawsze pamiętali, żeby nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu i żeby przede wszystkim wybierać te miejsca bezpieczne, czyli kąpieliska strzeżone.
2: Najlepiej wybierajmy miejsca do kąpieli, gdzie są ratownicy, dodaje wicemarszałek Rafał Rajkowski.
4: Wchodzić do wody tam, gdzie mamy rzeczywiście zabezpieczenie ratownicze, gdzie mamy przygotowane do tego akweny, sprawdzone przez ratowników wodnych.
2: Na terenie Mazowsza, nad zbiornikami wody, gdzie dochodziło do największej liczby wypadków, postawiono tak zwane czarne punkty. Są to tablice, które mają ostrzegać przed niebezpieczeństwem, podkreśla członkini zarządu województwa mazowieckiego Anna Brzezińska.
5: 114 oznaczonych czarnych punktów. One przynoszą też bardzo fajne efekty. Podpowiadamy, ale też przede wszystkim ta edukacja, która jest prowadzona dla osób oznaczeniem tych miejsc, też wskazuje na to, że jest niebezpiecznie i ludzie najczęściej już nie wchodzą w tych miejscach.
2: Na pomoc samorządu mogą liczyć lokalne WOPR-y. W tym roku w ramach działania Ratownictwo i Ochrona Ludności wsparcie w wysokości blisko 1 400 000 zł trafi do 15 organizacji z całego Mazowsza.
1: W drodze.
2: Pociąg słoneczny powraca na tory. Tradycyjnie pod koniec czerwca skład kolei mazowieckich ze stolicy zawiezie pasażerów do Ustki. Natomiast słoneczny BIS będzie woził pasażerów z Warszawy do Gdyni. Przejazdy te zawsze cieszą się dużą popularnością, mówi Donata Nowakowska z Kolei Mazowieckich.
6: Nieodłącznym atutem pociągu słoneczny i słoneczny BIS jest atrakcyjny czas przejazdu, stosunkowo atrakcyjna cena, a także podróż w klimatyzowanych piętrowych wagonach. Szczegółowe informacje i rozkład jazdy znajdują się na naszej stronie internetowej www.mazowieckie.com.pl.
2: Oba połączenia będą dostępne dla pasażerów do końca wakacji, czyli do poniedziałku.

0: Udanych wakacji życzy również przewodnicząca Sejmikowej Komisji Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Magdalena Nowacka.
1: Wakacje przede wszystkim życzymy tego, żeby młodzież wypoczęła. No i nauczycielom tego spokoju życzymy, żeby wypoczęci wrócili od września do pracy. Ale przede wszystkim młodzieży życzymy to samo tego, żeby bezpiecznie te wakacje spędzili, tak, żeby uważali na siebie i żeby korzystali z tych uroków tego, że to po prostu lato.
0: Do życzeń przyłącza się również redakcja Co słychać na Mazowszu.
2: Warto wiedzieć.
0: A teraz propozycja dla mieszkańców Legionowa i okolic. W sobotę 27 czerwca w Starostwie Powiatowym w Legionowie odbędzie się akcja Dobry Wzrok Mazowszan. Badania oczu będą przeprowadzane na specjalistycznym sprzęcie medycznym w kierunku cywilizacyjnych chorób oczu, mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska.
3: Niestety zbyt późno zostają wykrywane pewne choroby oka, a to utrudnia też i wydłuża same już leczenie. Żeby też wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, żeby ten wzrok u mieszkańców Mazowsza poprawić, w Legionowie już mieszkańcy Legionowa i powiatu legionowskiego będą mogli zbadać swój wzrok, tak żeby czuli się zaopiekowani, żeby mieli tą możliwość bezpłatnego badania i skorzystania z tych badań właśnie tutaj.
0: Bezpłatne badania odbędą się w sobotę, 27 czerwca w godzinach od 9 do 16 w auli w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 11.
2: Gdzie na weekend?
0: Przed nami kolejny Mazopiknik. Tym razem wydarzenie odbędzie się w Somiance. Na uczestników czeka wiele atrakcji, mówi zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Izabela Stelmańska.
4: Będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. No i atrakcje artystyczne. Przed nami oczywiście warsztaty z Rafałem Maserakiem, występy Arlety Lemańskiej, Gwiazda Wieczoru, Bednarek.
0: Mazopiknik odbędzie się w sobotę, 27 czerwca w Somiance na Placu Targowym za Urzędem Gminy przy ulicy Armii Krajowej 10.
2: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: Za 20 minut będzie godzina 11. Teraz o modlitwie za nasze dzieci.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Pani Anna Szpindler, szczęśliwa żona, mama 8 dzieci, jest z nami w tym tygodniu. Dzień dobry Pani Aniu.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Pani Aniu, co Pani nam poradzi w kwestii modlitwy? W jaki sposób skutecznie modlić się za nasze dzieci? Jak je powierzać Matce Bożej, Bożemu Miłosierdziu?
3: Ojej, to pytanie bardzo trudne, skutecznie. Tak pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to z ufnością, że nawet jak gdzieś tam te nasze dzieci są daleko, gdzieś odchodzą, robią coś, co nam się wydaje, że jest oznaką jakiegoś błądzenia, to ufać, że Bóg ma jakiś plan dla nich, że ich droga to jest Boża droga, nawet jak dla nas jest niezrozumiała. Chyba mi to daje bardzo dużo pokoju i takiego, no właśnie takiej ufności, że to nie musi być po mojemu, tylko po Bożemu. A czasem to po Bożemu to jest w ogóle inaczej niż po ludzku.
2: Ach, i w ten sposób rzeczywiście tak. I my się zmieniamy dzięki tej modlitwie różańcowej, prawda?
3: Tak,
2: i mamy
3: tak,
2: też taki
3: tak.
2: Spokój serca, tak? Że jak wszystkiego nie ogarniemy, to mamy jeszcze Matkę tak. Bożą. No, prawda? To jest zupełnie, zupełnie inny level. Pani Aniu, a w jaki sposób u Was wygląda logistycznie organizowanie wakacji rodzinnych?
3: O, to też im więcej dzieci i im też są, mają różne potrzeby, no to też już trochę trudniej. Staramy się wykrzesać taki czas, żebyśmy chociaż trochę byli wszyscy razem, ale też z taką otwartością właśnie już też na tą autonomię, o której wcześniej mówiłam, że już te nasze dorosłe dzieci to już nie zawsze chcą. No i to jest okej. Dużo jeździmy pod namioty, bo to jest spontaniczne, można bez planowania po prostu, jak jest piękna pogoda, to wziąć i pojechać. Ja z racji tego, że pracuję w domu, czyli jestem house managerem i mamą na pełen etat, no to mam też taką wolność wakacyjną i po prostu nie boję się też brać wszystkich dzieci i jechać gdzieś tam, gdzie akurat właśnie mi coś wymyślę, właśnie pod namiot, gdzieś do jakichś znajomych. Też staram się to robić, właśnie też nie bać się tego, więc też wyjeżdżam z nimi sama.
2: Ale ja z wiarygodnego źródła wiem, że również dziadkowie angażują się w takie wyjazdy wypoczynkowe, rekreacyjne.
3: No to jest taki od no już dobrych tam 11 lat taka tradycja, że właśnie jest tydzień w wakacje, kiedy oni biorą wszystkie wnuki ze sobą, no i kiedyś jeździli sami, no teraz dzieci też pomagają, więc to jest taki wyjazd trzypokoleniowy i rzeczywiście nawet ten dorosły 19-latek na ten wyjazd zawsze jeździ. Z nami już nie musi, ale z dziadkami tutaj to zawsze chce jechać, no i rzeczywiście to jest takie jakby fajne do budowania rodziny w takim szerszym też kontekście.
2: Przypomniało mi się zdjęcie mojej mamy, kiedy spędzała czas wakacyjny właśnie z wnukami. Większość była w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, albo jeszcze młodsza. Tak się uśmiecham, ale to było zdjęcie takiej już zmęczonej
3: dzieci. Tak, często jest tak, że po tym tygodniu rodzice muszą pojechać na wakacje. Ale z drugiej strony myślę, to dobrze by było pewnie z nimi o tym porozmawiać, że ten wysiłek ma ogromny sens, nie? Że to jest po prostu wielka inwestycja w relacje wnuków z dziadkami,
2: tak,
3: ale też jest wielka inwestycja relacji między rodzeństwem tym ciotecznym, tak? To znaczy moje dzieci z dziećmi moich braci. To jest czas budowania nie samej tej więzi i relacji. Jak tak rozmawiam ze znajomymi, to ich te przyjaźnie, bo oni się przyjaźnią ze sobą, są czymś nie takim powszechnym. Tak, znaczy, że te relacje są.
2: A tutaj
3: są
2: jest taka drużyna.
3: Bliskie.
2: Tutaj jest taka drużyna. Pozdrawiamy całą wspaniałą rodzinę. Pani Anna Szpindler, jak powiedziała, tak, housewife, house manager.
3: Tak,
2: tutaj właśnie, ja mówię, nasza bohaterka była z nami, towarzyszyła nam w tym tygodniu. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
3: Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do widzenia.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: Wysokie temperatury, upały to nie tylko opalanie się na plaży bądź popijanie drinków takich bezalkoholowych, chłodzących, to także zagrożenia, o których Artur Chmielewski powie. Witaj.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, dzień dobry Państwu. Rzeczywiście, tuż obok nas w Kampinoskim Parku Narodowym wprowadzono już trzeci stopień zagrożenia pożarowego. Oznacza to tyle, że Ściółka ma wilgotność około 10%. Oznacza to tyle, że nie możemy na terenie polan, które są do tego przeznaczone, palić ognisk. Rzeczniczka parku mówiła też o tym, aby nie wyrzucać pod żadnym pozorem niedopałków papierosów, które też mogą wbrew pozorom być ogromnym zagrożeniem i stanowić początek wielkiego pożaru. Mówiła też o tym, że drzewostan, który tam się znajduje, no niestety sprzyja podobnym zjawiskom, a zwłaszcza w okresie, kiedy młode zwierzęta rodzą się, przechodzą na świat, niestety mogą wpaść ofiarą płomieni, co zdarza się bardzo często w przypadku podobnych sytuacji.
1: A trzeba być odpowiedzialnym, bo nawet jakieś szkło może spowodować jakiś pożar w skrajnych sytuacjach. To już nawet w szkole podstawowej uczyli nas, więc trzeba do tej wiedzy sięgnąć. Jak zamierzasz spędzić ten weekend w 39 stopniach? Masz jakieś sposoby swoje sprawdzone?
2: Tak. Pierwszy sprawdzony sposób to wieczorny materiał dziennikarski.
1: Orzeźwia.
2: Orzeźwia. Natomiast niedziela zdecydowanie już gdzieś nad wodą, gdzieś w miejscu, gdzie będziemy mogli spokojnie się schłodzić.
1: Mike Oldfield i Maggie Reilly zapraszają, żeby do Francji się udać. Artur Chmielewski. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.

0: Milki, za 2 minuty będzie godzina 11 i wiadomości w Radiu Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Otwórz się na drugiego może.
3: Otwórz się na drugiego, czyli otwórz się na dar miłości. Uczyń ze swojego życia dar miłości dla innego człowieka, bo to, co przeniesiemy poza granicę doczesności, to Pismo Święte nam wyraźnie mówi, że to jest właśnie miłość.
4: Otwórz księgę. Księga. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl.
6: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
1: Po reklamie.
0: Wybiła godzina 11, czas na wiadomości w Radiu Warszawa.
7: Opozycja krytykuje, Trzaskowski odpiera zarzuty, chodzi o szpital południowy. W Watykanie rusza nadzwyczajny konsystorz kardynałów. Bardzo wysokie zagrożenie pożarowe w lasach. Michał Koźlik, zapraszam na wiadomości Radia Warszawy. Warszawa. Prezydent Warszawy odpiera zarzuty opozycji i podkreśla, że miasto nie ma narzędzi do weryfikacji procedur medycznych. Odnosząc się do doniesień o uprzywilejowanym traktowaniu polityków na szpitalnym oddziale ratunkowym Szpitala Południowego, Rafał Trzaskowski powiedział, że ocena stanu zdrowia pacjentów i czasu ich oczekiwania na pomoc to suwerenna decyzja personelu medycznego, a nie urzędników.
8: Nawet gdyby tego typu dokumenty do mnie dotarły, to ja nie jestem w stanie stwierdzić, na przykład, jeżeli ktoś oczekiwał na SOR-ze pół godziny, czy oczekiwał 20 minut, czy oczekiwał 2 godziny, to czy ten czas jest uprawniony, czy nie? Czy był w takim stanie zdrowia, który powodował, że trzeba było go przyjąć natychmiast, czy mógł czekać dłużej? Ja nie jestem lekarzem.
7: Opozycja domaga się dymisji wiceprezydentów stolicy i oskarża władze Warszawy o brak należytego nadzoru nad placówką. Posłanka partii Razem, Marcelina Zawisza, zarzuciła władzom stolicy próbę tuszowania sprawy i całą sprawę nazywa aferą Trzaskowskiego i Kierwińskiego.
9: A czy to jest afera i Trzaskowskiego i Kierwińskiego? W tym sensie Trzaskowski formalnie nadzoruje i mógłby po prostu ukrócić tego typu praktyki, ale woli się zajmować innymi rzeczami. No ale prawda jest taka, i to jest tajemnica Poliszynela, że wszyscy ludzie Kierwińskiego po prostu mają zatrudnienie. Oni są zatrudniani krzyżowo, czy to przez pana marszałka Struzika, czy właśnie przez instytucje podległe Rafałowi Trzaskowskiemu.
7: Aferą w Szpitalu Południowym zajmuje się już prokuratura.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: W Watykanie rusza nadzwyczajny konsystorz, czyli spotkanie kardynałów. Leon XIV podkreśla, że w Kościele prawdziwy autorytet rodzi się ze słuchania, a nie z wydawania poleceń. Tomasz Zielenkiewicz.
10: W nadzwyczajnym konsystorzu bierze udział 200 kardynałów z całego świata. Temat pierwszej sesji brzmi: w jakim świecie jesteśmy wezwani głosić Ewangelię? Otworzy ją rozważanie biblijne wygłoszone przez kardynała Grzegorza Rysia. Wśród tematów kwestia wiary, pokoju jako obowiązku ludzkości oraz posłuszeństwa i synodalności. Konsystorz odbywa się kilka dni przed zaplanowanymi na przyszły tydzień w Ekon święceniami biskupimi, które bez zgody papieża przeprowadzi Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X. W liście otwartym Bractwo krytykuje posoborowe reformy, podkreśla tradycyjne nauczanie Kościoła oraz przywiązanie do mszy świętej trydenckiej.
7: Z kolei Watykan ostrzega, że planowane przez Bractwo święcenia nowych biskupów bez zgody papieża będą oznaczały ekskomunikę i powrót do schizmy.
5: To się dzieje lokalnie.
7: Kampinoski Park Narodowy wprowadził zakaz używania otwartego ognia. Powodem jest bardzo wysokie zagrożenie pożarowe związane z długotrwałą suszą i wysoką temperaturą. Jak podkreśla rzeczniczka parku Magdalena Kamińska, jest to związane z charakterem terenu.
11: Jest to najbardziej palny park ze wszystkich 23 parków narodowych w Polsce. W parku mamy ponad 75% sosny. Wody jest niestety z roku na rok coraz mniej. Mamy ocieplenie klimatu i są wyższe temperatury.
7: Jak dodaje przedstawicielka parku, turyści powinni pamiętać także o innych zasadach bezpieczeństwa.
11: Nie rzucać się do pałków, najlepiej w ogóle nie palić papierosów. Przychodzimy do lasu, żeby się dotleniać, nie musimy się dotleniać nikotyną. I jeżeli ktokolwiek już zarezerwował sobie polanę i otrzymał zgodę na rozpalenie ogniska, to nie będzie mógł tego zrobić, ale z polany będzie mógł skorzystać.
7: W parku obowiązuje obecnie trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Ograniczenia mają obowiązywać co najmniej do 1 lipca. Służby apelują o rozwagę podczas spacerów w czasie upałów.
0: A upały będą naprawdę, naprawdę bardzo duże w weekend, nawet 39 stopni w niedzielę, ale i dziś jest ostrzeżenie drugiego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, bowiem temperatury mogą dochodzić do 33 stopni, a to już może być groźne. Pełnia słońca, teraz w Warszawie 29 stopni, podobnie w Legionowie, ale w Pruszkowie już 31. A w taki upał wszystko tak jakoś bardziej wolno nam idzie, wolniej się przemieszczamy, bo i nie ma się co spieszyć. W krajach śródziemnomorskich takie temperatury to nic nowego, ale tam życie wygląda zupełnie inaczej, więc może czas też zrobić sobie taką południową przerwę. Jarek Wydra, Kawa na wynos, zapraszam.

0: Weronika jest cały czas w radiu.
1: Jakoś nie mogę przestać słuchać, wiesz, tak
0: no ja wiem.
1: Ładnie prowadzisz i taka kawa z tobą smaczna.
0: No, dziękuję, że jesteś. I razem dzięki temu możemy powiedzieć o wspaniałej nagrodzie, którą dziś ktoś będzie miał okazję otrzymać. To jest wspaniała nagroda na rozpoczynające się właśnie dziś wakacje.
1: I słuchajcie, warto było zostać, żeby móc o tym powiedzieć na antenie Radia Warszawa, bo to niezwykła nagroda, ale jest to nagroda, którą jest dwudniowy pobyt dla dwóch osób w sądeckim Bartniku, dokładnie w miejscowości Stróże koło Nowego Sącza. Dwudniowy pobyt dla dwóch osób, ale dlaczego jest to nie taki zwykły wyjazd? Ponieważ będzie to możliwość zwiedzenia apidomku i tam spania też. A co to jest apidomek? To jest taki domek, w którym są pszczoły, ale bezpiecznie oddzielone. Tylko dzięki temu ten domek, w którym można spać, ma takie relaksacyjne i też prozdrowotne zalety, z których można skorzystać.
0: No ja to czuję już klimatyzację, to ja bym też takim poddychał takim powietrzem, które by te wszystkie moje drogi oddechowe tutaj uzdrowiło. No ale ja nie mogę wziąć udział w tym konkursie. Ale dzisiaj w rytmie miasta po godzinie 14 będzie możliwość wygrania takiego wyjazdu. Nocleg, wyżywienie, zwiedzanie muzeum, skansenu, no i właśnie ten apidomek. To będzie super nagroda, którą
1: mnie to
0: ktoś otrzyma.
1: Spanie przez ścianę z pszczołami najbardziej fascynuje. Chętnie też bym spróbowała. Apidomek, no ale to musicie słuchać uważnie Radia Warszawa. Myślę, że warto i w ogóle przez dużą część wakacji będziemy takie wyjazdy rozdawać.
0: Weronika Ostrowska zaprasza.

0: zakochanie się w siebie, a trochę więcej o tym, co papież powiedział do kardynałów na rozpoczęcie i od czego zaczął kardynał Giovanni Battista Re w wiadomościach z życia Kościoła o 12:30.
1: Kacper Kowalczyk, dziękuję.
0: Dziękuję.

Rozpoczynają się dzisiaj wakacje, no i od razu snujemy plany, co by tu zrobić, ale Warszawa oferuje wiele ciekawych atrakcji, wśród nich Muzeum Łazienki Królewskie wraz z Teatrem Klasyki Polskiej zapraszają na festiwal Fredro w Łazienkach. O tym wydarzeniu można przeczytać na naszej stronie internetowej radiowarszawa.com.pl, można także o tym wydarzeniu posłuchać, a festiwal rozpoczyna się 15 lipca i potrwa do 19 lipca. Część wydarzeń jest całkowicie bezpłatna, jak na przykład to 16 lipca przy Podchorążówce, Fredro dla dzieci pod żaglami. Następnego dnia także rozmowy festiwalowe pod żaglami przy Podchorążówce. Jacek Kopciński poprowadzi je. Wstęp jak najbardziej wolny i na przykład fredrowskie kreacje, projekcje spektakli teatru telewizji w stajni Kubickiego. Więc wiele atrakcji całkowicie bezpłatnych, festiwal Fredro, o którym możemy przeczytać na radiowarszawa.com.pl. Fredro w Łazienkach.

0: Za 5 minut będzie godzina 12. Wysłuchajmy dzisiejszego fragmentu z Pisma Świętego. Słowo na wieki, słowo na dziś. Audycja przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego. Fragment przeczyta Ewa Ziętek, rozważanie opracował ksiądz Łukasz Mroczek, a przeczyta Robert Pierzchała.
1: Czytanie z drugiej Księgi Królewskiej. W 9 roku panowania Sedecjasza, 10 miesiąca, 10 dnia miesiąca, wyruszył król babiloński Nabuchodonozor z całym swym wojskiem przeciw Jerozolimie. Oblegał ją, budując dookoła niej wały oblężnicze. Miasto było oblężone aż do 11 roku panowania króla Sedecjasza. W 4 zaś miesiącu, 9 dnia miesiąca, kiedy głód srożył się w mieście i nie było już chleba dla ludności kraju, uczyniono wyłom w murze miasta. Wszyscy wojownicy uciekli z miasta nocą przez bramę między podwójnym murem powyżej ogrodów królewskich. Chaldejczycy zaś znajdowali się dookoła miasta. Wyszli więc drogą prowadzącą ku Arabie. Lecz wojsko chaldejskie ścigało króla i dopędziło go na stepie Jerycha. Całe zaś jego wojsko opuściło go i poszło w rozsypkę. Schwytali więc króla i zaprowadzili go do króla babilońskiego, do Ribla, i wydali na niego wyrok. Synów Sedecjasza zabito na jego oczach, a król babiloński kazał wyłupić oczy Sedecjaszowi i zakuć go w podwójne kajdany z brązu. Potem uprowadził go do Babilonu. W 5 zaś miesiącu, 7 dnia miesiąca, był to 19 rok panowania króla babilońskiego Nabuchodonozora, wkroczył do Jerozolimy Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, sługa króla babilońskiego. Spalił świątynię pańską, pałac królewski i wszystkie domy Jerozolimy. Wszystkie wielkie domy spalił. Całe zaś wojsko chaldejskie, które było z dowódcą straży przybocznej, zburzyło mur dookoła Jerozolimy. Resztę zaś ludności, która pozostała w mieście, i zbiegów, którzy przeszli na króla babilońskiego, oraz pozostały tłum, Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, uprowadził na wygnanie. Lecz spośród ubogiej ludności kraju dowódca straży przybocznej pozostawił niektórych do uprawy winnic i roli.
2: Sedecjasz, ustanowiony przez Babilończyków królem w miejsce swego bratanka Jojakina, uprowadzonego do niewoli, starał się uniezależnić od władzy Babilonii. Nie wyciągnął właściwych wniosków z historii, ani na gruncie politycznym. Państwo babilońskie było niekwestionowaną potęgą polityczno-militarną pierwszej połowy VI wieku przed Chrystusem, ani religijnym. W orędziu działającego wówczas proroka Jeremiasza babiloński król Nabuchodonozor jest nazywany sługą Bożym, co wskazuje na to, że jego działania są przejawem słusznego gniewu Bożego, którego powodem jest niewierność i bałwochwalstwo kolejnych królów i całego narodu. Słyszymy dzisiaj opis ostatecznego zniszczenia miasta i zburzenia świątyni jerozolimskiej, w której przebywał sam Bóg. Dla wierzących Izraelitów to najwyższa możliwa kara. Poganie zbezcześcili ich święte miejsce. Króla Sedecjasza i jego rodzinę oraz mieszkańców Jerozolimy także spotkał tragiczny los. Z ostatniego zdania dzisiejszego czytania dowiadujemy się, że spośród ubogiej ludności kraju dowódca straży przybocznej pozostawił niektórych do uprawy winnic i roli. Jest nadzieja. Życie toczy się dalej. Żadne zło nie jest w stanie zniechęcić Pana Boga do układania na nowo pomyślności ścieżek dla swojego ludu.

0: Wybiła godzina 12.
1: W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
2: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
3: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
3: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
3: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serce swoją łaskę, abyśmy, poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
3: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Za wszystkich zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
3: A światłość wiekuista niech im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
3: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
4: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego dziewiczej matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
4: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
3: Amen.
1: Trwajmy w pokoju Chrystusa.
3: Bogu niech będą dzięki.
0: Teraz wsłuchajmy się w słowa dzisiejszej Ewangelii, które skomentuje ksiądz Piotr Lipiec.
5: Z Ewangelii świętego Mateusza. Gdy Jezus zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto podszedł trędowaty i upadł przed Nim, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus powiedział do niego: Uważaj, nie mów o tym nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich.
6: Człowiek, który według prawa miał żyć poza obozem, ogłaszać swoją nieczystość i ostrzegać innych, nie ukrywa się, lecz przychodzi do Jezusa. Nie robi tego jednak w klimacie pretensji, tylko z adoracją i zawierzeniem. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Mateusz używa tu czasownika proskineo, który może znaczyć zarówno pokłon, jak i akt czci. Właśnie dlatego wielu egzegetów widzi w tej scenie coś więcej niż zwykłą prośbę o pomoc. Chory zaczyna przeczuwać w Jezusie Pana, którego wola ma moc twórczą. Święty Jan Chryzostom trafnie zauważa, że trędowaty nie mówi: jeśli poprosisz Boga, ale jeśli chcesz. A więc przypisuje Jezusowi władzę, nie tylko samo pośrednictwo. Po uzdrowieniu natychmiast odsyła on chorego do kapłana. Nakazuje mu milczeć. Jednak nie oznacza to absolutnego milczenia o cudzie, a raczej właściwą kolejność w postępowaniu względem niego. Najpierw potwierdzenie przez kapłana, potem pełny powrót do życia w społeczeństwie. To bardzo katolicka wizja. Nie możemy zamykać łaski w sferze indywidualnego przeżycia. Ma ona wejść w ciało wspólnoty, w jej porządek, w jej doświadczenie. Dzisiejsze słowo uczy nas nie tylko wołać o ulgę, ale jeszcze bardziej – pozwolić się Jezusowi dotknąć tam, gdzie nosimy wstyd, odrzucenie, rozpad i samotność.

Upał już w pełni, 30 stopni teraz w Warszawie, ale są miejsca, gdzie jest ten upał większy. To na przykład Legionowo, Grodzisk Mazowiecki i Otwock, a także Ożarów Mazowiecki. Tutaj 31 stopni, a w Pruszkowie najgoręcej 32 stopnie. I dziś temperatura maksymalna właśnie 32-33 stopnie może osiągnąć pełnia słońca przez cały dzień. Upalnie, słonecznie, nie będzie wytchnienia. Może w poniedziałek pojawią się burze i pojawi się też deszcz, ale do tego czasu pełnia słońca i piękne, błękitne niebo. Tylko te temperatury strasznie wysokie, nawet 39 stopni w niedzielę. Damy radę? Radio Warszawa. Musimy. Jarek Wydra, dzień dobry.

0: Weronika Ostrowska i Grzegorz Kozłowski odwiedzili ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej biskupa Romualda Kamińskiego i wrócili już z powrotem do radia. Witajcie.
1: Cześć.
2: Cześć, Jarku, jeszcze raz.
0: I efektem tej rozmowy z biskupem jest film, który jest już na YouTubie Radia Warszawa.
2: Jest, zapraszamy.
1: Tak jest, drodzy słuchacze, możecie wejść na naszego YouTube'a, zarówno jeżeli korzystacie z telefonów, to też na naszym Facebooku i Instagramie jest informacja o tym spotkaniu. Jest to bardzo ciekawy wywiad. Weronika może powiedzieć więcej, bo sama go prowadziła.
0: O czym rozmawiałaś?
2: No w ogóle wywiad jest przede wszystkim długi, więc długi, ale w takim pozytywnym sensie. To znaczy, to nie jest na krótką kawę, ale raczej taki forma podcastu do słuchania, do różnych tematów. Ksiądz biskup się nawiązujemy między innymi do tego, w jaki sposób powinni być kształceni klerycy w seminariach. Zapytałam także księdza biskupa o to, czy czasem zdarza mu się zasnąć przed skończeniem wszystkich obowiązkowych modlitw.
1: I biskup okazał się być bardzo ludzki.
2: Więc więcej takich, myślę, że fajnych, ciekawych szczegółów. Na przykład możecie poznać też, oglądając ten wywiad, faworyta mundialowego księdza biskupa Romualda Kamińskiego.
0: O,
2: bo
0: to jest bardzo ciekawe.
2: Ksiądz biskupa, no to dobrze, to dobrze. To dobrze. Jarek, to wystarczy, że wejdziesz na kanał YouTube Radia Warszawa i włączysz wywiad. Jego tytuł to Biskup, duszpasterz musi kochać, biskup Romuald Kamiński. Zapraszamy bardzo serdecznie.
0: Zapraszamy i dziękuję. Weronika Ostrowska, Grzegorz Kozłowski.
1: Dziękuję.

0: Pokolenie i kombi 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. W Watykanie trwa konsystorz. W spotkaniu uczestniczą kardynałowie z całego świata. Oficjalne obrady poprzedziła msza święta w Bazylice Świętego Piotra. Po niej kardynałowie udali się do auli Pawła VI, gdzie w imieniu zgromadzonych głos zabrał kardynał Giovanni Battista Re.
2: Ojcze Święty, będąc rzecznikiem wszystkich obecnych, chciałbym wyrazić wielką wdzięczność i głębokie docenienie za to, że nas tutaj wezwałeś na to wielkie kościelne wydarzenie razem z Waszą świątobliwością w naszej wspólnej odpowiedzialności w służbie Kościołowi Powszechnemu.
1: Dziekan Kolegium Kardynalskiego podkreślił, że spotkanie odbywa się w trudnym czasie dla ludzkości, w którym jednak dostrzegamy znaki nadziei, takie jak ostatnia papieska pielgrzymka do Hiszpanii. Leon XIV w swoim słowie na rozpoczęcie spotkania podziękował kardynałom za ich obecność, która jest wyrazem troski o Kościół.
2: Wszystkie tematy, które poruszymy, spojrzenie na świat, pokój, wspólne dobro, synodalność, wszystkie one zbiegają się w jednym pytaniu. Jak możemy dzisiaj pomagać naszym kościołom w głoszeniu Ewangelii z większą wiernością, wolnością i wiarygodnością?
1: Teraz trwa pierwsza sesja konsystorza poświęcona pytaniu, w jakim świecie jesteśmy dziś powołani do głoszenia Ewangelii. Medytację biblijną na ten temat wygłosi kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski. Popołudniowa sesja poświęcona będzie tematowi kultura siły, a cywilizacja miłości. Wprowadzenie wygłosi prefekt dykasterii nauki wiary, kardynał Wiktor Manuel Fernandez, odwołując się do encykliki Magnifica Humanitas. Przewodniczący Episkopatu Polski apeluje o pomoc poszkodowanym w wyniku trzęsienia ziemi w Wenezueli. Proszę o modlitwę podczas mszy świętych, a także w rodzinach i w domach zakonnych, napisał w specjalnym apelu arcybiskup Tadeusz Wojda. Przewodniczący Episkopatu zaapelował także o przekazywanie wsparcia finansowego za pośrednictwem Caritas Polska.
3: Zapraszamy na stronę caritas.pl, gdzie umieszczamy i będziemy uaktualniać kolejne informacje o wsparciu dla mieszkańców Wenezueli. Zachęcamy serdecznie do wsparcia, zarówno teraz, jak i później na etapie odbudowy dla najbiedniejszych mieszkańców Wenezueli.
1: Mówił Ireneusz Krause, zastępca dyrektora Caritas Polska. Wsparcie można w bardzo łatwy sposób przekazać również za pomocą blika o treści Wenezuela na numer 668 07 00 00.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Kościół w Polsce coraz mocniej stawia na katechezę parafialną. Jej nowy model ma być wprowadzany do parafii częściowo już po wakacjach. Będzie 5 rodzajów katechezy. Ewangelizacyjna, chrzcielna, eucharystyczna, bierzmowania i katecheza dorosłych. Kluczową rolę w prowadzeniu katechezy parafialnej mają odkrywać świeccy katechiści. To posługa, którą wprowadził papież Franciszek. Tłumaczył na naszej antenie przygotowujący przyszłych katechistów ksiądz profesor Tomasz Wielepski z UKSW.
5: Od kilku lat razem ze współpracownikami prowadzę na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przygotowanie katechistów świeckich i oni w kilku już parafiach naszej diecezji, archidiecezji towarzyszą rodzicom dzieci pierwszokomunijnych, a z kolei rodzice przygotowują dzieci.
1: Kolejne decyzje w kwestii katechezy parafialnej mają zostać podjęte przez biskupów podczas jesiennego zebrania plenarnego Episkopatu. Dzieci z praskiej świetlicy Dom Ojca Ignacego prowadzonej przez siostry Loretanki wyjadą na upragnione wakacje. Zbiórka na 6-dniowe kolonie została zakończona sukcesem dzięki wsparciu słuchaczy Radia Warszawa, za które dziękował na naszej antenie ksiądz dyrektor Mariusz Wedziuk.
6: Zaskoczony jestem niespecjalnie, bo znam hojność i ofiarność słuchaczy Radia Warszawa, także nie jestem specjalnie zaskoczony. Siostry bardziej były zaskoczone. Wczoraj rozmawiałem z matką generalną Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej. Dziękowała Państwu, nam również jako redakcji Radia Warszawa, bo raczej siostry były zaskoczone, że to poszło tak szybko, bo zbiórka miała być prawie do połowy lipca.
1: Radości nie kryje siostra Nikola Stoń, loretanka i dyrektorka świata.

Za 20,5 minuty będzie godzina 13. Teraz zajrzymy do tygodników katolickich i rozpoczniemy nasz przegląd od tygodnika Idziemy. Na okładce dziewczynka ze smartfonem w ręku i tytuł: Jeśli nie smartfon, to co? No właśnie, dość zasadne pytanie, bo dzisiaj telefon komórkowy jest nam potrzebny do komunikacji, do internetu, do wielu innych rzeczy, do załatwienia spraw w

banku bądź w urzędzie, więc właśnie, jeśli nie smartfon, to co? Przeczytamy m.in. tekst ojca Dariusza Kowalczyka, AI, edukacja, Kościół, ale przeczytamy też rozmowę z Januszem Wardakiem. Monika Odrobińska rozmawia właśnie z Januszem Wardakiem o szkole bez smartfonów. Czy ona wystarczy? No właśnie, tytuł mówi, że nie wystarczy i po roku bez telefonów w norweskich i nowojorskich szkołach było mniej przemocy i konfliktów, za to więcej kontaktów face to face. Od 1 września podobnie może być w Polsce? Takie pytanie zadaje właśnie Monika Odrobińska w swoim tekście, z którego wynika, że aż 40% młodych ludzi twierdzi, że życie bez smartfona byłoby szczęśliwsze, a 55% chciałoby go ograniczyć. No właśnie, więc potencjał do tego działania jest. Jeśli chodzi o edukację, to sporo właśnie jest tematów związanych ze szkołą, z edukacją, choć rok szkolny właśnie dziś się kończy i rozpoczynają się wakacje, ale te wakacje jak zwykle bardzo szybko mijają, znów jest wrzesień i powracają te same problemy. Dokąd zmierzasz, edukacjo? To artykuł, który napisał Sławomir Fido i pisze w nim, że od wielu lat system edukacji znajduje się w stanie permanentnej reformy, która w praktyce często przypomina remont dworca wykonywany bez zamykania ruchu pociągów. Zmieniają się podstawy programowe, nazwy przedmiotów, struktury szkół, liczba egzaminów i rozporządzenia, natomiast znacznie rzadziej pojawia się podstawowe pytanie, po co właściwie istnieje szkoła? I Sławomir Fido właśnie takie pytanie zadaje i próbuje też na nie odpowiedzieć, pisząc m.in. nieprzypadkowo wielu uczniów rozpoczyna edukację z entuzjazmem, a kończy z przekonaniem, że nauka jest głównie źródłem stresu, ale mimo wszystkich tych wad systemu istnieją szkoły, nauczyciele i rodzice, którzy pokazują, że można uczyć inaczej, z pasją, szacunkiem i mądrością, więc dużo szacunku dla tych osób, które właśnie w ten sposób potrafią edukację prowadzić. Wakacje się rozpoczynają, więc Tygodnik Idziemy też przedstawia propozycje na odwiedzenie miejsc, których być może jeszcze Państwo nie odwiedzili, jeszcze ich nie znają. Takim miejscem jest artykuł, który zachęca nas do odwiedzenia Cegłowa i poznania skarbów z Cegłowa. To artykuł Magdaleny Prokop-Duchnowskiej, która właśnie to miejsce odwiedziła i pisze: niech chwała tego miejsca, które odzyskało świetność dzięki Bożej łasce i dobroci wielu ludzi, sięga daleko. Cytując biskupa Romualda Kamińskiego podczas konsekracji Kościoła świętego Jana Chrzciciela i świętego Andrzeja Apostoła w Cegłowie, świątynia sięgająca swą historią XIV wieku skrywa cenny zabytek późnego gotyku w Polsce. Zapraszamy do odwiedzenia Cegłowa, ale najpierw do poznania tego miejsca, sięgając po Tygodnik Idziemy. Translokaty także w diecezji warszawsko-praskiej, cała lista tych zmian również w Tygodniku Idziemy się znajduje. Najnowszy numer, jeśli nie smartfon, to co? To tytuł, który z okładki właśnie najnowszego numeru zadają redaktorzy tego tygodnika. Tygodnika Idziemy.

Za 12 minut będzie godzina 13. My kontynuujemy nasz przegląd tygodników katolickich. Teraz gość niedzielny. Temat numeru: Ukraina potrzebuje nawrócenia. Bez wysiłku duchowego Ukraina nie zmierzy się z prawdą o Wołyniu. Także to jest temat numeru. I we wstępniaku ksiądz Marek Gancarczyk przypomina, że 26 czerwca 2001 roku podczas liturgii na hipodromie we Lwowie z udziałem papieża Jana Pawła II, kardynał Lubomir Huzar oficjalnie poprosił o przebaczenie krzywd, jakie naród ukraiński wyrządził Polakom w historii. Także w tym temacie upadek polityki pamięci, czyli artykuł Jerzego Kopańskiego, który pisze, że trudne do tej pory stosunki polsko-ukraińskie rozbiły się po raz kolejny o OUN i UPA. Można mówić o złej woli prezydenta Zełenskiego i konsekwentnym braku woli głównych polskich polityków, ale jak wskazuje autor tego artykułu, ofiarami tego stanu rzeczy są nie tylko ofiary rzezi wołyńskiej, ale także struktura bezpieczeństwa obu państw w kolejnych dekadach. To gorzej niż zdrada, to błąd, pisze Jerzy Kopański. Dodaje, że najgorsze, co Ukraińcy i Polacy mogą dać Rosjanom, to prawda jako narzędzie polityki. I to właśnie zrobili Ukraińcy przy tradycyjnym bezwładzie Rzeczpospolitej. Więcej właśnie na temat stosunków polsko-ukraińskich w gościu niedzielnym, natomiast w tygodniku katolickim Niedziela, gdy Bóg przebacza, dobra spowiedź wymaga uczciwości wobec siebie i wobec Boga, i właśnie spowiedź jest tematem tego numeru. Czy muszę, co zyskam? To dwa pytania, które w tytule artykułu swojego stawia Magdalena Wanot-Miśtura. Nie jeden z nas unika spowiedzi, ponieważ kojarzy się ona z sądem, stresem i mechanicznym recytowaniem wyuczonych regułek. Temat spowiedzi jest w naszym domu na nowo aktualny, jak pisze Magdalena Wanot-Miśtura, a Artur Stelmasiak o spowiedzi nieprzypadkowej i pisze: staram się celebrować sakrament pokuty i pojednania, zaplanować go i przygotować siebie do pojednania z Bogiem, dlatego nie lubię i unikam spowiedzi przypadkowych i pospiesznych. Tak pisze autor tego artykułu. W tygodniku katolickim Niedziela także o tym, jak słuchać papieża, pisze ksiądz Andrzej Cieślik. Posłuszeństwo wobec papieskiego nauczania nie oznacza zawieszenia rozumu. Czym jest zatem nieomylność papieża i jaki należy mieć do niej stosunek? O tym przeczytamy w tygodniku Niedziela. Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Można wybrać, można się zapoznać, bo z naszego przeglądu już Państwo wiedzą, jaka jest zawartość numerów na ten tydzień.

0: Zabierz mnie, Oskar Cyms. Za półtorej minuty będzie 13:00 i Państwa zabierzemy, by wysłuchać wiadomości.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Warszawa wczoraj, dziś i jutro. Zapraszam do wysłuchania audycji Niedaleko od domu. Już dziś o 20:00 Dominik Wendołowski.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
4: Twoje CV wchodzi do gry. Weź udział w konkursie Go Work Gamer CV i zamień rekrutację w przygodę RPG. Potraktuj rynek pracy jak epicką misję. Odkrywaj mocne strony, rozwijaj skille i pokaż pracodawcom, dlaczego to ty idealnie pasujesz do ich drużyny. Do zgarnięcia smartfon, tablet lub hulajnoga elektryczna. Wejdź do gry na gowork.pl/gamer CV. Masz czas tylko do 26 czerwca. Szukasz pracy? Sprawdź opinię na gowork.pl.
1: O reklamie.
0: Minęła 13:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Ochronił przed nożownikiem pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, na początek o lekarzu bohaterze. Ukraina zainteresowana współpracą z polskimi firmami i uczelniami. Utrudnienia tramwajowe w Warszawie, szykują się kolejne remonty. Bohaterska postawa jednego z ordynatorów prawdopodobnie uratowała życie kilku osób, uważa dyrekcja szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Wczoraj 19-letni mężczyzna zaatakował pacjentki i personel wojewódzkiego szpitala specjalistycznego. Jak podkreślił dyrektor medyczny placówki Wojciech Krajs, lekarz obezwładnił napastnika i przytrzymał go do przyjazdu policji, mimo że sam został ranny.
6: Chciałem podziękować panu doktorowi, który, można powiedzieć, poprzez swoje naprawdę bohaterskie działanie uratował życie prawdopodobnie kilku osób. To, co się stało, będzie oczywiście przedmiotem takiej długiej analizy, myślę też z udziałem nie tylko naszego szpitala, ale także władz samorządowych.
5: Ranny lekarz przejdzie operację. Pozostali poszkodowani, dwie pacjentki i pielęgniarka, są przytomni. Ich stan jest stabilny. Po ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju działa zespół kryzysowy. 19-letni napastnik został zatrzymany. Według wstępnych ustaleń policji był pod wpływem narkotyków.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Ukraińcy są zainteresowani współpracą z polskimi firmami oraz uczelniami. Mówiono o tym w trakcie gdańskiej konferencji odbudowy Ukrainy. Zwracano uwagę na bezpośrednie inwestycje, ale również na edukację społeczną i rynek pracy.
7: Aleksandra Czernyszuk pracuje w jednej z ukraińskich fundacji wspierających edukację dzieci i młodzieży. Jak podkreśliła w rozmowie z Polskim Radiem, dyskutując o odbudowie Ukrainy, nie należy zapominać o kapitale ludzkim.
8: Nasza
7: młodzież już odbudowuje kraj i chcemy, żeby młodzi ludzie byli zainteresowani pracą na Ukrainie, szczególnie w tych profesjach, które są istotne w procesie odbudowy. Chodzi o profile techniczne, medyczne i budowlane. Podobnie postrzegają współpracę z Ukrainą polscy przedsiębiorcy i eksperci. W ich ocenie nie chodzi tylko o pieniądze, ale w dłuższej perspektywie o wzmocnienie rynku pracy i edukację zawodową.
5: Informował Maciej Jastrzębski. Trudne miesiące przed pasażerami tramwajów w Warszawie. Do trwających remontów w Alejach Jerozolimskich i Alei Niepodległości dołączą trzy kolejne. Pierwsze utrudnienia już jutro. Tramwaje nie dojadą do pętli Winnica. Linia 2 zostanie całkowicie zawieszona, a 17 zakończy trasę przy metrze Młociny. Od poniedziałku tramwaje wrócą, ale będą miały skrócone trasy do Nowodworów i Tarchomina Kościelnego. Na Winnicy konieczna jest naprawa gwarancyjna, mówi Konrad Niklewicz z Zarządu Tramwajów Warszawskich.
9: To jest naprawa gwarancyjna. Nasze ekipy stwierdziły usterkę relatywnie nowego odcinka, w naszej ocenie, zgodził się z tym wykonawca, mieszczącą się w ramach naprawy gwarancyjnej. Balzola będzie tą naprawę gwarancyjną wykonywać. Zmieni technologię konstrukcji przejazdów, żeby ta usterka, którą wykryliśmy, się nie powtarzała w przyszłości.
5: W poniedziałek natomiast rozpoczną się prace na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II i Alei Solidarności. Tramwaje na węźle Kino Femina nie pojadą w kierunku Hali Mirowskiej oraz Okopowej.
9: Tam jest do wymiany zarówno sama konstrukcja torowiska, konstrukcja rozjazdów, które są już bardzo wyeksploatowane. Ostatni remont 2009 albo 2004, albo nawet 2001 dla jednego odcinka torów. No i oczywiście musimy naprawić nawierzchnię pomiędzy szynami.
5: Kolejnym miejscem robót od poniedziałku będzie ulica Grójecka na Ochocie, od placu Narutowicza do placu Zawiszy.
9: Wszystkie symulacje, wszystkie analizy wykazały, że jeżeli chcemy, a chcieliśmy w 2025 roku zagwarantować możliwość mieszkańcom jeżdżącym samochodami przejazdu z północy na południe, no to musieliśmy im dać tę możliwość. Zrobimy go teraz, korzystając z tego, że w głównym ciągu w Lejach Jerozolimskich i tak tramwaje nie jeżdżą.
5: W związku z remontami na trasy nie wyjadą tramwaje linii 9, 13, 19, 23, 25 i 33. Zostaną wprowadzone linie zastępcze.
0: Pan Radek napisał, że jest bardzo, bardzo ciepło i pozdrawia nas z Jelonek. Panie Radku, my także pana pozdrawiamy. No i to bardzo, bardzo ciepło w Warszawie. To 31 stopni w cieniu, ale są miejsca, gdzie jest jeszcze cieplej, bo 32 w Legionowie w Grodzisku Mazowieckim, a 33 w Pruszkowie. I to 33 to dziś temperatura maksymalna, pełnia słońca i wiatr, który nie daje nam wytchnienia od tego upału. Ale cóż, te 33 stopnie, skoro w niedzielę będzie aż 39, ale damy radę. Proszę pamiętać, żeby pić dużo wody, nie przemęczać się i na przykład relaksować z Radiem Warszawa. Polecamy się i kawa na wynos jeszcze przez godzinę na 106,2 FM.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: 12 minut po godzinie 13. Dziś w Radiu Warszawa będzie można wygrać dwudniowy pobyt dla dwóch osób w sądeckim Bartniku. W Rytmie Miasta to będzie to miejsce, kiedy będzie można dać sobie szansę na wyjazd, na takie małe mini wakacje, właśnie weekendowe. Będzie to miejscowość Stróże koło Nowego Sącza i właśnie tutaj będzie można spędzić czas w apidomku albo spędzić noc w apidomku razem z pszczołami. Ale nie ma się co bać, one są zabezpieczone, ale to powietrze, którym oddychają pszczoły, to jest powietrze bardzo dobrze wpływające na nasze zdrowie. Zatem nocny pobyt w apidomku, jednocześnie do dyspozycji jest klasyczny pokój, wyżywienie, nocleg, zwiedzanie muzeum oraz skansenu z przewodnikiem. To wszystko w sądeckim Bartniku w miejscowości Stróże koło Nowego Sącza i będzie można spędzić w dwie osoby weekend właśnie w tym miejscu. Proszę nas słuchać w Rytmie Miasta po godzinie 14. Tam pojawi się taki komunikat, że trzeba będzie przygotować telefony komórkowe. Super zabawa z super pobytem w sądeckim Bartniku. Proszę nas uważnie słuchać.
0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.

0: 20 minut po 13 wysłuchajmy słów biskupa pomocniczego diecezji warszawsko-praskiej.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Jacek Grzybowski.
2: 20 czerwca 2026 roku. Msza święta z rozesłaniem drużyn i chówców skautowych na obozy letnie w katedrze warszawsko-praskiej.
3: To wezwanie ewangeliczne jest po to, żeby zrozumieć, że już dziś w gestach, słowach, uczynkach i działaniach możesz wprowadzać Królestwo Boże. Uważam, że to jest bardzo bliskie skautom. Dlatego, że po pierwsze skauci cieszą się przyrodą, czyli tym, o czym mówi ta Ewangelia. Popatrzcie na lasy, jakie są piękne, na pola pełne kwiatów, jakie są cudowne. Czyż Bóg, Stwórca, Gospodarz, nie uczynił tego dla nas? Czyż Pan nie dał nam świata w zarząd? Czyż piękna lilia nie jest symbolem piękna Bożego? Czy piękny chłopak, piękna dziewczyna, człowiek wolny, odpowiedzialny, mądry, nie jest piękniejszy niż najpiękniejsze lilie i kwiaty? Bo w nim jest iskra Boża, dusza nieśmiertelna, dar Boży. Skautowski, harcerski jest także wymiar zmiany dzisiaj, której dokonujemy w symbolu, jakim wy macie, czyli mundur, kij podróżny, namiot. To jest symbol gotowości do zmiany, do podróży, do pracy, do służby. Mundur oznacza gotowość do zmiany rzeczywistości.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Jest 13.30, na wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie zaprasza Michał Koźlik.
1: Występują utrudnienia w ruchu w okolicach Placu Piłsudskiego. Trwają tam obchody święta Służby Więziennej. Linie 106, 107, 111 i 128 zostały skierowane na objazdy. Rozpoczynają się wakacje, wraz z nimi remonty tramwajowe w stolicy. Do trwających prac w Alejach Jerozolimskich i Alei Niepodległości dołączą trzy kolejne. Pierwsze utrudnienia już jutro. Tramwaje nie dojadą do pętli Winnica. W sieci sprzedawał narkotyki, został aresztowany. Policjanci z warszawskiej Woli zatrzymali 34-latka podczas przeszukania auta, którym się poruszał. Zabezpieczyli także znaczne ilości mefedronu. Uwaga na upały, służby ostrzegają, przypominają o piciu wody i proszą o szczególną troskę o osoby starsze, dzieci oraz o zwierzęta. W wielu miejscach pojawiają się punkty z wodą pitną oraz chłodzące zraszacze. Już jutro piknik na dworze. Ogrody zamkowe przy Zamku Królewskim w Warszawie zamienią się w przestrzeń pełną teatru, muzyki i rodzinnych atrakcji. Start o godzinie 10. Ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 14.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.

0: Za 21 minut będzie godzina 14. Wojciech Dudkowski razem z nami jest. Witaj.
1: Dzień dobry, cześć.
0: O tramwajach nam opowiesz, a co nam opowiesz?
1: Mogę powiedzieć, że muszą się Państwo uzbroić w cierpliwość, jeżeli podróżujecie tramwajami, bo dwa remonty już są, czyli Aleje Jerozolimskie i Aleja Niepodległości, a jeszcze trzy remonty przed nami w najbliższych dniach.
0: Ale to jednocześnie wszystko?
1: Oczywiście.
0: To pierwszy... za chwilę to nie będzie po co wsiadać, nie będzie do czego.
1: Z około 8 linii tramwajowych będzie zupełnie zawieszonych. Ale tak, zacznijmy od tego weekendu, bo tramwaje dwójki i siedemnastki nie dojadą do Winnicy w ogóle.
0: To Białołęka.
1: Białołęka. Siedemnastki skończą bieg na metrze Młociny, a dwójki będą zupełnie zawieszone. Zamiast nich będą autobusy Z2. W poniedziałek wrócą, ale tylko do pętli w wybranych kursach Tarchomin, Kościelny lub do pętli Tarchomin-Kościelny, ale poza tym zaczną się inne remonty, chociażby kino Femina. Kino Femina będzie można pojechać tylko w kierunku Placu Bankowego i na Pragę. Pozostałe kierunki będą zamknięte.

0: No i remont kolejny na Ochocie, tutaj plac Starynkiewicza i plac Zawiszy, więc...
1: Będzie kolejne. Tego wszystkiego mnóstwo, czyli co? Trzeba sprawdzać rozkłady, trzeba sprawdzać terminy, trzeba sprawdzać co, gdzie, kiedy i jak, tak. Żeby nie stać, nie czekać na tramwaj, który nie będzie jeździł.
0: Nie jeździć na pamięć teraz.
1: No właśnie, no tak to jest w wakacje, że to kumulacja tych wszystkich remontów. Wojciech Dudkowski, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję Państwu.

0: Za dwie minuty będzie godzina 14. Ja już powoli kończę swoją zmianę. Jacek Dziękiewicz już jest. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, koniec roku. Mam świadectwo z biało-czerwonym paskiem.
0: Brawo! Za którym razem ci się to udało zdobyć?
1: Oj tam.
0: Trochę się boję wyjść na zewnątrz. Jacku, jak tam jest?
1: Właśnie nie jest letnio, tylko jest latnio.
0: Ale dojdę do domu, pieszo?
1: Dasz radę.
0: Dzięki. Jarek Wydra, do usłyszenia, Jacek Dziękiewicz i będą wspaniałe nagrody. Dziękuję. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Bartek, kiedy będę wiedział, że jestem gotowy?
4: Nie będziesz. To wszystko. To skok wiary.
5: Dokładnie tak samo jest z myślą o kapłaństwie. Jeśli czekasz na idealny moment i stuprocentową pewność, to się nie wydarzy.
6: 3 lata temu sam stałem na krawędzi tej decyzji, pełen obaw i pytań. Dzisiaj wiem, że pójście za tym głosem to była najlepsza, najbardziej fascynująca przygoda mojego życia.
5: Zaryzykuj. Zrób swój skok wiary i sprawdź zasady rekrutacji na wsddwp.edu.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
7: Czy złość zawsze niszczy?
8: A czy miłość zawsze pomaga?
7: O tym, jak budować więź w rodzinie
8: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
7: porozmawiamy dziś o 22:00.
8: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
7: Marcin Wnoszyński.
8: Zapraszamy.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o rzezi wołyńskiej i ekshumacjach ofiar na Ukrainie, a także o symbolice Paliusza, który w uroczystość Piotra i Pawła otrzymają trzej polscy hierarchowie. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
10: Ładne oczy masz.
11: A czy zdrowe?
10: Przyjdź w najbliższą sobotę do auli Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 11.
11: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
10: Więcej na mazowia.pl.
12: Dbamy o dobry wzrok Mazowszem. Marszałek Adam Struzik.
2: Po reklamie.
1: Radio Warszawa 106,2 FM, minęła 14.
13: Fala upałów w Polsce. Dziś święto służby więziennej. Wyjątkowe wydarzenie w ogrodach zamkowych. Wiadomości Radia Warszawa. Artur Chmielewski. Synoptycy ostrzegają przed upałem. Do Polski napływa gorące zwrotnikowe powietrze. W weekend temperatura w wielu miejscach może przekroczyć 30 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem dla niemal całej Polski, mówi synoptyczka IMGW Dorota Pacocha.
14: Przed nami weekend z bardzo wysoką temperaturą. Już dzisiaj na przeważającym obszarze kraju obowiązują ostrzeżenia przed upałem pierwszego i drugiego stopnia, natomiast w sobotę i niedzielę obejmą one cały kraj, a stopień ostrzeżenia w wielu miejscach zostanie podniesiony do trzeciego, najwyższego stopnia. Dzisiejszy dzień, piątek, upłynie pod znakiem bezchmurnego nieba niemal w całym kraju. Napływa do nas z zachodu gorące, zwrotnikowe powietrze, które jest już odczuwalne w całym kraju.
13: Dziś termometry pokażą przeważnie od 30 do 33 stopni Celsjusza, lokalnie na krańcach zachodnich 34 stopnie. Chłodniej będzie jedynie na Podhalu i północnym wschodzie, gdzie prognozowane jest 27-28 stopni. Na co dzień pozostają poza pierwszym planem debaty publicznej, a ich praca jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa całego państwa. Funkcjonariusze Służby Więziennej obchodzą swoje święto. Centralne obchody i święta odbyły się na placu Piłsudskiego w Warszawie. Był uroczysty apel, zmiany warty przed grobem nieznanego żołnierza oraz oficerskie promocje dla ponad 500 młodych funkcjonariuszy. Bezpieczeństwo to wyzwanie w każdej służbie państwowej. My stawiamy na bezpiecznego funkcjonariusza. Mówiła, zwracając się do funkcjonariuszy Służby Więziennej, szefowa tej formacji, pułkownik Renata Nizołek.
15: Pod oddziały, baczność, na ramię, broń!
16: Panie i panowie więziennicy, są takie instytucje, których znaczenie ujawnia się w momentach próby. Do takich instytucji należy Służba Więzienna. Tutaj spotykają się kwestie bezpieczeństwa, sprawiedliwości, odpowiedzialności, i szacunku dla godności człowieka.
13: W formacji służy obecnie około 30 tysięcy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.
17: To się dzieje lokalnie.
13: Już jutro ogrody zamkowe przy Zamku Królewskim w Warszawie zamienią się w przestrzeń pełną teatru, muzyki i rodzinnych atrakcji. Od 10 odbędzie się kolejna edycja wydarzenia Piknik na dworze. O programie mówi Michał Sobieraj, kierownik działu edukacji Zamku Królewskiego.
18: Od godziny 11 na gości będą czekać gry, zabawy i atrakcje dla całych rodzin. Przygotowaliśmy też happeningi i spektakle, spotkania z artystami, warsztaty przyrodniczo-artystyczne oraz muzykę na żywo.
13: Tegoroczna odsłona pikniku inspirowana jest wystawą Wielka Gra, opera Władysława IV i nawiązuje do świata teatru oraz opery XVII-wiecznego Dworu Królewskiego. Dodatkową atrakcją będzie zwiedzanie zamku i wystaw czasowych za symboliczną złotówkę. Finałem wydarzenia będzie natomiast koncert zespołu Mitch and Mitch. Wstęp jest bezpłatny.
1: No i drodzy Państwo, spoglądamy na mapę pogody, no ale cóż tutaj można wyczytać poza tym, że jest upał, że żar leje się z nieba i że tak to mniej więcej będzie wyglądało. Chociaż drodzy Państwo, są takie momenciki, kiedy ten wiaterek taki jest lekko ożywczy, właśnie zawiewa nam z północy i trzymajmy się tego, że ten wiaterek, który czasami się pojawia, będzie nas odpowiednio chłodził, no ale cieszmy się z lata. Cztery minuty, nawet już prawie 5 po godzinie 14. Ja nazywam się Jacek Zienkiewicz i będę z Państwem aż do godziny 18. W najbliższej godzinie tradycyjnie już jakże lubiana i ceniona audycja Przystanek Parafia. Ciekawe, gdzie dzisiaj nas pani redaktor Ewa Pietrzak zaprowadzi. Dowiemy się o 14.20. Tymczasem Chris Rea na antenie Radia Warszawa 106.2 FM.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Shakira i Burna Boy zaśpiewali nam mundialowo. Nie wiem jak Burna Boy, ale Shakira dość tradycyjnie mundialowo wybrzmiała w okolicach właśnie tego wielkiego święta futbolu, jakie właśnie przeżywamy. A Państwo jak przeżywacie mundial bez Polski? Czy wzbudza jakieś emocje? Czy rozpala piłkarskie emocje? U mnie przyznam się tak pół na pół. Dzisiaj co my spoglądamy? Spoglądamy. Jakie dzisiaj mecze mamy? O, nawet mi się zrymowało. Pierwsza informacja jest taka, że do 21 godziny trzeba będzie czekać na mecz Norwegia-Francja. Ostatni mecz w grupie I. I w tejże samej grupie, o tej samej godzinie, bo taki jest zwyczaj meczów ostatnich decydujących Senegal-Irak. W dalszym ciągu dużo egzotyki na tych mundialach, ale to przez to, że 48 drużyn jeszcze rywalizuje. No to będziemy zaglądać. Może już nie ja osobiście, bo ja o 18 oddam mikrofon, ale być może dyżurny wieczorny coś Państwu szepnie. Tymczasem Tilt, rzeka miłości, morze radości, ocean szczęścia na antenie Radia Warszawa 106.2 FM.

0: Już 21 minut po godzinie 14. Ja dzisiaj wspomniałem o Mundialu, bo to jakby moja pasja i tam są nagrody, bo jest puchar i każdy o tym marzy, ale my też w naszym radiu mamy nagrody i to takie, drodzy Państwo, że naprawdę pozazdrościć i na razie Państwa tak tylko lekko podgrzewam, sygnalizuję, ale dzisiaj będę o tym mówił, że są nagrody i że warto będzie utrzymywać relacje z naszym radiem, ale o szczegółach jeszcze sobie powiemy. Tymczasem zatrzymajmy się na przystanku Parafia.
1: Przystanek Parafia.
2: Dzień dobry, szczęść Boże. Zapraszam serdecznie do parafii pod wezwanie Matki Bożej Królowej Polski na ulicy Gdańskiej 6A. Jest to kościół na Górce, do którego ja osobiście z żoną i całą moją rodziną uczęszczam. Jest to miejsce wspaniałe, fenomenalne. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że jest to miejsce, gdzie człowiek naprawdę może dostrzec, gdzie jest prawdziwy kościół i żywa wiara. Ja chciałbym życzyć, myślę, że i całej Polsce, jak i naszej parafii przede wszystkim dużo radości spełnienia właśnie posługi bycia osobą świecką czy bycia księdzem. Myślę, że możemy się wzajemnie przenikać i uzupełniać i tego właśnie nam życzę, abyśmy mogli właśnie razem wzrastać. Tak jak mówię, na Górce my tego doświadczamy i zachęcamy wszystkich właśnie ludzi, którzy nas dzisiaj słuchają, aby mogli kiedyś znaleźć wolny czas i wpaść po prostu, pomodlić się chwilę, czy przyjść na mszę, zobaczyć jak jest u nas. Dużo pokoju i dużo ciepła. Ja życzę, a pozdrawiam serdecznie moją ukochaną żonę Sylwię, mojego synka Leosia i córkę Nelkę.
3: Pozdrawiamy serdecznie. Więcej na temat tej parafii już w niedzielę o godzinie 20:00.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM. Jak dobrze, że Państwo nas słuchacie w ten upalny, ale letni dzień. 28,5 minuty po 14.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Pasterz diecezji, ojciec dla diecezjan, a także fan NBA. Jak biskup Romuald Kamiński łączy te funkcje? W jaki sposób troszczyć się o diecezję, żeby rzeczywiście być jej pasterzem? O tym będę rozmawiać z księdzem biskupem Romualdem Kamińskim w audycji Co Kościół na to w najbliższą środę. Podsumujemy mijający rok i porozmawiamy o roli świeckich w tworzeniu diecezji i w odpowiedzialności za życie diecezjalne. Zapraszam w niedzielę o godzinie 8. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
4: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: O reklamie.
0: Minęła 14.30. Wiadomości lokalne w skrócie. Artur Chmielewski.
5: Remont torów tramwajowych w Alejach Jerozolimskich wejdzie w nowy etap. Od jutra tramwajarze zamkną przejazd przy Kruczej. Kierowcy będą mogli zawracać na sąsiednich skrzyżowaniach. Linia 107 zmieni trasę. Nie daj się wciągnąć. Wakacje to czas przygody, nie na narkotyki, przypomina Komenda Stołeczna Policji i apeluje, szczególnie do młodzieży, o rozsądne korzystanie z wakacyjnego odpoczynku. Zakaz używania otwartego ognia w Campinosie. Park Narodowy wprowadził zakaz. Powodem jest bardzo wysokie zagrożenie pożarowe związane z długotrwałą suszą i wysokimi temperaturami. Z kolei gmina Radzymin zakazuje podlewania ogródków, trawników czy napełniania basenów wodą z sieci wodociągowej. Powodem jest duże zużycie i spadek ciśnienia oraz konieczność zabezpieczenia zasobów na suszę. Na koniec propozycja dla najmłodszych, którzy spędzają wakacje w Warszawie. Niedługo rusza kolejna edycja akcji Lato w Mieście. W programie opieka, posiłki i wiele różnorodnych atrakcji.
6: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

Drodzy słuchacze, ale mamy dzisiaj konkurs z atrakcyjną nagrodą. Tak atrakcyjną, co najmniej tak atrakcyjną jak lato, które mamy w tych ostatnich dniach i na które nadal się zanosi. Będzie dwudniowy pobyt dla dwóch osób z noclegiem, wyżywieniem, śniadaniem w bardzo atrakcyjnym, słodkim miejscu. Ale jak Państwo widzicie, ale raczej słyszycie, przepraszam, bo w radiu to się bardziej słucha niż widzi, ja buduję emocje. Szczerze mówiąc, też się zagrzewam do tego, wykonuję pewnego rodzaju gimnastykę, żeby sobie poradzić z tym, jak będę odbierał nadejście Państwa, nazwijmy to tak ogólnie, odpowiedzi, aby móc wziąć udział w tej zabawie. Więc na razie tak ogólnie proszę Państwa, abyście byli czujni, abyście słuchali naszej anteny teraz po południu między godziną 14 a 18, gdy przyszło mi w udziale być na dyżurze. No i ci z Państwa najczujniejsi i później najszybsi, najszybciej reagujący na zadanie będą mieli okazję wziąć udział w tym, co chcemy Wam zaoferować. A tymczasem, o, Tom Jones, to będzie uwodzicielsko głosem na antenie Radia Warszawa 106,2 FM.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: No patrzcie, drodzy słuchacze Radia Warszawa 106,2 FM, jaki złośnik prezenter wam się zdarzył. Nie powie od razu, o co mu chodzi i nadal ma, w zamiarze ma dawkować emocje, że fajna nagroda będzie, że będzie możliwość wyjazdu dwuosobowego gdzieś w fajne miejsce, ale jeszcze nie powie, co trzeba zrobić. Powie tylko teraz, że tak bliżej 16 dostaniecie państwo zadanie i trzeba będzie wykazać się refleksem, a nagroda będzie słodka i będzie trochę w górach do zrealizowania. No coś tam powiedział, ale cały czas się droczy, no. Wybaczcie państwo, no, ale nie będziecie żałować, ci, którzy zwłaszcza zdążą. Tymczasem zostańcie razem z nami, niech chociaż ten powiew od głośników, od tej membrany będzie jakąś formą ochłody w te upały. Oczywiście to, czy lato jest gorące, czy nie, znaczy odbiór tego gorąca jest różny u różnych osób, ale myślę, że to fajnie, że jest ciepło, że troszeczkę takiego południowego klimatu mamy. Suga Babes, Stronger na antenie Radia Warszawa 106,2 FM.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM, przygotowując się do modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia, równo godzinie 15. Wysłuchajmy teraz słów fragmentu dzienniczka świętej siostry Faustyny.
1: Godzina Miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Wieczorem, kiedy chodziłam po ogrodzie odmawiając różaniec, kiedy przyszłam do cmentarza, uchyliłam drzwi i zaczęłam się modlić chwilę, zapytałam się wewnętrznie dusz. Pewno jesteście bardzo szczęśliwe. Wtem usłyszałam te słowa. O tyle jesteśmy szczęśliwe, o ile spełniłyśmy wolę Bożą. A później cisza jako przedtem. Weszłam w siebie i myślałam długo, jak ja spełniam wolę Bożą i jak korzystam z czasu, którego mi Bóg użyczył.

Jezu miłosierny, spotykamy się u stóp Twojego krzyża w chwili największej miłości. Tej chwili, która nie pozostawia żadnych wątpliwości, jak wiele dla Ciebie znaczymy. Jak ważny jest dla Ciebie każdy z nas. Panie, cała Twoja ziemska wędrówka była ukierunkowana na tę chwilę, na tę ostateczną ofiarę miłości, przez którą odkupiłeś nas wszystkich. Na krzyżu, Jezus, spłaciłeś całkowicie wszystkie nasze długi. Pojednałeś nas z Ojcem, otworzyłeś nam bramę nieba i nadto zapraszasz nas, słabych, grzesznych, do udziału w Twoim dziele zbawienia świata, do współpracy z Tobą w tej największej misji. Święty Paweł, współpracując z Twoją łaską, wyznał kiedyś: w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. I my, Panie, w miarę duchowego wzrastania coraz lepiej rozumiemy swoją rolę w Twoim mistycznym ciele, którym jest Kościół. Zaczynamy pojmować, że ból przyjęty z miłością i ofiarowany za innych jest tym, co oczyszcza nas i zbawia ten świat, a także tym, co w sposób tajemniczy najbardziej jednoczy nas z Tobą. Z natury wszyscy uciekamy przed cierpieniem, ale stopniowo wzrastając w relacji z Tobą, otwierają się nam oczy na tajemnicę miłości miłosiernej, która najpełniej wyraża się w cierpieniu za innych. Panie, odwołując się do zasług Twojej męki, śmierci i zmartwychwstania, błagamy Cię, prowadź nas do coraz ściślejszego zjednoczenia z Tobą, aby zostało przemienione nasze światowe myślenie, nasze naturalne reakcje, nasz egoizm. Panie, niech Twoja miłosierna miłość przechodzi przez nas do naszych braci i sióstr. Spraw, byśmy potrafili w wolności przyjmować i ofiarowywać to wszystko, co jest trudne w naszym życiu. Rozpalaj w nas pragnienie bycia jedno z Tobą, byśmy także my mieli swój udział w Twoim wielkim dziele zbawienia świata.

0: Panie, Twoją radością jest dawać wiele i to bardzo wiele. Twoja miłość jest hojna. Dlatego teraz z ufnością przychodzimy do Ciebie, by prosić Cię o wiele, wiele łask dla nas i całego świata. Panie, spójrz z miłosierdziem na całą ludzkość. Pomagaj nam rozpoznawać to, co nas oddala od Ciebie i z ufnością przyjmować Twoją przebaczającą miłość. Uzdrawiaj serca zranione nieprzebaczeniem, egoizmem, grzechem. Wspomagaj nas wszystkich swoją łaską, abyśmy szanowali życie i godność każdego człowieka. Uzdrów chorych, pociesz cierpiących, tych, którzy teraz w Wenezueli cierpią z powodu wielkich skutków potężnego trzęsienia ziemi. Poślij do nich dobrych ludzi, aby ich wspierali w radzeniu sobie z konsekwencjami tej katastrofy. Prosimy Cię, umacniaj wszystkich czyniących dobro. Wlej nadzieję w serca ludzi walczących o pokój, wszędzie tam, gdzie łamane są podstawowe prawa człowieka. Błogosław naszej Ojczyźnie, dawaj mądrość rządzącym, otwartość na prowadzenie Ducha Świętego. Prosimy Cię także o łaskę ufności dla konających, o niebo dla zmarłych. Panie, wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu z łaskami słynącym obrazem Twojego miłosierdzia i grobem świętej Faustyny, a także w sercach modlących się z nami pielgrzymów oraz tych, którzy łączą się z nami przez transmisje radiowe, telewizyjne i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża,
0: wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. ofiarę Jego bolesnej męki.
3: Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion,
4: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion,
5: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão,
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla
3: Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas,

Jezu, dziękujemy Ci za Twoje wielkie miłosierdzie i za to, że otwierasz nam oczy także na wartość cierpienia, które przyjęte i złączone z Twoim cierpieniem na krzyżu oczyszcza i zbawia ten świat, a także w sposób tajemniczy jednoczy nas z Tobą. Dziękujemy Ci, Panie, za Matkę Miłosierdzia, która nas nieustannie wspiera w naszej pielgrzymce przez tą ziemię i za Twoje prowadzenie przez wszystkie doświadczenia życia ku pełni szczęścia z Tobą w niebie.

Zakończyliśmy transmisję nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia. Teraz wysłuchajmy słów Ewangelii oraz komentarza księdza Piotra Lipca.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Gdy Jezus zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto podszedł trędowaty i upadł przed Nim, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus powiedział do niego: Uważaj, nie mów o tym nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich.
1: Człowiek, który według prawa miał żyć poza obozem, ogłaszać swoją nieczystość i ostrzegać innych, nie ukrywa się, lecz przychodzi do Jezusa. Nie robi tego jednak w klimacie pretensji, tylko z adoracją i zawierzeniem. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Mateusz używa tu czasownika proskineo, który może znaczyć zarówno pokłon, jak i akt czci. Właśnie dlatego wielu egzegetów widzi w tej scenie coś więcej niż zwykłą prośbę o pomoc. Chory zaczyna przeczuwać w Jezusie Pana, którego wola ma moc twórczą. Święty Jan Chryzostom trafnie zauważa, że trędowaty nie mówi: jeśli poprosisz Boga, ale jeśli chcesz. A więc przypisuje Jezusowi władzę, nie tylko samo pośrednictwo. Po uzdrowieniu natychmiast odsyła on chorego do kapłana. Nakazuje mu milczeć, jednak nie oznacza to absolutnego milczenia o cudzie, a raczej właściwą kolejność w postępowaniu względem niego. Najpierw potwierdzenie przez kapłana, potem pełny powrót do życia w społeczeństwie. To bardzo katolicka wizja. Nie możemy zamykać łaski w sferze indywidualnego przeżycia. Ma ona wejść w ciało wspólnoty, w jej porządek, w jej doświadczenie. Dzisiejsze słowo uczy nas nie tylko wołać o ulgę, ale jeszcze bardziej pozwolić się Jezusowi dotknąć tam, gdzie nosimy wstyd, odrzucenie, rozpad i samotność.

0: Minęła 15.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Artur Chmielewski.
1: Ostatni weekend w czerwcu upłynie pod znakiem utrudnień dla kierowców. Ulicami Warszawy będą jeździć rowerzyści i rolkarze. W planach koncerty na PGE Narodowym, a także uroczystości przed Urzędem Dzielnicy Ursus. Trudne miesiące przed pasażerami tramwajów. W poniedziałek rozpoczną się prace na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II i Alei Solidarności. Kolejnym miejscem robót od poniedziałku będzie ulica Grójecka na Ochocie. W poniedziałek sesja absolutoryjna w Karczewie. Radni ocenią, czy władze miasta odpowiednio zrealizowały założenia budżetu. Na stronie gminy Karczew dostępny jest też raport o stanie gminy za 2025 rok. Z Warszawy nad morze piętrowym pociągiem od jutra na tory wyjeżdża słoneczny sezonowy pociąg kolei mazowieckich do Ustki przez Trójmiasto. To 20 wakacje z tym połączeniem. W niedzielę otwarcie lata w Łomiankach. Na uczestników czekają atrakcje i koncerty. Na scenie wystąpią zespoły Kohezja, Kreger oraz Sand & Grace, a gwiazdą wieczoru będzie Lanberry. Start imprezy o godzinie 15.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Popołudnie z Radiem Warszawa.
1: No właśnie, drodzy słuchacze, popołudnie z Radiem Warszawa, pełne emocji i nadszedł czas, żeby zaprosić Państwa do wspólnej zabawy z tą super nagrodą, o której tyle mówiłem. Mówiłem, że przed 16 więcej szczegółów. Szanowni Państwo, o co toczy się batalia? O dwudniowy pobyt dla dwóch osób z noclegiem, wyżywieniem, śniadanie, obiad, kolację, zwiedzanie muzeum oraz skansenu z przewodnikiem. Nocny pobyt w API domku. Szanowni Państwo, jednocześnie do dyspozycji klasyczny pokój, taki jeszcze, ja tu tak w szczegóły wchodzę, drodzy Państwo, żeby Wam przedstawić miarę tego, co chcemy Wam zaoferować. To wszystko w Sądeckim Bartniku, w miejscowości Stróże, koło Nowego Sącza. Żeby wejść w posiadanie tego wyjątkowego prezentu od naszego partnera i od Radia Warszawa, należy w tym momencie już teraz, drodzy Państwo, uruchamiacie telefony i na numer 7248, całkowity koszt SMS-a to 2,46 zł z VAT-em, wysłać taką oto wiadomość. RW, jak Radio Warszawa, kropka, wpisać imię i nazwisko, a następnie wpisać nasze hasło, ponieważ temat jest miodowy, iście słodki w Sądeckim Bartniku, to piszemy hasło Bartnik, a jakżeby inaczej. Czyli tak, na numer 7248 w wiadomości RW, kropka, imię i nazwisko i hasło Bartnik. Kto pierwszy, ten lepszy. Super nagroda trafi do tego kogoś. Tymczasem Carla Fernandez, co jeśli...

0: Szanowni słuchacze, jak ja bardzo lubię być wieszczem dobrych informacji. Mamy na łączach już osobę, która za chwilę powinna nam tutaj okazać radość. Ja się cieszę, że cieszę się już na tę radość tej osoby. Halo, halo, czy ja połączyłem się z panem Rafałem?
1: Tak, dzień dobry.
0: Panie Rafale, witamy na antenie Radia Warszawa 106,2 FM. Czy pan potwierdza, że pan wziął udział w zabawie, o której bębnimy tutaj od dzisiejszego upalnego rana?
1: Tak, od rana słucham, także potwierdzam, tak, jak najbardziej.
0: Tak, panie Rafale, rzeczywiście trzeba było polować, bo od rana dzisiaj mówiliśmy, że będzie super nagroda i trzeba było być czujnym, żeby w odpowiednim momencie wysłać SMS. Proszę przypomnieć, jakie hasło trzeba było wpisać?
1: Hasło Bartnik.
0: Zgadza się. Hasło Bartnik, bo jest to pojęcie ściśle związane z pszczelarstwem, z miodami, a właśnie w takie miejsce my i nasz partner pana zaprasza zaproszenie, dwudniowy pobyt dla dwóch osób w sądeckim Bartniku w miejscowości Stróże koło Nowego Sącza. Będzie i górsko, i będzie przyroda pana otaczała, i będą pszczoły, i będą wspaniałe miody. Już może pan częściowo, wchodząc na stronę www.bartnik.pl, państwo też możecie zobaczyć, co tam się wydarza, sprawdzić, co pana ciekawego może czekać. No, wakacje, no nie można było lepszego momentu sobie wymyślić na taki...
1: No myślę, że idealne połączenie, to prawda. No tak. Wakacje i miody.
0: Czy ma pan już pomysł, z kim pan tam pojedzie?
1: Znaczy, to wybór jest oczywisty, z moją żoną.
0: No, oczywiście. I będą miody, i będzie słodko. I to będzie miodowy miesiąc kolejny.
1: Powiem panu tak, miodowy miesiąc, trochę tak, dwudniowy.
0: Panie Rafale, pozdrawiamy pana, pozdrawiamy małżonkę, pozdrawiamy dzieci, jeśli są, i które będą musiały obejść się smakiem miodowym, ale też tam dziadkowie może się zaopiekują wtedy.
1: No, coś wymyślimy.
0: Chce pan pozdrawić kogoś tutaj na antenie, skoro się już połączyliśmy?
1: Pozdrawiam oczywiście całe radio, no i całą swoją rodzinę, także.
0: I my pana również pozdrawiamy. Przykro mi, drodzy państwo, że z większą ilością nie mogliśmy się podzielić. Bardzo chciałbym, żeby więcej. No ale cóż, może następnym razem. Panie Rafale, pozdrawiamy. A wy, szanowni państwo, zostańcie razem z nami. Gary Moore, będzie się działo na antenie Radia Warszawa 106,2 FM.

0: Słuchajcie Państwo, Radia Warszawa 106,2 FM. Za minutę i 10 sekund wybije 16.
1: Reklama. Ładne oczy masz.
2: A czy zdrowe?
1: Przyjdź w najbliższą sobotę do auli Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 11.
2: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
1: Więcej na mazowia.pl.
3: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
4: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
5: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: O reklamie.
0: Minęła godzina 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Początek wakacji w Zakopanem. Najwyższy poziom zagrożenia pożarowego w lasach. Lato w mieście. Wiadomości Radia Warszawa, Artur Chmielewski. Zapraszam. Bez tłumów na Krupówkach i na tatrzańskich szlakach. Tak wygląda początek wakacji w Zakopanem. W pierwszych dwóch tygodniach wakacji zarezerwowano 55% miejsc w hotelach i apartamentach. Przedsiębiorcy nie widzą jednak powodu do narzekania, podkreśla Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
7: Mediana na pierwsze dwa tygodnie lipca dla obiektu trzygwiazdkowego, nie dalej niż 4 km od Krupówek, dla dwóch osób ze śniadaniem, często taki pokój przyjmie jeszcze jedno bezpłatne dziecko, wynosi 509 zł. Do mediany zeszłego roku z tego samego czasu, do 15 lipca, 542 zł. Także mamy 8% spadek ceny na Podhalu do zeszłego roku, a już w zeszłym roku byliśmy 3% tańsi niż w 24. Także rok do roku Zakopane coraz tańsze.
6: Między innymi w związku z brakiem dużego zainteresowania miejscami noclegowymi właściciele hoteli i pensjonatów obniżyli ceny, dodaje Karol Wagner.
7: Do 15 lipca, w tym roku do 18, bo tak się weekendy ustawiają, mamy zawsze na Podhalu ten okres rozbiegowy. I choć niektórzy grzmią, że to tragedia na Podhalu, że zapaść, że konkurencja nas wyprzedziła, niczym takim nie mamy do czynienia.
6: Ceny za noclegi na Podhalu znacznie wzrastają w drugiej połowie wakacji. Szczyt sezonu turystycznego w Tatrach przypada na sierpień. Wtedy ceny bywają dwukrotnie wyższe niż na początku.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: To będą jedne z najgorętszych dni tego lata. Wraz z upałami rośnie także ryzyko pożarów lasów. Dlatego służby przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Więcej o tym Jan Oleński.
9: Przede wszystkim trzeba zrezygnować z używania otwartego ognia. W wielu regionach kraju obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Jak podkreślają Lasy Państwowe, wilgotność ściółki w lasach spadła już poniżej 10%. Dla porównania, zwykła kartka papieru ma wilgotność około 8%.
10: My nie zamykamy lasów, w tym momencie nie zamykamy parków narodowych. One mają służyć też ludziom jako miejsce schronienia, jako miejsce wytchnienia, ale apelujemy i prosimy o ostrożność, absolutne nieużywanie ognia.
9: Mówił wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała. Pożary są wykrywane przez sieć wież obserwacyjnych, kamery i lotnictwo. Dyrektor generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak przypomina jednak, że równie ważna jest szybka reakcja świadków.
11: Pamiętajcie Państwo te dwa numery, 112 998, jeżeli coś się dzieje, trzeba dzwonić.
9: Służby przypominają, że sytuacja zmienia się z dnia na dzień.
8: Takie są lokalne inicjatywy.
6: Dziś ostatni dzień lekcji, od jutra zaczynają się wakacje. Co można robić w tym czasie? O tym stołeczne szkoły po raz kolejny organizują Lato w mieście. Program opieki, ale i wielu zajęć dla dzieci. Jak akcja będzie wyglądała w szkole podstawowej numer 34? Mówi o tym koordynatorka Lata w mieście w tej szkole, czyli Sylwia Wiśniewska.
12: Spotykamy się od godziny 7.30 do 8.30. To jest zbiórka. Potem dzieci mają akurat w mojej placówce możliwość wyboru zajęć, w których będą chciały uczestniczyć. Są to długopisy 3D, wyjścia na basen, zajęcia komputerowe, zajęcia plastyczne, zajęcia w muzeum, programowanie.
6: W wielu szkołach są jeszcze wolne miejsca. Lista i zapisy dostępne są na stronie warszawa-latowmieście.pzo.edu.pl.
0: Drodzy słuchacze, co tu powiedzieć? Żar leje się z nieba. 32 stopnie, jeśli nie więcej, pewnie to zależy jak kto wystawiony, czy bardziej w słońcu, czy mniej. Jutro nie będzie lepiej, będzie jeszcze więcej. 36 stopni, zero chmurki, cały czas słońce. Wiaterek, jeśli jest lekki, to taki tylko, żeby zaznaczyć swoją obecność. Nawet w nocy 28 stopni. No musimy, drodzy Państwo, to jakoś przetrwać.

0: Drodzy słuchacze, godzina 16 jest za nami, 15 po, jak zwykle o tej porze na naszej antenie rozmowa z gościem Radia Warszawa i to będzie bardzo ciekawa, jak zwykle, rozmowa, ponieważ będziemy mówili o wyjątkowym wydarzeniu związanym z rocznicą, okrągłą 50. rocznicą strajków robotniczych w Ursusie. Zresztą kontekst będzie o wiele szerszy, więc zarezerwujcie sobie Państwo za te 6 już niemalże minut czas. Moim gościem będzie pan Paweł Krasowski, koordynator wydarzenia Ursus 76. Rozmowa, myślę, bardzo interesująca, bardzo historyczna. A tymczasem są wakacje. Zobaczymy, jak wakacje odbijają się na sytuacji na warszawskich drogach. No więc, drodzy Państwo, widać, że sytuacja na poszczególnych arteriach jest nieco bardziej optymistyczna niż bywa w najtrudniejszych momentach, aczkolwiek jeżeli chcemy poruszać się wyjazdówkami, no to stała niestety jest taka, że do Błonia 65 standardowo, jak było w ciągu roku szkolnego, tak jeszcze dzisiaj jest, no ale z drugiej strony dzisiaj dopiero koniec roku szkolnego. Piaseczno 49 od centrum, Jabłonna 46, więc każdy wie, jakie to, które to ulice są. Łomianki 45, Konstancin Jeziorna 49, Pruszków 41. No jest po 16, kończycie Państwo pracę, pędzicie do domu, bo chcecie wyjeżdżać na wakacje. Mam nadzieję, że przy moich kolejnych wejściach będzie już optymistyczniej i że te wyjazdy na wakacje będą w sytuacji bardziej komfortowej, już począwszy od wyjazdu z Warszawy.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Emergency.

0: Gość Radia Warszawa.
1: No właśnie, drodzy słuchacze, 16:15 na naszych zegarach, w związku z tym mam przyjemność Państwu przedstawić gościa dzisiejszej rozmowy, pan Paweł Krasowski, koordynator wydarzenia Ursus 76 z ramienia Stowarzyszenia West. Dzień dobry, panie.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Panie Pawle. Dzień dobry Państwu.
1: Panie Pawle, no skoro przedstawiłem Pana jako koordynatora wydarzenia Ursus 76, to ile słuchacze wiedzą, co to za dzielnica Ursus warszawska i kojarzą z wydarzeniami historycznymi, to jednak o wydarzeniu mogą mało wiedzieć. Na jakie wydarzenie będziemy dzisiaj zapraszać?
2: Oczywiście zapraszamy na koncert Pieśni Protestu w Polsce Ludowej, koncert, który odbędzie się w najbliższą niedzielę 28 czerwca w Muszli Koncertowej w Parku Rzeszowowickim. Początek o godzinie 19, wstęp oczywiście wolny. Serdecznie zapraszamy.
1: No właśnie, bo przecież ten koncert, to wydarzenie nie dzieje się od tak sobie, tylko ono jest związane z pewnymi wydarzeniami historycznymi. No i można powiedzieć, że nawet chce uczcić te wydarzenia. O czym mówimy?
2: Jak najbardziej. Oczywiście mamy 50-lecie okrągłą, doniosłą rocznicę, 50. rocznicę robotniczego strajku, robotniczego zrywu w Ursusie, czyli zablokowania torów wyjścia robotników na ulicę w roku 76. Czyli 50 lat. 50 lat od tego wydarzenia. Całego czerwca 76 roku obchodzimy w tym roku i ten koncert, między innymi ten koncert, tą rocznicę chcę wspomnieć muzycznie.
1: Panie Pawle, pan jest przedstawicielem Stowarzyszenia West, dobrze?
2: Stowarzyszenia West,
1: jednak tak. Z angielska jednak.
2: Lekko zachodnio.
1: Czy jest jakieś rozwinięcie tej nazwy?
2: W tym momencie już nie. Kiedyś tutaj Warszawa, Stowarzyszenie na rzecz Warszawy Edukacji Studentów, mieliśmy taką kiedyś formę dłuższą tej nazwy. Natomiast od już bodajże dekady pracujemy w całej Warszawie, niekiedy także w wybranych miejscach Polski, a także za granicą, wśród Polaków za granicą, pod nazwą West.
1: No bo tak, bo ja wszedłem na stronę stowarzyszenia, widziałem, że zajmujecie się i rozpowszechnianiem kultury, i edukacji, ale tutaj mamy wątek historyczny.
2: Tak jest.
1: I współpracujecie z innymi instytucjami, organizacjami, które na ten wątek historyczny, rocznicowy bardzo już mocno wskazują. Może pan przytoczyć, z kim organizujecie to wydarzenie?
2: Tak, oczywiście. Kluczowym podmiotem jest oczywiście Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który dofinansował to wydarzenie. Także dzielnica Ursus Miasta Stołecznego Warszawy partycypuje w organizacji tego wydarzenia. Warszawski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, a także NSZZ Solidarność, Regio Mazowsze, włączył się w kampanię promocyjną tego wydarzenia, więc szereg podmiotów jest zaangażowanych właśnie w Ursus 76.
1: Panie Pawle, oczywiście musimy poświęcić odpowiednią ilość czasu, chociaż mam wrażenie, że rozmowa idzie nam bardzo sprawnie, jakbyśmy w wojsku byli tak razem. Tak.
2: No, ale to taka moja... Ja nie byłem, ale...
1: No ja też nie, tak. Nie, no ja właśnie też nie byłem, ale tak wojskowo nam to idzie. Panie Pawle, bo oczywiście musimy poświęcić uwagę tutaj temu wydarzeniu o charakterze artystycznym, jakkolwiek upamiętniającym tę historię, natomiast artystycznym, więc to za chwilę. Natomiast właśnie pójdźmy w kierunku tego wątku historycznego. Historia odzyskiwania przez Polskę niepodległości po tym, jak teoretycznie byliśmy wśród zwycięzców II wojny światowej, potoczyła się bardzo skomplikowanie. Ona ma taką swoistą chronologię różnych zrywów, różnych przejawów budzenia się społeczeństwa. I zdaje się, że czerwiec 76 roku znajduje bardzo, no jest znaczącym punktem na tej mapie tych zrywów.
2: I tak najbardziej, choć czerwiec 76 roku akurat nie powoduje zmiany władzy w tym reżimie komunistycznym, który mieliśmy, to bo marzec oczywiście spowodował, październik 56 roku również, sierpień 80 także. Czerwiec 76 jest troszeczkę być może z tego powodu mniej znany, bo tutaj nie było zmiany władzy. Gierek jak był sekretarzem, tak został tym sekretarzem jeszcze kilka lat. Natomiast rzeczywiście kiedyś miasto Radom miało taką wizerunkową strategię, pisząc pod swoim herbem, że zaczęło się w Radomiu. No i poniekąd to prawda, bo ten 76 rok, czyli Ursus Radom-Płock, powoduje, że rodzi się Komitet Obrony Robotników, a potem także Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Czyli pierwszy 1000 przedstawicieli opozycji demokratycznej, antykomunistycznej, którzy potem staną się kadrą, elitą Solidarności.
1: No właśnie, do tego trochę zmierzałem, że o ile pan tutaj słusznie zauważył, że przełomu jakby nie było, natomiast zaszła pewne nowum, tak, tego połączenia się przedstawicieli inteligencji z robotnikami, że już tak wyprzedzę, i przecież powołanie do życia organizacji znaczącej, która później stanowiła podwaliny Solidarności.
2: No dokładnie tak. Rzeczywiście etos inteligencji było ewidentnie widać właśnie w tym wystąpieniu 76 roku, kiedy to właśnie inteligencja, państwo wujcowie romaszewscy.
1: Mówimy tylko o KOR-ze, o Komitecie Obrony Robotników.
2: Tak, mówimy oczywiście o Komitecie Obrony Robotników, który ujął się za robotnikami, jeździł po całej Polsce na rozprawy, bronił ich, wstawiał się za tymi, którzy zostali wydaleni z miejsc pracy. No to jest piękna karta tej organizacji. No i później rzeczywiście Komitet Obrony Robotników stanowi jeden z trzonów Solidarności w przyszłości.
1: No dobrze, no to zróbmy teraz ten przeskok na tę część artystyczną, chociaż ona też zawiera silne wątki historyczne, tak? Bo repertuar artystów, o których za chwilę pan zechce powiedzieć na antenie, ma ścisłe powiązanie z bardami tych czasów. No więc odsłońmy, odkryjmy karty.
2: Jak najbardziej. Zespół wokalno-aktorski Sonanto, który wystąpi właśnie 28 czerwca w Muszli Koncertowej, zaprezentuje taką muzyczną podróż po pieśniach protestów w Polsce Ludowej. Czyli to będzie wspomnienie zarówno czerwca, października 56 roku, później grudnia 70 roku. No, nie dalej jak w grudniu ubiegłego roku przygotowywaliśmy 55. rocznicę wydarzeń grudniowych, i to w Gdyni na Wybrzeżu, też z szeregiem podmiotów Wybrzeża. Więc rok 76 także w podobny sposób zostanie upamiętniony również muzycznie. Rzeczywiście pojawią się piosenki symbole kolejnych dekad, także walki z komunistyczną władzą. Od grudnia 70 roku tam pojawią się pieśni związane, tak jak na przykład Ballada Grudniowa będzie w repertuarze, to już mogę zdradzić. Nie chciałbym oczywiście całego programu zdradzać teraz na antenie, ale na pewno pojawią się pieśni związane z grudniem 70 roku. Pojawi się najbardziej znana pieśń 76 roku, wydarzeń w Radomiu. No i pojawią się wreszcie pieśni, które powstały u narodzin Solidarności.
1: No tak, czyli posłuszmy się nazwiskami artystów i tymi utworami, które wybrzmią tam, bo przecież to też te nazwiska tych artystów, tych pieśni mogą okazać się tutaj magnesem przyciągającym widzów, nie wiem, uczestników, bo to powiedzieć widzów to trochę za mało, bo...
2: Słuchaczy chyba.
1: Słuchaczy,
2: chociaż
1: tak.
2: Oni też będą oczywiście koncert widzieć. Tutaj dodam, że liczba miejsc siedzących jest ograniczona w Marku Grzechowickim, więc zachęcamy państwa do przybycia nieco wcześniej. Mamy też nadzieję, że ten żar z nieba o godzinie 19 ustąpi, dlatego też ten koncert jest o godzinie 19. Mamy nadzieję, że będzie ten koncert w nieco bardziej komfortowych warunkach można usłyszeć. Tak?
1: Tutaj... Drodzy państwo, żeby nie zostawić wszystkich na koniec, powtórzymy to jeszcze, ale wielkie wydarzenie Ursus 76, koncert pieśni protestu w Polsce Ludowej 28 czerwca, godzina 19, Muszla Koncertowa w Parku Czechowickim przy ulicy Spisaka na Ursusie rzecz jasna, w wykonaniu zespołu wokalno-aktorskiego Sonato oraz jego instrumentalistów. I
2: tak
1: tutaj
2: jest.
1: Przywołam artystów, jacy może oni pośrednio zafunkcjonują. Jacek Kaczmarski, jego utwory. Utwory Przemysława Gintrowskiego, Macieja Pietrzyka, Jana Kelusa, Jana Pietrzaka.
2: Tak jest. Wszyscy bardowie Solidarności na pewno zostaną wspomnieni przez zespół wokalno-aktorski Sonato. Zaśpiewają Aleksandra Matryba, Katarzyna Andruszko, Mikołaj Sierociuk. Przy akompaniamencie zespołu instrumentalnego pod kierownictwem Mateusza Gromburga.
1: Tak. Panie Pawle, ja mam do pana pytanie, bo czuję, że ono jest podstawne. Jakie pan ma nadzieje związane z organizacją tego typu wydarzenia? Bo chyba nie czysto samo tylko artystyczne.
2: Wie pan, jak zawsze, ja chciałbym, żeby przyszła kupa ludzi. Chciałbym, żeby było jak najwięcej ludzi.
1: Ale po co ma przyjść kupa? Jaki cel osiągnąć?
2: Żeby wspomnieć tą rocznicę w jakiś sposób. Wspomnieć tych ludzi, zaprosić także tych bohaterów tamtych czasów, tak? Bo przecież oni gdzieś w Ursusie także są. Nie tylko w Ursusie.
1: A ja tak patrzę na pana, bo pan jest człowiekiem bardzo otwartym, towarzyskim, że panu się marzy, żeby Polacy się w większą komitywę weszli, żeby się zawiązała wspólnota.
2: No tak, no rzeczywiście, bo ta rocznica 76 roku być może także dlatego nie jest tak eksponowana, bo ona ewidentnie łączy wszystkie strony właściwie wszystkie strony tej solidarnościowej rodziny, polskiej sceny politycznej, tak?
1: Dlatego nam potrzeba...
2: Przypomnijmy, że w organizacji Komitetu Obrony Robotników był i Adam Michnik, i Jacek Kuroń, i Antoni Macierewicz, tak? Więc jakby tutaj Jarosław Kaczyński zresztą. Więc tutaj wszystkie postaci, które dzisiaj są po różnych stronach sporu politycznego, wtedy razem walczyli o prawa robotników.
1: Pragniemy tego porozumienia, pragniemy zgody, pragniemy mówienia jednym językiem, pragniemy jednej dumy z naszego kraju, jak Kaniacz Dżurze, że takiego porównania artystycznego tutaj dokonam. Panie Pawle, nasz czas dobiega końca powoli. Jeszcze raz bardzo serdecznie panu dziękuję za to, że pan jest tutaj z nami, że pan był. Przypominamy słuchaczom wydarzenie o nazwie Ursus 76, koncert pieśni protestu w Polsce Ludowej 28 czerwca o 19:00. Wstęp wolny, no ale im państwo szybciej będziecie w tej muszli koncertowej w Parku Czechowickim, tym jest większe prawdopodobieństwo, że usiądziecie. A jak nie usiądziecie, to będziecie stali, a jak nie, to sobie rozłożycie kocyk albo krzesełko wędkarskie.
2: Dokładnie tak. Zapraszam serdecznie.
1: Moim i państwa gościem był pan Paweł Krasowski, koordynator wydarzenia ze Stowarzyszenia West.
2: Bardzo dziękuję.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Na jutrzejszą audycję o godzinie 17 barwy muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
2: Tu Radio Warszawa.
0: Ogłoszenie nadawcy.
2: Tu Radio Warszawa, 106,2 FM. Coś się chciałem wyrwać, jakoś ta pogoda mnie nastraja do tego, żeby pędzić. Może gdzieś wymyśliłem sobie jakieś wakacje w te upalne dni. Nie wiem, sam jeszcze nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Radio Warszawa, 106,2 FM, 16:30.
3: Wiadomości z życia Kościoła. Artur Chmielewski, zapraszam. W Watykanie trwa konsystorz. W spotkaniu uczestniczą kardynałowie z całego świata. Oficjalne obrady poprzedziła msza święta w Bazylice Świętego Piotra. Po niej kardynałowie udali się do auli Pawła VI, gdzie w imieniu zgromadzonych głos zebrał kardynał Giovanni Battista Re.
4: Beatissimo Padre.
5: Ojcze Święty, będąc rzecznikiem wszystkich obecnych, chciałbym wyrazić wielką wdzięczność i głębokie docenienie za to, że nas tutaj wezwałeś na to wielkie kościelne wydarzenie razem z Waszą świątobliwością w naszej wspólnej odpowiedzialności w służbie Kościołowi Powszechnemu.
3: Dziekan Kolegium Kardynalskiego podkreślił, że spotkanie odbywa się w trudnym czasie dla ludzkości, w którym jednak dostrzegamy znaki nadziei, takie jak ostatnia papieska pielgrzymka do Hiszpanii. Leon XIV w swoim słowie na rozpoczęcie spotkania podziękował kardynałom za ich obecność, która jest wyrazem troski o Kościół.
5: Wszystkie tematy, które poruszymy, spojrzenie na świat, pokój, wspólne dobro, synodalność, wszystkie one zbiegają się w jednym pytaniu. Jak możemy dzisiaj pomagać naszym kościołom w głoszeniu Ewangelii z większą wiernością, wolnością i wiarygodnością?
3: Popołudniowa sesja, która obecnie trwa, jest poświęcona tematowi kultura siły, a cywilizacja miłości. Wprowadzenie wygłosił prefekt dykasterii nauki wiary kardynał Victor Manuel Fernandez, odwołując się do encykliki Magnifica Humanitas. Dzieci z praskiej świetlicy Dom Ojca Ignacego prowadzonej przez siostry Loretanki wyjadą na upragnione wakacje. Zbiórka na 6-dniowe kolonie zakończyła się sukcesem dzięki wsparciu słuchaczy Radia Warszawa, za które podziękował na naszej antenie ksiądz dyrektor Mariusz Wedziuk.
6: Zaskoczony jestem niespecjalnie, bo znam hojność i ofiarność słuchaczy Radia Warszawa, także nie jestem specjalnie zaskoczony. Siostry bardziej były zaskoczone. Wczoraj rozmawiałem z matką generalną Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej. Dziękowała Państwu, nam również jako redakcji Radia Warszawa, bo raczej siostry były zaskoczone, że to poszło tak szybko, bo zbiórka miała być prawie do połowy lipca.
3: Potwierdza to siostra Nikola Stonia, loretanka i dyrektorka świetlicy.
7: To jest bardzo miłe zaskoczenie, ale tak naprawdę kryje się za tym, tak to odbieram, pewna historia. A mianowicie my przez cały czerwiec modliliśmy się po koronce litanią do Serca Bożego o potrzebne łaski i potrzebne środki właśnie na ten wyjazd.
8: Czyli także w intencji tej zbiórki konkretnej.
7: Dokładnie, i o bezpieczeństwo na koloniach. I to po prostu jest odpowiedź na nasze modlitwy.
3: W internetowej zbiórce udało się zebrać ponad 34 tysiące złotych, które pozwolą na sfinansowanie wyjazdu dla 20 podopiecznych świetlicy do ośrodka w Piekarach obok Krakowa.
9: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Wakacje to czas odpoczynku i nabierania sił na nowe wyzwania, przypomina arcybiskup Adrian Galbas. Metropolita warszawski na swoich mediach społecznościowych złożył życzenia uczniom rozpoczynającym wakacje.
10: Wakacje to jest czas na podładowanie baterii, które się zużyły w ciągu całego roku pracy, nauki, po prostu eksploatującego nas życia. Bardzo Wam życzę, żeby takie właśnie te wakacje były, by przywróciły Wam zużyte siły, radość, entuzjazm i byśmy wszyscy po wakacjach mogli wrócić do swoich obowiązków z nowymi mocami.
3: Arcybiskup przypomniał także, że w wakacje nie ma odpoczynku od wiary w Boga.
10: Pamiętajmy, że wakacje to jest także czas na składanie świadectwa o naszej wierze, o naszym związku z Panem Bogiem, z Kościołem i oby to świadectwo było z paskiem.
3: Wakacje potrwają do końca sierpnia. Do szkoły uczniowie powrócą 1 września. Przewodniczący Episkopatu Polski zaapelował o pomoc poszkodowanym w wyniku trzęsienia ziemi w Wenezueli. Chcemy odpowiedzieć na temat zarówno w wymiarze duchowym, jak i materialnym, organizując pomoc dla poszkodowanych, mówił.
4: Zapraszamy na stronę caritas.pl, gdzie umieszczamy i będziemy uaktualniać kolejne informacje o wsparciu dla mieszkańców Wenezueli. Zachęcamy serdecznie do wsparcia, zarówno teraz, jak i później na etapie odbudowy dla najbiedniejszych mieszkańców Wenezueli.
3: Apelował Ireneusz Krause, zastępca dyrektora Caritas Polska. Wsparcie można przekazać choćby poprzez stronę Caritas Polska.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, powziąłem sobie taki plan, taką myśl, żeby przynajmniej jedno moje wejście podczas mojego spotkania z Państwem poświęcać, przynajmniej jedno, naszej stronie internetowej, która jest bardzo przyjemna dla oka, jeśli chodzi o stronę wizualną, ale też bardzo merytoryczna. I tutaj proszę bardzo, wchodzę w zakładkę wiadomości i mamy rozmowę naszej koleżanki Weroniki Ostrowskiej z naszym biskupem ordynariuszem Romualdem Kamińskim. Bardzo ciekawa rozmowa. Tutaj biskup Romuald zaznacza, bardzo mocno akcentuje to, jak bardzo duchowieństwo powinno być skierowane na kwestię ojcostwa duchowego. I tutaj cytat z księdza biskupa: jeśli duszpasterz prawdziwie kocha, to odpowiedź przyjdzie sama, bo nie ma recepty na wszystkich jednej. Czyli ten ojciec, ten duchowy, ten na przykład biskup czy

0: czy ksiądz proboszcz musi wsłuchiwać się w każdego człowieka i wtedy może stanowić dla niego jakieś odparcie, jakieś, może być dla niego pasterzem. Odsyłam Państwa do tego artykułu, ale też do innych artykułów bardzo cennych, bardzo ciekawych, które na naszej stronie radiowarszawa.com.pl się znajdują. A już tam Państwo będziecie, można kliknąć w zakładkę Wspieraj, która znajduje się w prawym górnym rogu, dowiedzieć się, jakie są możliwości wsparcia dla naszego radia, co będzie dla nas bardzo, ale to bardzo cenne. Spójrzmy na to, co dzieje się wakacyjnie już niemalże na warszawskich drogach. No więc dzisiaj szczególnie skupiamy się na wyjazdówkach, ponieważ spora część z Państwa już miała spakowane walizki i jak tylko dzieci odebrały świadectwa, to. No więc jeżeli jedziecie w kierunku Siódemki, czyli tam w kierunku Gdańska Łomiankami, to 39 minut do Łomianek od centrum. Jeśli gdzieś tam starą drogą na Poznań, czyli Błonie, 60 minut, do Pruszkowa 38, na Darzyn 45, Piaseczno 44. Na Darzyn, no to wiadomo, te wszystkie południowe, górskie rejony. Stara Miłosna to może nie jest jakby główny punkt wyjazdów wakacyjnych. 36 minut. Marki 46 minut. No i to na razie tyle doniesień, jeśli chodzi o stopień zakorkowania tras wyjazdowych z Warszawy.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
0: Ale ładną piosenkę mam Państwu do zaanonsowania. Seal, Kiss from a Rose.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Dzieci zaczynają wakacje, wielu dorosłych zaczyna albo ma urlopy, a tramwaje warszawskie? Tam zaczynają się ciężkie prace remontowe. W związku z tym tramwaje przez wakacje będą jeździć inaczej. Co się zmieni? O tym Wojciech Dudkowski.
2: Pasażerowie tramwajów muszą uzbroić się w cierpliwość. Już trwają dwa remonty w Alei Niepodległości oraz w Alejach Jerozolimskich. Od jutra tramwajarze zamkną przejazd przy ulicy Kruczej. Kierowcy będą mogli zawrócić na sąsiednich skrzyżowaniach. Poza tym zaczynają się trzy kolejne remonty. Od jutra tramwaje nie dojadą do Winnicy. Dwójka będzie całkowicie zawieszona, a siedemnastka zakończy trasę przy metrze Młociny. Od poniedziałku tramwaje wrócą, ale będą miały skrócone trasy. Do Nowodworów i Tarchomina Kościelnego. To naprawa gwarancyjna na tarchomińskiej pętli, wyjaśnia Konrad Niklewicz z Zarządu Tramwajów Warszawskich.
3: To jest naprawa gwarancyjna. Nasze ekipy stwierdziły usterkę relatywnie nowego odcinka, w naszej ocenie zgodził się z tym wykonawca, mieszczącą się w ramach naprawy gwarancyjnej. Balzola będzie tą naprawę gwarancyjną wykonywać. Zmieni technologię konstrukcji przejazdów, żeby ta usterka, którą wykryliśmy, się nie powtarzała w przyszłości.
2: Kolejne utrudnienia na węźle Kino Femina. Od poniedziałku tramwaje pojadą tylko w kierunku Placu Bankowego i Starego Miasta. Tory w stronę Okopowej i Hali Mirowskiej będą remontowane.
3: Tam jest do wymiany zarówno sama konstrukcja torowiska, konstrukcja rozjazdów, które są już bardzo wyeksploatowane. Ostatni remont 2009 albo 2004, albo nawet 2001 dla jednego odcinka torów. No i oczywiście musimy naprawić nawierzchnię pomiędzy szynami.
2: Zmiany również na Grójeckiej. Tam tramwaje warszawskie dokończą remont pomiędzy Placem Narutowicza i Placem Zawiszy.
3: Wszystkie symulacje, wszystkie analizy wykazały, że jeżeli chcemy, a chcieliśmy w 2025 roku zagwarantować możliwość mieszkańcom jeżdżącym samochodami przejazdu z północy na południe, no to musieliśmy im dać tę możliwość. Zrobimy go teraz, korzystając z tego, że w głównym ciągu w Alejach Jerozolimskich i tak tramwaje nie jeżdżą.
2: Od poniedziałku zawieszone będą linie 9, 13, 19, 23, 25 i 33. Na trasę wyjadą linie zastępcze 63 z Kawęczyńskiej do Alei Krakowskiej, 67 na trasie Stegny PKP Służewiec, 73 z Czynszowej na Aleję Krakowską, 76 z Wilanowa na Nowe Bemowo oraz 79 z Alei Krakowskiej na Gocławek. Będą także zastępcze autobusy na zamykanych odcinkach tras. O wszystkich zmianach będziemy informować na bieżąco, ale już dziś wszystkim, którzy w te wakacje będą musieli dojeżdżać tramwajami do pracy, życzymy dużo cierpliwości. Wojciech Dudkowski, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Otwórz się na drugiego może.
2: Otwórz się na drugiego, czyli otwórz się na dar miłości. Uczyń ze swojego życia dar miłości dla innego człowieka, bo to, co przeniesiemy poza granicę doczesności, to Pismo Święte nam wyraźnie mówi, że to jest właśnie miłość.
3: Otwórz księgę. Księga. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o rzezi wołyńskiej i ekshumacjach ofiar na Ukrainie, a także o symbolice paliusza, który w uroczystość Piotra i Pawła otrzymają trzej polscy hierarchowie. Gość niedzielny. Co tydzień nowy. Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507-507-487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami. Twoje CV wchodzi do gry. Weź udział w konkursie Go Work Gamer CV i zamień rekrutację w przygodę RPG. Potraktuj rynek pracy jak epicką misję. Odkrywaj mocne strony, rozwijaj skille i pokaż pracodawcom, dlaczego to ty idealnie pasujesz do ich drużyny. Do zgarnięcia smartfon, tablet lub hulajnoga elektryczna. Wejdź do gry na gowork.pl/gamer CV. Masz czas tylko do 26 czerwca. Szukasz pracy? Sprawdź opinię na gowork.pl.
0: O reklamie.
5: Już minuta po 17:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Ratownicy WOPR apelują o rozsądek nad wodą. Zarzuty dla nożownika. Na koniec powiemy także o trzecim stopniu zagrożenia pożarowego w Campinosie. Wiadomości Radia Warszawa, Artur Chmielewski. Zapraszam. O wypoczywanie nad wodą z głową apelują ratownicy WOPR. W upalny weekend wiele osób będzie szukało chłody nad jeziorami czy nad morzem. Ratownicy apelują, by nie zapominać o nawodnieniu i ochronie przed słońcem. Na upał szczególnie narażone są dzieci, mówi Jacek Kleczaj z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
7: Chcemy się schłodzić i zamiast robić to powoli, ochlapać się, schłodzić tą naszą skórę i dopiero później się zanurzyć, my się zanurzamy od razu. Następuje gwałtowny skurcz naczyń krwionośnych i już jesteśmy o krok od zatrzymania akcji serca. To jest bardzo częsty przypadek właśnie na plażach, nad morzem, które no nasze nie jest najcieplejszym morzem, a wręcz nawet jest chłodnym. To jest przypadek, z którym najczęściej mają też ratownicy do czynienia.
6: Niebezpieczne jest też nagłe wskakiwanie do chłodnej wody.
7: Jeśli chodzi o dzieci, to słońce może bardzo szybko doprowadzić do przegrzania organizmu i może doprowadzić do, no, nazwijmy to, zachowań, które dla rodziców są przerażające. Dziecko po prostu zemdleje, straci przytomność, bardzo szybko się odwodni, a więc to wszystko razem powoduje, że może stać się bardzo trudna sytuacja.
6: Na ryzyko nagłego zatrzymania krążenia narażone są zwłaszcza osoby z problemami kardiologicznymi. Dla nich najbezpieczniej będzie wówczas pozostać w domu.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał 19-latek, który wczoraj wtargnął z nożem do szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie ataku na jednym z oddziałów szpitala i wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Jacek Rzeszowski z prokuratury okręgowej w Jastrzębiu-Zdroju poinformował, że napastnik najpewniej nie znał osób, które zaatakował.
8: prokuraturze wszczęliśmy śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 4 osób, kwalifikowane z artykułu 13 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 148 paragraf 1 kodeksu karnego. Przestępstwa te zagrożone są karą pozbawienia wolności od 8 lat do dożywocia włącznie. Zarzuty już, jak przypuszczam, usłyszał. Zarzucone przestępstwo usiłowania zabójstwa 4 osób. 4 czyny.
6: Napastnik to mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju. Podczas ataku był pod wpływem narkotyków. Stan rannych, lekarza, pielęgniarki i 2 pacjentów jest stabilny. Na koniec Kampinoski Park Narodowy wprowadził zakaz używania otwartego ognia. Powodem jest bardzo wysokie zagrożenie pożarowe związane z długotrwałą suszą i wysokimi temperaturami. Jak mówi rzeczniczka Parku Narodowego Magdalena Kamińska, turyści powinni pamiętać także o innych zasadach bezpieczeństwa.
9: Nie rzucać niedopałków, najlepiej w ogóle nie palić papierosów. Przychodzimy do lasu, żeby się dotleniać, nie musimy się dotleniać nikotyną. I jeżeli ktokolwiek już zarezerwował sobie polanę i otrzymał zgodę na rozpalenie ogniska, to nie będzie mógł tego zrobić, ale z polany będzie mógł skorzystać.
6: Osoby, które wcześniej zarezerwowały miejsce na polanie, mogą nadal korzystać z wynajętych miejsc, a w przypadku rezygnacji otrzymają zwrot kosztów. Pamiętajmy też o powiadomieniu służb w sytuacji zagrożenia i zauważenia dymu lub ognia na terenie parku. Jak wezwać pomoc?
9: W Puszczy Kampinoskiej w wielu miejscach nie ma zasięgu. Zadzwońmy więc po prostu pod 112. Miejmy naładowany telefon ze sobą i to jest najprostsze, o czym powinniśmy pamiętać. Telefon 112 zadziała.
6: W parku obowiązuje obecnie 3 najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Ograniczenia mają obowiązywać co najmniej do 1 lipca. Służby apelują o rozwagę podczas spacerów w czasie upałów.
5: Ale się dzieje. 32 stopnie Warszawa, Laski 31, Łomianki 31, no gdzie sięgnę? 30 Serock, Budy Ciepielińskie 30, no to co to za ulga? Gdyby ten wiaterek jeszcze powiewał, a on jest taki minimalny, z północy nam teraz lekko zawiewa ciśnienie 1006 hektopaskali, wysokie, w nocy wcale nie będzie dużo chłodniej, bo będzie 20 parę stopni, a jutro 36 przez całe południe i po południu.
4: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
5: No właśnie, w rytmie miasta. Ten rytm dzisiaj jest podyktowany tym, że dzieci odebrały świadectwa. Rodzice pewnie już spakowane walizki, a może nie, może przesadzam, może to nie jest takie powszechne, ale na pewno ten rytm przejścia z roku szkolnego w wakacje jest wyczuwalny. My Państwu w tym staramy się towarzyszyć, informować chociażby o tym, co dzieje się na drogach, ale także serwować Wam dobrą muzykę i wartościowe audycje. A na razie niech zaśpiewa Państwu Anna Wyszkoni, która oczywiście wpisuje się w ten zamysł puszczania Państwu dobrej muzyki. Co to Ania będzie nam śpiewała, że nie chce Cię obchodzić? No posłuchajmy, o co jej chodzi.

0: Słuchajcie, Radia Warszawa 106,2 FM, 13,5 minuty po 17. Spójrzmy na wylotówki, bo to nas dzisiaj bardzo mocno interesuje. W kierunku Jabłonny, czyli Modlińską, jedziemy 40 minut od centrum. Do Błonia, czyli Połczyńska, 57 minut. W kierunku Marek 41. I do Piaseczna od centrum 40. I to według grafiki naszego tutaj partnera trafikowego to są najbardziej pesymistyczne kierunki. Bo na przykład Łomianki już określone są jako alert taki pomarańczowy, czyli 37 minut do Łomianek z centrum. Konstancin Jezior na 41, Pruszków 33, na Darzyn 42 minuty. Żeby się do Kabat dostać, potrzebujemy 35 minut na Kabaty. Co to jeszcze mamy? Otwock 40, Stara Miłosna 34. Tak się sprawy mają.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, dzisiaj podczas naszego cyklicznego spotkania z gościem Radia Warszawa o godzinie 16:15 mówiliśmy o pewnym wydarzeniu i ja teraz pomyślałem, że dobry moment, bo właśnie tak chciałem Państwa na coś zaprosić, coś wynaleźć, na co można byłoby właśnie, o czym można by Państwu powiedzieć i myślę, że to jest dobry moment, żeby przypomnieć, o czym mówiliśmy. Otóż 28 czerwca o 19 w Muszli Koncertowej w Parku Czechowickim przy ulicy Spisaka na Ursusie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie artystyczne Ursus 76, upamiętniające jednocześnie 50-lecie tych właśnie protestów robotniczych w Ursusie. Powiem, że tutaj taki mój prywatny interes taki, że ja jestem równolatkiem tych wydarzeń, bo dokładnie w czerwcu 76 roku się urodziłem, stąd pewnie taka jakaś podświadoma nawet dążenie do tego, żeby Państwu o tych obchodach oczywiście bardzo istotnych dla tworzenia się naszej niepodległej ojczyzny po II wojnie światowej wspomnieć. Więc 28 czerwca zaznaczcie sobie, drodzy Państwo, w kalendarzu o 19 w Parku Czechowickim taki wyjątkowy koncert, na którym usłyszycie znane pieśni takie właśnie tych bardów niepodległościowych, których na pewno cenicie i słuchaliście, może nadal słuchacie. Tymczasem Karolina Artymowicz dalej na antenie Radia Warszawa 106,2 FM.

Drodzy słuchacze, to, że to słońce dzisiaj mi tak pięknie, intensywnie wpada przez okno, uświadomiło mi, że warto Państwu powiedzieć, należałoby nawet powiedzieć o zmianach w naszej ramówce letniej. Otóż, drodzy Państwo, pierwsza taka zmiana to troszeczkę i w nazwie się zmienia nasze poranne spotkanie z Wami od poniedziałku do piątku. Mianowicie od 5.55 do 10.00 będzie już letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolicę i okolice. Jeśli chodzi o kolejne zmiany, też mamy taką zabawę słowem. Od 10 do 14 będziemy mieli spotkanie w ramach latte na wynos. To, co było do tej pory było kawą, teraz będzie no właśnie taką zabawą językową, ale kawowo pozostanie oczywiście. Później bez zmian spotykamy się od 14 do 16 w ramach popołudnia z Radiem Warszawa, 16-18 w Rytmie Miasta, 18-22 oczywiście spotkanie w ramach wieczoru w dobrej atmosferze i tutaj mogę zdradzić Państwu, że ja też mam jakieś tutaj momenty spotkań z Państwem, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Poza tym Radiowy Uniwersytet Teologiczny, który szkoła RUT, która w poniedziałki, wywiad z człowiekiem we wtorki, wieczorem oczywiście mówimy o 22:00, w środę ślubuję Ci miłość, radiowy kurs małżeński, w czwartki wolna chata, w piątki złością czy miłością o 22:00. Będziecie Państwo z nami, nie mam żadnych wątpliwości. I to jest bardzo pozytywne. Leona Lewis, Bleeding Love na antenie Radia Warszawa 106,2 FM.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Szanowni Państwo, na jednej z ostatnich audycji kantrowych redaktor Maciej Świątek bardzo mocno zaznaczył, można powiedzieć, że wyraził swój taki manifest, przypominając, że na zakończenie roku szkolnego wyróżniający się uczniowie otrzymują świadectwa z biało-czerwonym paskiem. I to mi się dzisiaj przypomniało, gdy brałem udział w zakończeniu roku szkolnego w szkole, której mam olbrzymią przyjemność też uczyć. Byłem tutaj kiedyś z moimi uczniami, a mianowicie ze szkołą 74, szkołą podstawową niepubliczną 74. No i dzisiaj też pani dyrektor, siostra dyrektor w zasadzie, kończąc rok szkolny, też podkreśliła, że to są świadectwa z biało-czerwonym paskiem, a broń Boże, z czerwonym. No właśnie, ile tych świadectw z biało-czerwonym paskiem dzisiaj przybyło, zostało przyniesionych do waszych domów? Mam nadzieję, że jak najwięcej. Spójrzmy zatem, szanowni państwo, co dzieje się na warszawskich drogach właśnie w kontekście zakończenia roku szkolnego i potencjalnych już wyjazdów na wakacje. No to chyba nie jest aż tak bardzo eksploatowana te dzisiejsze wyjazdy, ponieważ tak, Błonie 54 minuty, Marki 39 i to przez naszego informatora trafikowego jest uznane za jedyne dwa czerwone tak zwane kierunki. Pozostałe są takie neutralne. Jabłon na 39 minut, czyli tutaj Modlińską od centrum do Piaseczna, Puławską 38 minut, do Łomianek 34 minuty. To jest tutaj zastanawiające, całkiem nieźle. Konstancin Jeziorna 39, Otwock 38. Życzę Państwu udanych wakacji i oczywiście jak najmniej korków tym, którzy korzystając z tego, że są wakacje, zostają w Warszawie i właśnie liczą na to, że tych korków nie będzie.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No muszę trochę o mundialu powiedzieć, muszę, bo się uduszę, jak to mówią. Dzisiaj reklamowany o 21:00 mecz Francja-Norwegia jest przedstawiany jako starcie tytanów. Chodzi przede wszystkim oczywiście o napastników, czyli o Kyliana Mbappé z jednej strony francuskiej, a z drugiej norweskiej Erlinga Haalanda, czyli no obecne gwiazdy ataku światowej europejskiej piłki. Ale ja się pytam, ja się tak grzecznie pytam, dlaczego starcie Polski z Francją na poprzednim mundialu nie było anonsowane jako starcie tytanów, przecież tam był Lewandowski. Też był Kylian Mbappé i był Lewandowski. Tylko nagle Norwegia. No, dlaczego Polska nie może aspirować do miana tytana w piłce nożnej? Pozostawiam Państwa z tym pytaniem i rekomenduję ten mecz, bo rzeczywiście może być... Czy będzie bramkostrzelnie? No, te drużyny są też mocne w defensywie, więc sami napastnicy mogą wszystkiego nie załatwić. Ale życzę Państwu dobrych wrażeń, emocji piłkarskich. Maroon 5 Memories na antenie Radia Warszawa 106,2 FM. Teraz dla Państwa.

0: Szanowni słuchacze, zbliża się godzina 18, a wraz z nią zbliża się czas mojego pożegnania z Państwem, ale jest obok mnie już Wojciech Dąbrowski.
1: Jestem.
0: Wojtku, zadam Ci dwa pytania. Od razu dwa, dlatego że jak zadam Ci jedno, to Ty jesteś taki gaduła, że się rozgadasz i spalisz mi drugie. Więc zapytam się o Ciebie, czy jesteś ciepłolubny? A drugie pytanie, czy aż tak ciepłolubny?
1: Tak.
0: O, proszę
1: do
0: bardzo.
1: Do 36,6 może być temperatura. Powyżej 36,6 mój organizm mówi, że trochę jest za wysoko, ale do 36 jak jest, to jest tak w miarę dobrze. Ja zawsze powtarzam, że wolę się dwa razy spocić niż raz zmarznąć. Zatem nawet jak się spocę, to się umyję. Tyk.
0: Widzicie, drodzy Państwo, coraz więcej osób spotykam na mojej drodze, które nie narzekają. Oczywiście nie bagatelizujemy problemów związanych z upałami, bo wiadomo, problemy sercowe i tak dalej, więc trzeba uważać, nawadniać się. Ale jak miło, że są tacy, którzy lubią, jak ukrop się leje z nieba.
1: Zdecydowanie jak dla mnie. Ja jestem bardziej pragmatyczną osobą, po prostu nie muszę włączać ogrzewania. A wiecie, liczę na to, że będzie globalne ocieplenie.
0: Drodzy Państwo, to byłem ja, Jacek Zienkiewicz, nie Jarząbek, a to Wojciech Dąbrowski. Ja Państwu bardzo dziękuję, idę się wystawiać na upały, bo też bardzo,
1: ja
0: bardzo lubię.
1: Zostaje.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Wyobraź sobie. Góry, cisza, pełne słońce. Leżysz na trawie, słuchasz śpiewu ptaków, a wokół ciebie spokojnie pasą się owce.
4: W prawdziwym życiu zawsze w końcu pojawia się jakiś wilk. Problem, kryzys, moment, w którym wszystko się sypie, a całe stado się rozbiega.
5: I wtedy właśnie potrzebny jest pasterz. Taki, który nie szuka najbliższego wyjścia ewakuacyjnego, tylko zostaje do końca.
3: Bo dobry pasterz oddaje życie za swoje owce.
4: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej. Formujemy pasterzy, na których można polegać.
2: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Warszawa wczoraj, dziś i jutro. Zapraszam do wysłuchania audycji Niedaleko od domu. Już dziś o 20:00 Dominik Wendołowski.
7: Budzić się rano i myśleć o tym, że chcę być świętym, czy to brak pokory, czy jednak sposób na dążenie do autostrady, do nieba. Czy te autostrady były zawsze łatwe i proste, czy często były związane z trudnościami? W audycji Szlakiem Świętych poznajemy wyjątkowych świętych i miejsca związane z tymi właśnie świętymi. Małgorzata Kurzajewska-Zarina, zapraszam w każdą sobotę o 11:30.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
9: Ładne oczy masz.
10: A czy zdrowe?
9: Przyjdź w najbliższą sobotę do Auli Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 11.
10: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
9: Więcej na mazowia.pl.
11: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
12: Dzień dobry, tu Agnieszka z Radia Warszawa. W biznesie najważniejsze są zaufanie i dobre relacje. Na tych wartościach od lat budujemy Radio Warszawa, miejsce rzetelnej informacji i odpowiedzialnej komunikacji. Dzięki wsparciu naszych słuchaczy i partnerów możemy rozwijać radio bliskie ludziom i ich codziennym sprawom. Jeśli te wartości są dla Państwa bliskie, zapraszamy do zakładki Wspieraj na radiowarszawa.com.pl. Dziękujemy, że jesteście z Radiem Warszawa.
13: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami. Twoje CV wchodzi do gry. Weź udział w konkursie Go Work Gamer CV i zamień rekrutację w przygodę RPG. Potraktuj rynek pracy jak epicką misję. Odkrywaj mocne strony, rozwijaj skille i pokaż pracodawcom, dlaczego to ty idealnie pasujesz do ich drużyny. Do zgarnięcia smartfon, tablet lub hulajnoga elektryczna. Wejdź do gry na gowork.pl/gamerCV. Masz czas tylko do 26 czerwca. Szukasz pracy? Sprawdź opinię na gowork.pl.
2: Po reklamie.
1: Tu Radio Warszawa 106,2 FM, minęła 18.
14: Artur Chmielewski, zapraszam na podsumowanie wiadomości lokalnych. Trudne miesiące przed pasażerami tramwajów. Do trwających remontów w Alejach Jerozolimskich i Alei Niepodległości dojdą trzy kolejne. Pierwsze utrudnienia już jutro. Tramwaje nie dojadą do pętli Winnica. Linia druga zostanie całkowicie zawieszona, a 17 zakończy trasę przy metrze Młociny. Od poniedziałku tramwaje wrócą, ale będą miały skrócone trasy. Na Winnicy konieczna jest naprawa gwarancyjna, mówi Konrad Niklewicz z Zarządu Tramwajów Warszawskich.
15: To jest naprawa gwarancyjna. Nasze ekipy stwierdziły usterkę relatywnie nowego odcinka, w naszej ocenie, zgodził się z tym wykonawca, mieszczącą się w ramach naprawy gwarancyjnej. Balzola będzie tą naprawę gwarancyjną wykonywać. Zmieni technologię konstrukcji przejazdów, żeby ta usterka, którą wykryliśmy, się nie powtarzała w przyszłości.
14: W poniedziałek natomiast rozpoczną się prace na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II i Alei Solidarności. Tramwaje na węźle Kino Femina nie pojadą w kierunku Hali Mirowskiej oraz Okopowej. W związku z remontami nie wyjadą tramwaje linii 9, 13, 19, 23, 25 i 33. Zostaną wprowadzone linie zastępcze. Rozpoczynają się wakacje, które trwają do końca sierpnia. Jakie plany na ten czas mają uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 74 imienia błogosławionego Honorata Koźmińskiego na warszawskich Bielanach? Sprawdźmy to teraz.
16: Wyjazd do Włoch, zwiedzanie Rzymu i tym podobne.
17: No, ja do Mediolanu wyjeżdżam i do Birmingham.
18: Ja wyjeżdżam na Mazury z dziadkami i rodziną.
19: Ja wyjeżdżam do Norwegii. Ja wylatuję do Albanii.
20: Ja w czasie wakacji w ogóle zapominam o nauce.
21: Czy wakacje waszym zdaniem są za długie, za krótkie, czy w sam raz?
22: W sam raz.
23: Za krótkie.
24: Za krótkie.
25: Za krótkie.
14: Dla tych, którzy nie mają jeszcze planów, zostały ostatnie miejsca w warszawskiej akcji Lato w Mieście. Zapisy na stronie warszawa-latowmieście.pzo.edu.pl. Z Warszawy nad morze piętrowym pociągiem. Od jutra na tory wyjeżdża słoneczny, sezonowy pociąg Kolei Mazowieckich do Ustki przez Trójmiasto. To 20 wakacje z tym połączeniem, przypomina prezes przewoźnika Robert Stępień.
26: Pierwszy wyjechał w 2005 roku, a więc zaczynamy trzecią dekadę. Różne były dzieje tego pociągu, bo początkowo jeździliśmy jeszcze starym taborem do Trójmiasta. Od mniej więcej dekady wydłużona jest trasa do Ustki i byliśmy pierwszym operatorem, który połączył Warszawę z Ustką.
14: Wagony Słonecznego są klimatyzowane, nie mają jednak gniazdek elektrycznych. Słoneczny wyjedzie z Warszawy Zachodniej o 6.16, do Gdańska dojedzie na 9.34, a w Ustce zamelduje się dokładnie w południe. Powrotny pociąg wyjedzie z Ustki o 12.49, a w Gdańsku zatrzyma się o 15.20. Oznacza to, że do Warszawy dojedzie o 18.47. W weekendy na tory wyjedzie także dodatkowa para pociągów z Warszawy do Gdyni.
13: Takie są lokalne inicjatywy.
14: Już jutro ogrody zamkowe przy Zamku Królewskim w Warszawie zamienią się w przestrzeń teatru, muzyki i rodzinnych atrakcji. Od godziny 10 odbędzie się kolejna edycja wydarzenia Piknik na dworze. O szczegółach mówi Michał Sobieraj, kierownik działu edukacji Zamku Królewskiego.
27: Od godziny 11 na gości będą czekać gry, zabawy i atrakcje dla całych rodzin. Przygotowaliśmy też happeningi i spektakle, spotkania z artystami, warsztaty przyrodniczo-artystyczne oraz muzykę na żywo.
14: Tegoroczna odsłona pikniku inspirowana jest wystawą Wielka Gra, opera Władysława IV. Nawiązuje do świata teatru oraz opery XVII-wiecznego Dworu Królewskiego. Wstęp jest bezpłatny. Kampinoski Park Narodowy wprowadził zakaz używania otwartego ognia. Powodem jest bardzo wysokie zagrożenie pożarowe związane z długotrwałą suszą i wysokimi temperaturami. Jak podkreśla rzeczniczka parku Magdalena Kamińska, jest to związane z charakterem terenu.
0: Jest to najbardziej palny park ze wszystkich 23 parków narodowych w Polsce. W parku mamy ponad 75% sosny. Wody jest niestety z roku na rok coraz mniej. Mamy ocieplenie klimatu i są wyższe temperatury.
14: Osoby, które wcześniej zarezerwowały miejsce na polanie, mogą nadal korzystać z wynajętej przestrzeni, a w przypadku rezygnacji otrzymają zwrot kosztów. W parku obowiązuje obecnie trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Ograniczenia mają obowiązywać co najmniej do 1 lipca. Służby apelują także o rozwagę podczas spacerów w czasie upałów.
3: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
1: Dwadzieścia dziewięć i 0,6 stopnia Celsjusza w Warszawie. Na tą chwilę taką właśnie mamy temperaturę, jeśli chodzi o okolice miasta stołecznego, to 31 Raszyn, Sękocin, Mroków, Żelechów, 30 w Mińsku Masowieckim i w Jakubowie. Jeśli chodzi o ciśnienie, tutaj wzrost 1006 prawie hektopaskali, wiatr wieje z prędkością do 3 metrów na sekundę z północnego zachodu. A my rozpoczynamy wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Już za chwilę Anna, Maria i Opek. To wszystko jasne. Utwór Ja Jestem będzie S Club 7, utwór Rich czy na przykład Paweł Domagała. To muzycznie, a słownie będzie to, co tygryski lubią najbardziej, czyli dobre słowo papieża na 14 i nie tylko. Pozostańcie z nami. Wojciech Dąbrowski, dobry wieczór.

0: Tu Radio Warszawa, prawie 14 minut po godzinie 18. Utrudnienia, korki, koreczki, kornie. Słyszeliśmy już w wiadomościach u Artura Chmielewskiego, co będzie się działo w stolicy, skoro utrudnienia pojawią się także w Alei Solidarności, między innymi już są, a co dopiero będzie? No cóż, takie życie. Na pewno w tym momencie postoimy jadąc Aleją Solidarności w kierunku Placu Bankowego i dalej w kierunku nowego zjazdu korek od Placu Bankowego całkiem ciasno na Dźwigowej, w Alejach Jerozolimskich, w okolicach Ronda Zasłońców Syberyjskich. Utrudnienia także pojawią się przed pomnikiem lotnika. Ciasno, niezależnie od tego, w którą stronę jedziemy, jest na Grójeckiej, na Banacha. Utrudnienia także na Placu Narodowicza i dalej w Alejach Jerozolimskich, jadąc w kierunku centrum Wybrzeża, czy to gdyńskie, czy szczecińskie. Tam także ruch wzmożony ruch także na trasie Armii Krajowej do Marek, w kierunku Marek, o tak może. No, do samych Marek to może jeszcze w miarę, no tak mniej więcej 40-45 minut, może szybciej, jak się uda.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: 21 minut po 18, no to czas na dobre słowo.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z katechezy papieża Leona XIV o podróży apostolskiej do Hiszpanii podczas audiencji generalnej. Plac Świętego Piotra, Watykan, 17 czerwca 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, w Madrycie i w Barcelonie gromadziliśmy się zarówno w wielkich katedrach, jak i na najnowocześniejszych stadionach. Modliliśmy się na różańcu świętym w opactwie w Montserrat. Celebrowaliśmy liturgię w Sagrada Familia, majestatycznym symbolu symfonii kamienia i światła, która wszystkim mówi o misterium chrześcijańskim. To spotkanie tego, co dawne, z tym, co nowoczesne, tradycji katolickiej z kulturą współczesną, pozwoliło mi żywo odczuć właściwy charakter Europy i jej bezcenne bogactwo, jako rzeczywistości nadal żywej, nieprzestarzałej. Jest to dziedzictwo, którego trzeba strzec z troską, aby można je było twórczo wykorzystać w dzisiejszym globalnym świecie, z jego epokowymi wyzwaniami, pokojem, ekologią integralną, sprawiedliwym i zrównoważonym rozwojem oraz poszanowaniem godności ludzkiej. Są to wyzwania, które Sobór Watykański II już jasno rozpoznał i do których powracało późniejsze magisterium aż po moją niedawną encyklikę Magnifica Humanitas, mającą na celu troskę o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Podczas różnych spotkań dostrzegłem potrzebę usłyszenia w głosie papieża Ewangelii Nadziei dla naszej dzisiejszej ludzkości, dotkliwie doświadczonej negatywnymi konsekwencjami zwodniczego modelu rozwoju. Potrzebę tę, wyrażoną w licznych świadectwach, których mogłem wysłuchać, czasem wzruszających, czasem budujących, rozpoznałem także, a przede wszystkim w twarzach najmniejszych i ubogich, których spotkałem, w twarzy dziecka, które czekało na mnie w parafii, aby wręczyć mi swój list, w twarzach więźniów, którzy czekali na mnie w więzieniu, w twarzach młodych, którzy oczekiwali na mnie na placach, pełni niepokoju i planów, w twarzach migrantów, którzy czekali na mnie w ośrodkach dla migrantów na Wyspach Kanaryjskich.

0: 36 minut po 18.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Już niedługo nam się smutny ten piątek zrobi, jak tak dalej będę o utrudnieniach mówił, no ale co poradzić, skoro Warszawa remontami stoi? Jest tylko w tym nadzieja, że po tych remontach będzie zdecydowanie lepiej. Jak to mówią, po burzy zawsze jest, wychodzi słońce, chyba że burza jest w nocy. Od wtorku, 30 czerwca, to jeszcze parę dni, zmienia się organizacja ruchu na Moście Gdańskim. W Warszawie oczywiście drogowcy rozpoczynają kolejny etap prac antykorozyjnych, co spowoduje utrudnienia dla kierowców pieszych oraz rowerzystów, no to wiadomo, prace potrwają, bagatela, do jesieni. Zarząd Dróg Miejskich kontynuuje techniczną konserwację Mostu Gdańskiego. To ten wyjątkowy most z tym takim fajnym napisem "Miło Cię widzieć", czy "Warszawa Cię lubi", jakoś tak. Zarząd Dróg Miejskich chce ponownie ruszyć w ten most od 30 czerwca. Służby skupią się obecnie na zabezpieczeniu konstrukcji przed rdzą, czyli zabezpieczeniem przed tym, co robi tlen wspólnie z wodą. Prace konserwacyjne obejmują zarówno gzymsy, barierki obiektu. Od godziny 7, od 30 czerwca, ekipy przeniosły się w nowe miejsce. Będą roboty prowadzone bliżej Śródmieścia. Pamiętajmy o tym, jadąc przez ten most. Pamiętajmy także, że są utrudnienia na moście Poniatowskiego. Pamiętajmy, że zawsze są utrudnienia przed mostem Śląsko-Dąbrowskim. Pamiętajmy, że są jest wiele utrudnień w Warszawie, no ale jakoś trzeba sobie radzić. Radźmy sobie zatem szerokości wszystkim kierowcom, ale także i z innym zmotoryzowanym i pieszym. You can say what-

To jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Przed nami jeszcze co najmniej 3 utwory w tej godzinie. Będzie między innymi Filip Lato, no i Kate Bush. Ale ja zaznaczam, proszę posłuchać Filipa Lato w pięknym utworze Lepiej Mieć. Czy wrócimy dziś do informacji o utrudnieniach w stolicy? O tym, co nas czeka? Nie, może już daruję i sobie, i Państwu te informacje, choć dużo tego będzie się działo. No ale mamy wakacje od dnia dzisiejszego. Bo dziś ostatni dzień w szkole naszych pociech, przynajmniej tych najmłodszych i tych trochę starszych. Zatem tych remontów będzie zdecydowanie więcej, no ale może i samochodów będzie mniej.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W tym tygodniu na 106,2 FM, tuż przed wakacjami, no wakacjami głównie dla dzieci i młodzieży, jesteśmy w parafii Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie. W naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami
2: ksiądz Janusz Wiczarski,
3: Paulina Zyśklisica
4: i Maciej Białek.
1: Dlaczego warto odwiedzić tę parafię?
3: Dlatego, że jest pięknym, historycznym miejscem otwartym na każdego człowieka.
1: Zapraszamy codziennie o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.
4: Pozdrawiamy.
5: Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13.10. Grzegorz Traczewski. Do usłyszenia.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Ładne oczy masz.
7: A czy zdrowe?
6: Przyjdź w najbliższą sobotę do Auli Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 11.
7: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
6: Więcej na mazowia.pl.
8: Dbamy o dobry wzrok Mazowszem. Marszałek Adam Struzi.
0: Po reklamie.
9: Minęła 19.
10: Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
11: W Watykanie rozpoczął się konsystorz nadzwyczajny. Papież zaapelował do kardynałów o wsparcie w jego misji. Leon XIV przekazał pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Wenezueli. We Lwowie obchodzona jest 25. rocznica wizyty Jana Pawła II w tym mieście. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Podczas rozpoczętego dziś w Watykanie konsystorza nadzwyczajnego kardynałowie wraz z papieżem dyskutują o głoszeniu Ewangelii w świecie, kwestii kultury potęgi i cywilizacji miłości, o encyklice Magnifica Humanitas oraz o wdrażaniu postanowień synodu. Wiara wyzwalająca od lęku, pokój jako obowiązek całej rodziny ludzkiej oraz posłuszeństwo rodzące jedność to trzy kierunki rozeznawania, które papież wskazał kardynałom.
12: Zasmakujmy dziś i zawsze zgody w posłuszeństwie, to znaczy w słuchaniu rozpoznającym dar słowa, które dla nas stało się ciałem. Przez to ćwiczenie Duch Święty ukierunkowuje nas, sam wskazując problemy i możliwości duszpasterskie, oczyszczając intencje i korygując to, co zbacza ze wspólnej drogi.
11: Papież zachęcił do prośby o dar pokoju.
12: Wojna nigdy nie jest godna człowieka i nigdy nie jest błogosławiona przez Boga, ponieważ Stwórca obdarzył nas rozumem i wolą po to, abyśmy rozwiązywali konflikty jako istoty ludzkie, a nie jak bestie.
11: Podczas przemówienia w auli Pawła VI Leon XIV prosił kardynałów, by wspierali go jak bracia.
13: Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese.
12: Pomagajcie mi słuchać tego, co pojawia się w kościołach, rozpoznawać znaki nadziei, które często wzrastają w ciszy, ale także nie pomijać trudów, niezrozumienia i oporów, które mogą spowalniać drogę. Potrzebuję waszej wolności, waszej szczerości i waszej lojalności.
11: Ojciec Święty przekazał 100 tysięcy euro na pomoc ofiarom katastrofalnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Z apelem o duchową i materialną pomoc Wenezueli wystąpił do wiernych arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Pomoc można przekazywać poprzez Caritas. We Lwowie obchodzone są uroczystości 25. rocznicy wizyty Jana Pawła II w tym mieście. Ich kulminacją będzie sobotnia msza święta w kościele świętego Jana Pawła II. Będzie ją celebrował arcybiskup Renato Boccardo, który z ramienia Watykanu organizował tamtą wizytę.
14: Kiedy teraz tutaj powtórnie przybyłem, od razu przypomniały mi się słowa, które Jan Paweł II bardzo często powtarzał: nigdy więcej wojny. Przypomniał, że jako reprezentant pokolenia, które doświadczyło okropności wojny, ma prawo apelować o zaprzestanie wojen, powiedział arcybiskup Boccardo, nawiązując do tragedii wojny na Ukrainie. Papież Polak przebywał we Lwowie od 25 do 27 czerwca 2001 roku.
11: Idźmy razem z papieżem. Pomóżmy papieżowi w jego misji. Pokoju, nadziei, miłości bliźniego. Wesprzyj Ojca Świętego. Przekaż dar na Święto Pietrze. Wejdź na stronę www.obolodisanpietro.va.
2: Pięć minut prawie po 19. I jeszcze o pogodzie słów kilka. Było niecałe 30 stopni, 29 jest teraz w Warszawie i okolicy naszego kochanego miasta. Najcieplej w tym momencie w Pruszkowie i Ołtarzewie 29,5, 28 Grodzisk Mazowiecki, Żelardów. A nie, przepraszam, w Solejówku 30. Według tych danych, jakie my mamy, jeśli chodzi, jakimi dysponujemy, jeśli chodzi o ciśnienie, to w miarę stabilne. Trochę ponad 1006 hektopaskali. Ciepło, przyjemnie. Piotr Sługowski, Charles and Eddie, Goya, Bonnie M, Ewa Pietrzak. Dużo, dużo, dużo będzie się działo. Na pewno oni zaśpiewają. Ewa Pietrzak oczywiście porozmawia na bardzo ciekawe tematy w programie Wychowywaciele Jak. 5,5 po 19. Wojciech Dąbrowski, witam i zapraszam. Kolejna godzina z Radiem Warszawa.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: A już jutro pod Pałacem Kultury i Nauki rozpocznie działalność nowa letnia przestrzeń rekreacyjna. Taka wakacyjna, bym dodał. Mieszkańcy stolicy, ale nie tylko, przez całe wakacje będą mogli bezpłatnie korzystać z bogatej infrastruktury sportowej oraz zorganizowanych zajęć. Otwarcie nastąpi o 12:00, samo południe, ale będzie gorąco. Strefa rodzinna, dokładnie strefa sportu, nowy punkt na mapie rekreacyjnej zlokalizowana w samym sercu miasta. Choć niektórzy nie chcieliby, żeby to serce istniało. Czyli pod Pałacem Kultury i Nauki od strony Parku Świętokrzyskiego. Obiekt będzie dostępny dla odwiedzających codziennie od 10 do 20, aż do 31 sierpnia. Między innymi ściana wspinaczkowa, boiska przeznaczone do gry w koszykówkę oraz siatkówkę, i to pełnowymiarowe. Miłośnicy aktywności fizycznej mogą sprawdzić się także na specjalnym torze sprawnościowym lub skorzystać z plenerowej mini siłowni. No i dużo, dużo, dużo innych atrakcji dla wszystkich tych, którzy chcieliby popróbować trochę sportu. Tylko pamiętajmy, jak będzie bardzo gorąco, o czym powiem po 20, no to proszę się nawadniać i chować przed słońcem.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radia Warszawa, 21 minut po 19.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Pani Anna Szpindler, szczęśliwa żona, mama 8 dzieci jest z nami w tym tygodniu. Dzień dobry Pani Aniu.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Pani Aniu, co Pani nam poradzi w kwestii modlitwy? W jaki sposób skutecznie modlić się za nasze dzieci? Jak je powierzać Matce Bożej, Bożemu Miłosierdziu?
3: Ojej, to pytanie bardzo trudne, skutecznie. Tak pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to z ufnością, że nawet jak gdzieś tam te nasze dzieci są daleko, gdzieś odchodzą, robią coś, co nam się wydaje, że jest oznaką jakiegoś błądzenia, to ufać, że Bóg ma jakiś plan dla nich, że ich droga to jest Boża droga, nawet jak dla nas jest niezrozumiała. Chyba mi to daje bardzo dużo pokoju i takiego, no właśnie takiej ufności, że to nie musi być po mojemu, tylko po Bożemu. A czasem to po Bożemu to jest w ogóle inaczej niż po ludzku.
2: Ach, i w ten sposób rzeczywiście tak. I my się zmieniamy dzięki tej modlitwie różańcowej, prawda?
3: Tak,
2: i mamy
3: tak,
2: też taki
3: tak.
2: spokój serca, tak? Że jak wszystkiego nie ogarniemy, to mamy jeszcze Matkę tak. Bożą, no, prawda? To jest zupełnie, zupełnie inny level. Pani Aniu, a w jaki sposób u Was wygląda logistycznie organizowanie wakacji rodzinnych?
3: O, to też, im więcej dzieci i im też są, mają różne potrzeby, no to też już trochę trudniej. Staramy się wykrzesać taki czas, żebyśmy chociaż trochę byli wszyscy razem, ale też z taką otwartością właśnie już też na tą autonomię, o której wcześniej mówiłam, że już te nasze dorosłe dzieci to już nie zawsze chcą. No i to jest okej. Dużo jeździmy pod namioty, bo to jest spontaniczne, można bez planowania po prostu, jak jest piękna pogoda, to wziąć i pojechać. Ja z racji tego, że pracuję w domu, czyli jestem house managerem i mamą na pełen etat, no to mam też taką wolność wakacyjną i po prostu nie boję się też brać wszystkich dzieci i jechać gdzieś tam, gdzie akurat właśnie mi coś wymyślę, właśnie pod namiot, gdzieś do jakichś znajomych. Też staram się to robić, właśnie też nie bać się tego, więc też wyjeżdżam z nimi sama.
2: Ale ja z wiarygodnego źródła wiem, że również dziadkowie angażują się w takie wyjazdy wypoczynkowe, rekreacyjne.
3: No to jest taki od no już dobrych tam 11 lat taka tradycja, że właśnie jest tydzień w wakacje, kiedy oni biorą wszystkie wnuki ze sobą, no i kiedyś jeździli sami, no teraz dzieci też pomagają, więc to jest taki wyjazd trzypokoleniowy i rzeczywiście nawet ten dorosły 19-latek na ten wyjazd zawsze jeździ. Z nami już nie musi, ale z dziadkami tutaj to zawsze chce jechać, no i rzeczywiście to jest takie jakby fajne do budowania rodziny w takim szerszym też kontekście.
2: Przypomniało mi się zdjęcie mojej mamy, kiedy spędzała czas wakacyjny właśnie z wnukami. Większość była w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, albo jeszcze młodsza. Tak się uśmiecham, ale to było zdjęcie takie już zmęczonej.
3: Tak, no, dzieci. Tak, często jest tak, że po tym tygodniu rodzice muszą pojechać na wakacje. Ale z drugiej strony myślę, to dobrze by było pewnie z nimi o tym porozmawiać, że ten wysiłek ma ogromny sens, nie? Że to jest po prostu wielka inwestycja w relacje wnuków z dziadkami,
2: tak,
3: ale też
2: wiecie.
3: Jest wielka inwestycja relacji między rodzeństwem tym ciotecznym, tak? To znaczy
2: naprawdę.
3: Moje
2: mhm.
3: dzieci z dziećmi moich braci, to jest czas budowania niesamowitej więzi i relacji. Jak tak rozmawiam ze znajomymi, to ich te przyjaźnie, bo oni się przyjaźnią ze sobą, są czymś nie takim powszechnym, tak? Znaczy, że te relacje
2: są naprawdę
3: bardzo bliskie. A tutaj jest taka
2: drużyna. Tutaj jest taka drużyna. Pozdrawiamy całą wspaniałą rodzinę. Pani Anna Szpindler, jak powiedziała, tak? Housewife, house manager. Tak,
3: tak.
2: Tutaj ja mówię, nasza bohaterka była z nami, towarzyszyła nam w tym tygodniu. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
3: Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do widzenia.

0: 34 minuty po 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Czerwiec zbliża się już ku końcowi. To Leon XIV papież ogłosił lipcowy kalendarz. Między innymi papież zapowiedział, że pojedzie w podróż na Lampedusę. Rozpocznie od tego właśnie letni wypoczynek, ale także pojedzie do Castel Gandolfo. Prefektura Domu Papieskiego opublikowała kalendarz papieskich wydarzeń, obejmujący pobyt Ojca Świętego w papieskiej rezydencji oraz niedzielne spotkania wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Zanim papież uda się do Castel Gandolfo 4 lipca, złoży wizytę duszpasterską na Lampedusie. Na śródziemnomorskiej wyspie będzie przewodniczył mszy świętej, kontynuując troskę o kościoła o migrantów i osoby zmuszone do opuszczenia swoich krajów, ale także między innymi będzie pojawiał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Najlepiej jest to taki czas odpoczynku, to może i papież trochę sobie odpocznie. Czego mu tego odpoczynku życzymy.

0: Za kwadrans godzina 20.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: O 20 na antenie Radia Warszawa, audycja niedaleko od domu. Pamiętacie Państwo basen Legii? No właśnie, to o nim będzie. Basen Legii jako dzieło architektoniczne i wszystko to w temacie. W audycję poprowadzi oczywiście Dominik Wędołowski po godzinie 20. Do tego czasu jeszcze 3 utwory. Supertramp, będzie Oskar Sims, a już teraz UB40.

0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM za 3,5 minuty, dokładnie godzina 20, po 20 Dominik Wędowski. Wcześniej zajrzymy jeszcze na prognozę pogody, sprawdzimy jak to będzie wszystko wyglądało dziś w nocy, no i oczywiście jutro w sobotę.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: No nie wiem, jak to ubrać w słowa? Może tak. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Tylko nie wiem, co dalej.
3: Ale ja wiem. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
2: No dobra, ale jak to powiedzieć chłopakom, że seminarium to po prostu normalne miejsce?
3: Wystarczy to po prostu nagrać. Przecież sami studiujemy tu już od 4 lat.
4: Przekrocz próg naszego budynku i zobacz, jak wygląda nasza codzienność. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową. Tarchomin, czekamy na ciebie.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Na jutrzejszą audycję o godzinie 17 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
6: Czy złość zawsze niszczy?
7: A czy miłość zawsze pomaga?
6: O tym, jak budować więź w rodzinie
7: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
6: porozmawiamy dziś o 22:00.
7: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
6: Marcin Wnoszyński.
7: Zapraszamy.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku. W programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: O reklamie.
0: Piątek, 26 dzień czerwca, tu Radio Warszawa, jest godzina 20. No to sprawdźmy, co będzie się działo w pogodzie dziś wieczorem i w nocy. Na chwilę obecną cały czas wysoka temperatura w okolicach 29 stopni w naszym mieście i tyle samo w okolicy także. A jeśli chodzi o noc, no to temperatura spadnie do 19 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia nawet 36. Szykujmy się zatem na gorący dzień, no i na wielce pięknie świecące słońce, zachmurzenie praktycznie niewidoczne. Przynajmniej tak mniej więcej do godziny 19. Na pewno opadów nie będzie.
9: Niedaleko od domu, czyli przewodnik po Warszawie. Zaprasza Dominik Wędołowski.
10: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie w piątek 26 czerwca i to nasze, no co tu dużo ukrywać, ostatnie spotkanie w tym sezonie, w tym roku nie, bo we wrześniu mam nadzieję program znowu powróci, ale tak jak zwykle ramówka wakacyjna się trochę zmienia, w związku z tym na 2 miesiące umilknę, że tak powiem, w te piątki o godzinie 20, no ale na pewno coś przygotuję, żebyśmy we wrześniu ruszyli. Na początek dwa sprostowania. Po pierwsze, obiecałem dzisiaj Państwu rozmowę z panią Ewą Kielak-Ciemniewską. No niestety nie udało nam się to z panią Ewą zsynchronizować. Chciałem porozmawiać właśnie o stolicy, o może nowych pomysłach, jak to ważne dla Warszawy czasopismo reaktywować. Pani Ewa, wiem, że pracuje nad tym, bo od, no właściwie całe półrocze 2026 roku pismo się nie ukazuje i chciałem z panią Ewą o tym porozmawiać. No nie uda nam się, w związku z tym bardzo przepraszam, może do rozmowy wrócimy we wrześniu, może będą wtedy jakieś informacje ważne na temat wznowienia wydawania Stolicy. I zastanawiałem się, bo prawdę powiedziawszy, właśnie przygotowywałem się bardziej właśnie do tej rozmowy, a w ostatniej chwili dowiedziałem się, że pani Ewa nie będzie mogła być gościem mojego programu. No to chciałem jakiś taki wakacyjny program, wakacyjny związany no, z jakąś budowlą warszawską, która no, z wakacjami, a przede wszystkim ze spędzaniem miłego i sympatycznego w poranku, południa i popołudnia też się kojarzy i wybrałem, może niezbyt oryginalnie, dwa takie obiekty. Jeden w zasadzie jeszcze istnieje, choć nie spełnia swoich tych założonych basenowych ról, a drugi, no to legenda w kontekście nie tylko miejsca rekreacji, ale również miejsca towarzyskiego. Oczywiście mam tu na myśli kompleks basenów Legii. A drugi basen, a to będzie taka moja niespodzianka, będzie dotyczył tutaj strony praskiej, tak sobie to pomyślałem. Otóż, no właśnie, o tych basenach Legii, basenie Legii w zasadzie, tym kompleksie, miał to być duży kompleks, no w zasadzie składał się z jednego wielkiego basenu i to była główna atrakcja, no i wieża oczywiście do skoków, nie zapominam o niej. No decyzja o budowie tego nowoczesnego kompleksu pływackiego, rekreacyjnego, ale również sportowego, zapadła w drugiej połowie lat 20. Tak naprawdę był to element tworzenia takiego reprezentacyjnego centrum sportowego w rejonie ulicy Łazienkowskiej i Myśliwieckiej. Projektantem w całości przy współpracy jeszcze kilku osób był Aleksander Kodelski, przy współpracy Maksymiliana Dudruka. I rzeczywiście to był, no co tu dużo ukrywać, jedna z najważniejszych takich inwestycji w sport w Warszawie drugiej połowy lat 30., bo w zasadzie nawet 20., bo basen oddano do użytku w 1928 roku, chociaż niektóre jego elementy i wykończenia trwały jeszcze do lat 30. No i rzeczywiście jak na owe czasy był to jeden z najnowocześniejszych i w pewnym sensie najpiękniejszych otwartych obiektów tego typu. No, nie mówię już w Polsce, no bo był jedyny, ale przede wszystkim w Europie. No, a taką charakterystycznym elementem była oczywiście ta 10-metrowa wieża, która w pewnym sensie stała się ikoną warszawskiego modernizmu. Kompleks składał się z tego głównego basenu, basenu sportowego, ale później też rekreacyjnego, czy raczej zamiennie. To duży basen 50-metrowy, szerokość chyba 25 metrów. No te drewniane trybuny i pawilony szatniowe idealnie skomponowały się jeszcze z zielenią. Przyznam szczerze, że tyle historii o tym basenie było, jest związanych oczywiście z historiami towarzyskimi, że tutaj, zwłaszcza w latach 60. i 70., że ciężko mi będzie tutaj przytoczyć choćby część, ale skoncentruję się na tym, co jest najbardziej nowatorskie, bo nowatorskie były rozwiązania techniczne, proszę państwa, tego całego kompleksu. Prawda powiedziawszy, były one bardziej nawet inżynieryjne niż architektoniczne. Kodelski oraz współpracujący z nim inżynier Raksimowicz, już nie pamiętam imienia, no zastosowali, właściwie stworzyli obiekt, który pod wieloma względami wyprzedzał swoje czasy. W pewnym sensie był to taki manifest funkcjonalizmu, choć o tym funkcjonalizmie to dopiero on był w Warszawie w powijakach. Co, że tak powiem, było najważniejsze i najciekawsze? No przede wszystkim zastosowanie tej surowej estetyki żelbetu. Właściwie ten kompleks basenów był jednym z pierwszych tak monumentalnych obiektów sportowych, w ogóle obiektów w Polsce, w którym właśnie żelbet porzucił rolę wyłącznie konstrukcyjną. Wcześniej zazwyczaj kryto go jeszcze tynkiem, a tutaj stał się w pewnym sensie takim głównym środkiem wyrazu estetycznego. To jest coś, co w zasadzie przez całe lata 60., 70. i do dzisiaj jest akcentowane przez niektórych architektów. Niektórym się to podoba, niektórym nie. I tutaj oczywiście architekt świadomie zrezygnował z dekoracji, ponieważ po prostu konstrukcja była jednocześnie elewacją, czy te gładkie geometryczne płaszczyzny betonu, nieraz pozostawione z elementami takiego postszalunku, to znaczy specjalnie nie gładzonych, no zestawiono właśnie z taką surową fakturą tego betonu, co było wówczas, no nie da się ukryć, nowatorstwem. I oczywiście tutaj tym popisowym elementem była wieża. Wieża, która do dzisiaj, chociaż już nie istnieje, uznawana jest za arcydzieła polskiego konstruktywizmu. Wieża była wykonana w ten sposób, że te trampoliny i pomosty nie były podparte filarami na krawędziach, natomiast zastosowano tutaj układy wspornikowe i te platformy, no, patrząc na zdjęcie, dosłownie wisiały w powietrzu, wysunięte nad taflą wody, zakotwiczone jedynie w centralnym rdzeniu wieży. W ten sposób no, zyskano nie tylko na wyglądzie i na takich wrażeniach estetycznych, ale też wieża, mimo ogromnego ciężaru własnego i obciążeń, wyglądała po prostu bardzo subtelnie. Podobne techniczne ciekawostki kryła niecka basenu ze względu na to, że w rejonie łazienek i solca poziom wód gruntowych był bardzo wysoki, a podłoże niestabilne. Jeszcze do tego bliskość Wisły, która no, potrafiła różne niespodzianki przynieść. W związku z tym, aby zapobiec pękaniu niecek pod wpływem przede wszystkim gruntu, ruchów gruntu i naporu wód podziemnych, właśnie zaprojektowano te nieckie jako takie wanny, można powiedzieć monolityczne wanny żelbetowe i zastosowano systemy szczelin dylatacyjnych, które właśnie pozwalały betonowej masie pracować pod wpływem zmian, no, czy to temperatur, czy naporu wody. Również przecież ta utrata wody też była dosyć istotna. W związku z tym basen Legii ja wziąłem dzisiaj tak w kontekście konstrukcyjnym bardziej niż jako pewien symbol, ale o tym symbolu i o tych jego złotych czasach opowiem Państwu już za chwilę po przerwie.

staniesz tylko jednym z moich wspomnień. Dlatego zadzwonię do ciebie jeszcze za 3 razy, a ty nie odbierzesz za każdym razem i pewnie oddzwonisz.

0: Niedaleko od domu.
1: Dobrze, jesteśmy z powrotem. Mówiłem Państwu o tych technicznych ciekawostkach związanych z budową kompleksu basenów Legii Warszawa. Zresztą ten projekt w ogóle miał jeszcze więcej różnych, przynajmniej w projektach, elementów. Cała miała być właściwie infrastruktura sportowa. Powstał w zasadzie też projektowany przez Kodelskiego, Aleksandra Kodelskiego, jeszcze stadion w końcówce lat 20. Ten stadion również piłkarski, ale on miał, służył również wyścigom kolarskim, ponieważ jego okrąg był tak sprofilowany, że powstał tam jeszcze tor kolarski. Były też korty tenisowe, ale według projektów, które zamieszczano w takim fachowym piśmie Architektura i Budownictwo, czy w architekturze w zasadzie. Później to pismo się tak nazywało. W związku z tym można prześledzić, że plany były naprawdę ogromne. No i nie da się ukryć, że już przed wojną, bo przecież w 1928 roku otwarto te baseny, no stał się basen takim miejscem bardzo elitarnym, przyciągającym, no właśnie nie nawet wszystkich, bo bilety nie były tanie, ale przede wszystkim elity. No taka to była prawda. Obok pływalni przez właśnie te korty tenisowe też jeszcze ta elitarność tego miejsca wzrosła. Obiekt rzeczywiście przetrwał II wojnę światową z niewielkimi zniszczeniami. Znaczy nie było tak, że tak bez uszczerbku i dość szybko został oddany znowu do użytku. No i w latach 50., 60. i później 70. zmienił się jego charakter. No, z elitarnego salonu Warszawy stał się ogólnodostępną miejskim kąpieliskiem. Chociaż też w gruncie rzeczy niektórzy tam próbowali wytworzyć wokół tego miejsca taką dozę warszawskiej Riviera. To za sprawą po prostu osób, które tam bywały. Znaczy pokazanie się na basenie Legii uchodziło w tamtych czasach za, no, za taki salon Warszawy, oczywiście letni salon Warszawy. Zresztą tak wspomina wiele osób, baseny były dla nas oknem na świat w tej siermiężnej rzeczywistości PRL-u. Tak, te trybuny zalane słońcem i ta woda, tu napisał Błękitna, autor, no ona nie zawsze była błękitna, no ale to już zupełnie inna sprawa, dawały nam namiastkę prawdziwych wakacji. Nawet jeżeli po południu trzeba było wracać tramwajem do szarego bloku. Tak i ja zapamiętałem te baseny. Przyznam szczerze, nie byłem aż tam tak często, chyba 2 czy 3 razy, ponieważ jako chłopak z dalekiej Pragi, no to miałem tu baseny bliżej. No ale też bilet nie był wcale taki tani, choć oczywiście czasy PRL-u jeszcze to były czasy w miarę przystępnych cen. No, basenu, proszę Państwa, już nie ma. On po prostu, ten koniec świetności basenu właściwie przypada na końcówkę PRL-u. Obiekt wymagał bardzo dużego generalnego remontu, na który brakowało funduszy. Był ten system filtrów bardzo nieskuteczny, nieszczelne betonowe niecki też pękały, a koszty bieżące utrzymania właśnie tego obiektu nie dały, no, władze klubu nie potrafiły temu sprostać. W latach 90. ja już nie pamiętam, kiedy dokładnie basen oficjalnie zamknięto, potem teren niszczał, Nieski porosły chwastami, no i tak tam się zresztą zbierała woda deszczowa. Wieża, mimo że doceniana przez historyków architektury i znawców modernizmu, zresztą apelowano o jej zachowanie, rdzewiała i stwarzała zagrożenie budowlane. No i w latach 2008-2009 właściwie w związku z decyzją budowy nowego, w pełni zadaszonego stadionu piłkarskiego właśnie obiekt przestał istnieć. Obecnie idąc ulicą Łazienkowską w miejscu dawnego basenu i tych tłumów na trybunach, jak i w samej wodzie znajdujemy teraz chyba takie asfaltowe parkingi czy drogi dojazdowe i otoczenie nowoczesnych trybun piłkarskich. No oczywiście tak jak to bywa, proszę Państwa, obiekt przez prawie 80 lat wytworzył wiele anegdot, wręcz opisać ich byłoby mi to trudno, a skoncentruję się przede wszystkim o dwóch elementach, przede wszystkim wchodzenie na gap. Ja to dobrze pamiętam, bo bilety wstępu nie zawsze mieściły się w moim kieszonkowym, w związku z tym powszechną praktyką było omijanie kas i przeskakiwanie przez ogrodzenie od strony kanału Piaseczyńskiego, no ale oczywiście wiązało się to z ryzykiem. I to dużym. Trzeba było zmylić albo uśpić czujność pilnujących, no ale wtedy taki udany skok gwarantował uznanie rówieśników. To mówię akurat z własnego przykładu, choć nie ma się tu czym chwalić, no ale dajmy na to. Akurat to dobrze pamiętam, ten skok. No, a potem ucieczkę. No, ale to już zupełnie inna sprawa. No, oczywiście ta wieża, no, ona budziła największe wyzwanie i ten skok, no, traktowany był jako test odwagi. Głównie dla nastolatków. No, mnie się nie udało nigdy z tej największej wysokości, zresztą chyba się bym bał, ale z 3 metrów mi się udało skoczyć, niezbyt chyba elegancko, bo plusk wody ponoć był bardzo duży. No oczywiście kultowa gastronomia, na basenie można było kupić oranżadę, lody na patyku, no to Państwo wiedzą, bambino, no ale to każdy może pamięta swoje własne przeżycia i te wspomnienia się jakoś tak nakładają. Tak czy inaczej, ja nie widziałem tego blichtru, bo byłem zbyt młody, ale wiele razy gdzieś to się tam powtarza, przynajmniej w tych opowiadaniach, że to była istna rewia mody, oczywiście tych, na których było na to stać. No ja przychodziłem tam w innych celach i byłem dużo młodszy, w związku z tym tej mody akurat nie zauważyłem. No i tyle w zasadzie o tych najważniejszych elementach, ale proszę Państwa, mówiłem Państwu o tym, że ja chodziłem gdzie indziej na te baseny, chłopaki z Pragi. My mieliśmy, powiedzmy, własną legię, choć to za dużo powiedziane, a myślę tutaj o kompleksie basenów przy Wale Miedzeszyńskim 407. To znaczy, tak naprawdę najwięcej my, chłopaki z Pragi, chodziliśmy na inny basen, też otwarty, na ulicę Namysłowską. Do dzisiaj zresztą ten kompleks, jeśli chodzi o basen zamknięty pływalnie, to on istnieje. A później w latach 80. pamiętam jeszcze na Inflacką. I ta Inflacka chyba istnieje do dzisiaj. To jest taka, mówię tutaj o basenie na zewnątrz. Oczywiście w latach 60. i 70., kiedy właśnie w latach głównie 70. ja odwiedzałem ten kompleks przy Wale Miedzeszyńskich, no właśnie oferował on unikalne doznania zmysłowe, czyli takie, które można powiedzieć były nie do podrobienia. Nad betonowymi nieckami unosiła taka się ciężka, chemiczna chmura chloru z przestarzałych systemów filtrowania. Tutaj też ten basen, właściwie kompleks basenów miał tą zaletę, że był bardzo ładnie położony, ponieważ no, był widok na Wisłę i rzeczywiście ja przynajmniej zazwyczaj docierałem, jeżeli już docierałem z kolegami, a nie chcieliśmy iść na Namysłowską, to trafialiśmy tam na Wał Miedzeszyński. Ale o Wale Miedzeszyńskim i o tym basenie za chwilę w trzeciej części audycji.

0: daleko od domu.
1: Przepustowość tych basenów w okolicach Mostu Poniatowskiego w upalne niedzielę była legendarna. Potrafiło tam ponoć wejść kilkanaście tysięcy ludzi w ciągu jednego dnia, a ścisłe otoczenie betonowych niecek zajęte były już koło godziny 9:00. Około południa na rozległych trawiastych błoniach nieraz wybuchała cicha wojna właśnie o terytorium, rozkładanie koca, rozłożenie koca, takiego dużego koca, bliżej basenu, było wręcz niemożliwe. Przechodziło się tak zwanych ręcznikowych sojuszy, gdzie kiedy właśnie trzeba było pilnować, ja wychodzę na chwilę do basenu, a proszę mi popilnować, żeby nikt mi po prostu nie zwinął tego kocyka. Taka jest prawda. I takim nieodłącznym elementem chyba tego basenu na Wale Miedzeszyńskim były tła dźwiękowe, bo oprócz szumy wody, krzyków hitów z radiowęzła była trzęsący głos spikera, ale ze względu na gigantyczny tłum i rozległość terenu dzieci po prostu gubiły się tam na potęgę. I te komunikaty właśnie były takim elementem, który ja zapamiętałem, chociaż prawdę powiedziawszy, nikt już na nie nie reagował, na te komunikaty o małym Adasiu w czerwonych majteczkach, czy dziewczynkę z kołem ratunkowym, które gdzieś tam czekały na swoich rodziców, chyba że speaker nie wyczytał konkretnego nazwiska, to wtedy było wiadomo, o co chodzi. Przed wejściem do wody trzeba było przejść tak zwany brodzik przejściowy. To się często nazywało u nas nagomyjkami oraz strefę natrysków, gdzie właśnie woda miała bardzo niską temperaturę. Oczywiście chłopcy traktowali te strefy jako idealne miejsce do popisów i żartów, czy też to popychanie kolegów pod tą lodowaty strumień z góry, czy oblewanie tą zimniejszą wodą dziewcząt. Oczywiście zimą i jesienią basen był zamknięty, ale pamiętam, że jak była niezbyt niska temperatura, to w tych nieckach ponoć niektórzy koledzy z Saskiej Pępy potrafili grać w piłkę. Nie wiem, jak to było możliwe. Nie mogę tego sprawdzić. I tak samo jak i Legia schyłek lat 80. i 90. przyniósł załamanie finansowe obiektu. Ogromne niecki po prostu generowały ogromne koszty eksploatacyjne. Ten stały, przestarzały system filtrów nie spełniał żadnych norm sanitarnych, a nieszczelność betonowych konstrukcji prowadziła do ucieczki wody. W związku z tym przez lata opuszczony teren w okolicach pomiędzy mostami w zasadzie niszczał, zarastając i stając się taką ruiną. W pewnym sensie odżył ten teren kilkanaście lat temu, kiedy adaptowano go do funkcji takich rozrywkowo-klubowych, ale ostatnia historia z opuszczeniem przez najemcy, to ona chyba nawet trwa do dzisiaj. Tak czy inaczej, basenów jako takich nie ma. Kawałek dalej w kierunku południowym za Mostem Łazienkowskim jeszcze można popływać w takim basenie, basen Kora chyba to się nazywa, ale to już zupełnie co innego. Proszę Państwa, może jeszcze o Kodelskim trochę. To jest bardzo ciekawy architekt, którego właśnie mam rzadko możliwość przedstawiać, a oprócz oczywiście jego sztandarowego, popisowego, można powiedzieć, projektu, czyli ten kompleksów sportowych, czy to basenu, czy też stadionu Wojska Polskiego, które te dwa obiekty, tak jak mówiłem, zostały oddane pod koniec lat 20. Bardzo ten architekt razem ze swoją żoną, jak już ona miała na imię, zapomniałem chyba Elżbietą, ale pomylić się tutaj mogę. Zaprojektował też dużo takich sportowych czy rekreacyjnych budowli, które Państwo na pewno, zwłaszcza ci, co jeżdżą na nartach, to pamiętają. Otóż ta stacja kolei linowej na Kasprowy Wierch, to również, to też właśnie jest jego żony Anna Koderska. O, właśnie cały czas nie mogłem zapomnieć, sobie przypomnieć. To właśnie też jego żony projekt, również to obserwatorium na Kasprowym Wierchu, czyli najwyżej położony budynek w Polsce, to również jest projekt Kodelskiego, ale również Kodelscy byli autorami licznych luksusowych domów jednorodzinnych, głównie na terenie rozwijających się wówczas dzielnic rezydencjonalnych stolicy, czyli na Żoliborzu, na Mokotowie, na Saskiej Kępie. Chyba jednym z najbardziej znanych projektów jest willa Rakowiczów na Lenartowicza, bodajże pod numerem 25, przy ulicy, przepraszam, Lenartowicza, wybudowana dla dyrektora Zygmunta Rakowicza. Willa powstanie ma równolegle ze stacjami na Kasprowy Wierch i wykazuje z nimi wyraźne podobieństwo. Tam jest ta kamienna podmurówka, tarasowy układ. Bardzo często jest ta willa przy wycieczkach na Żoliborzu pokazywana. Czy też inna dla Mieczysława Kotarbińskiego przy ulicy Malczewskiego, też dosyć ciekawy, ale również i na Żoliborzu, na Czarneckiego, na 53, czy przy Byszewskiego, na Bielanach, czy Kleczewskiej, na Starych Bielanach rzeczywiście architekt i jego żona Anna Kodelscy naprawdę bardzo, bardzo dużo ciekawych realizacji właśnie w tym duchu modernistycznym, nowoczesnym, nie bali się ukazywać właśnie tych elementów konstrukcyjnych i to chwała im za to, ponieważ to był ten czysty, ciekawy konstruktywizm, który później niestety przy niedoborze i wszelkich problemach lat 60., może mniej, ale 70. i 80., no tak jest źle traktowany, źle się starzeje, no i jest taką zmorą trochę widnokręgu, można powiedzieć, też otoczenia niektórych dzielnic, ale to już jest taki konstruktywizm późniejszy, wynikający po prostu z konkretnych niedoborów. Ten z lat 30. Kodelskiego i jego żony Anny Kodelskiej naprawdę jest bardzo, bardzo ciekawy. No i tak zapełniłem trochę, przyznam szczerze, tą audycję, bo no, chciałem bardzo z panią Ewą porozmawiać. Liczę na to, że we wrześniu się spotkamy. A co w programach wrześniowych? No obiecałem opowieści o takich budynkach, gmachach, nieraz mniej wyeksponowanych miejscach, których no, są jakieś tak pomijane w tych albo mniej odwiedzane czy są nie na szlakach turystycznych. Mam już ich 4. No i o tym we wrześniu przy okazji oczywiście innych tematów będę Państwu o tych budowlach i historiach związanych oczywiście z Warszawą. Będę o tym mówił. Na koniec bardzo Państwu dziękuję za te 8 miesięcy słuchania mnie. Bardzo też dziękuję. Powinienem to zrobić na początek, ale robię to wyjątkowo na końcu. Dziękuję wszystkim za wspomaganie, za datki, za pamięć o naszym radiu. I cóż mogę powiedzieć? No, mamy za chwilkę wakacje. Życzę Państwu udanych tych wakacji, jeśli Państwo sobie planujecie gdzieś, a jak nie planujecie, to po prostu nie za wielkich upałów i nie za małych opadów, to znaczy nie za dużych opadów, takich akurat, żeby trochę było gorąco, ale żeby trochę było też tak nie tylko gorąco, no może tak będzie najwygodniej. My widzimy się tym razem za jakieś tam 60 parę dni we wrześniu. No i cóż, żegnam Państwa. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Do usłyszenia po wakacjach. Mówił dla Państwa Dominik Wędołowski.
0: Niedaleko od domu.

0: Tu Radio Warszawa, już teraz przystanek parafia, wędrujemy zatem do parafii Matki Bożej Królowej Polski na warszawskim Marmoncie.
1: Przystanek parafia.
2: Dzień dobry, szczęść Boże. Zapraszam serdecznie do parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski na ulicy Gdańskiej 6A. Jest to kościół na Górce, do którego ja osobiście z żoną i całą moją rodziną uczęszczam. Jest to miejsce wspaniałe, fenomenalne. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że jest to miejsce, gdzie człowiek naprawdę może dostrzec, gdzie jest prawdziwy kościół i żywa wiara.
3: Ja chciałbym życzyć, myślę, że i całej Polsce, jak i naszej parafii przede wszystkim dużo radości spełnienia właśnie posługi

0: i bycia osobą świecką, czy bycia księdzem. Myślę, że możemy się wzajemnie przenikać i uzupełniać i tego właśnie nam życzę, abyśmy mogli właśnie razem wzrastać. Tak jak mówię, na górce my tego doświadczamy i zachęcamy wszystkich właśnie ludzi, aby, którzy nas dzisiaj słuchają, aby mogli kiedyś znaleźć wolny czas i wpaść po prostu, pomodlić się chwilę, czy przyjść na mszę, zobaczyć, jak jest u nas. Dużo pokoju i dużo ciepła ja życzę, a pozdrawiam serdecznie moją kochaną żonę Sylwię, mojego synka Leosia i córkę Nelkę.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Więcej na temat tej parafii już w niedzielę o godzinie 20:00.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: No nie wiem, jak to ubrać w słowa?
2: Może tak. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Tylko nie wiem, co dalej.
3: Ale ja wiem. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
1: No dobra, ale jak to powiedzieć chłopakom, że seminarium to po prostu normalne miejsce?
3: Wystarczy to po prostu nagrać. Przecież sami studiujemy tu już od 4 lat.
4: Przekrocz próg naszego budynku i zobacz, jak wygląda nasza codzienność. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową. Tarchomin, czekamy na ciebie.
0: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Otwórz się na drugiego może.
6: Otwórz się na drugiego, czyli otwórz się na dar miłości. Uczyń ze swojego życia dar miłości dla innego człowieka, bo to, co przeniesiemy poza granicę doczesności, to Pismo Święte nam wyraźnie mówi, że to jest właśnie miłość.
7: Otwórz księgę. Księga. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Ładne oczy masz.
9: A czy zdrowe?
8: Przyjdź w najbliższą sobotę do auli Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 11.
9: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
8: Więcej na mazowia.pl.
10: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzi.
0: Po reklamie.
11: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. W Watykanie trwa konsystorz. W spotkaniu uczestniczą kardynałowie z całego świata. Oficjalne obrady poprzedziła msza święta w Bazylice Świętego Piotra. Po niej kardynałowie udali się do auli Pawła VI, gdzie w imieniu zgromadzonych głos zabrał kardynał Giovanni Battista Re.
12: Beatissimo Padre.
13: Ojcze Święty, będąc rzecznikiem wszystkich obecnych, chciałbym wyrazić wielką wdzięczność i głębokie docenienie za to, że nas tutaj wezwałeś na to wielkie kościelne wydarzenie razem z Waszą świątobliwością w naszej wspólnej odpowiedzialności w służbie Kościołowi Powszechnemu.
11: Dziekan Kolegium Kardynalskiego podkreślił, że spotkanie odbywa się w trudnym czasie dla ludzkości, w którym jednak dostrzegamy znaki nadziei, takie jak ostatnia papieska pielgrzymka do Hiszpanii. Leon XIV w swoim słowie na rozpoczęcie spotkania podziękował kardynałom za ich obecność, która jest wyrazem troski o Kościół.
13: Wszystkie tematy, które poruszymy, spojrzenie na świat, pokój, wspólne dobro, synodalność, wszystkie one zbiegają się w jednym pytaniu. Jak możemy dzisiaj pomagać naszym kościołom w głoszeniu Ewangelii z większą wiernością, wolnością i wiarygodnością?
11: Pierwszego dnia medytację biblijną w temacie, w jakim świecie jesteśmy dziś powołani do głoszenia Ewangelii, wygłosił kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski. Wakacje to czas odpoczynku i nabierania sił na nowe wyzwania, przypomina arcybiskup Adrian Galbas, metropolita warszawski. W swoich mediach społecznościowych złożył życzenia uczniom rozpoczynającym wakacje.
14: Wakacje to jest czas na podładowanie baterii, które się zużyły w ciągu całego roku pracy, nauki, po prostu eksploatującego nas życia. Bardzo Wam życzę, żeby takie właśnie te wakacje były, by przywróciły Wam zużyte siły, radość, entuzjazm i byśmy wszyscy po wakacjach mogli wrócić do swoich obowiązków z nowymi mocami.
11: Arcybiskup przypomniał także, że w wakacje nie ma odpoczynku od wiary w Boga.
14: Pamiętajmy, że wakacje to jest także czas na składanie świadectwa o naszej wierze, o naszym związku z Panem Bogiem, z Kościołem i oby to świadectwo było z paskiem.
11: Wakacje potrwają do końca sierpnia, do szkoły uczniowie powrócą 1 września.
7: To są wiadomości z życia Kościoła.
11: Już jutro apel jasnogórski rozpocznę nocne czuwanie w intencji kanonizacji błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Oprócz Instytutu Prymasa modlitwę podejmą osoby z Ruchu Czystych Serc oraz redaktorzy i czytelnicy czasopisma Trwajcie w Miłości w ramach swojego dorocznego spotkania na Jasnej Górze. Jak przypomina Beata Mackiewicz, z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego tegoroczne czuwanie wpisują się w 70-lecie jasnogórskich ślubów narodu.
15: My nadal trwamy w roku jubileuszu 70. rocznicy ślubów jasnogórskich. Chcemy podzielić się radością, że nadal te śluby są aktualne, poznawane przez ludzi, przywoływane w tym roku nieustannie i cieszymy się, że również członkowie, sympatycy ruchu Czystych Serc oraz czytelnicy czasopisma Trwajcie w Miłości dołączają i razem z nami będą świętować i ten jubileusz i tutaj przy Matce Bożej będą modlić się, ofiarując siebie, swoje życie i czystość.
11: Jak dalej zapowiada Mackiewicz, czuwania w duchu refleksji nad jasnogórskimi ślubami narodu odbywać się będą także w wakacje, a do maja ich tematem będzie drugie przyrzeczenie dotyczące wierności łasce uświęcającej.
15: Jednym ze ślubów jest to trwanie w czystości przed Maryją. Jest to związane z drugim rokiem Wielkiej Nowenny, która też upływała pod hasłem Rok Łaski, czyli tak naprawdę mamy trwać w tej łasce uświęcającej, mamy powracać do tego daru łaski uświęcającej, który otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym, a to wszystko daje nam Kościół przez sakramenty święte i żeby tej łaski przybywało, będziemy sobie to ciągle przypominać.
11: A czuwanie ruchu Czystych Serc rozpocznie się jutro o godzinie 15 w Bazylice, koronką do Bożego Miłosierdzia, natomiast część nocna wraz z Instytutem Prymasa Wyszyńskiego, apelem jasnogórskim i zakończy się mszą świętą sprawowaną o północy.

0: Boga Rodzico, Dziewico, Jasnogórska Matko, przychodząc do Ciebie codziennie na apelowe spotkanie, pragniemy, abyś w nas rzeźbiła pamięć o wielkich dziełach Bożych, abyś nam śpiewała Magnifikat o Jego wielkości, potędze, łasce, wierności i miłosierdziu dla nas i dla całej naszej Ojczyzny. Przychodząc do Ciebie każdego dnia na ten kwadrans pamięci osobistej i narodowej, pragniemy, abyś nam powtarzała zdanie z Ewangelii, pierwszy raz przekazane w Kani Galilejskiej, zdanie, którym odsyłasz nas do Syna we wszystkim i zachęcasz do posłuszeństwa każdego Jego słowa. Przychodząc do Ciebie każdego wieczoru, pragniemy, aby Twoja twarz rysowała się w naszym sercu, w naszym sumieniu, w czynach na obliczu naszego życia osobistego i zbiorowego. Takie jest nasze apelowe wołanie. Pragniemy, abyś z nas uczyniła jedno wielkie czuwanie z Tobą, przy Tobie, z Polską i przy niej. Uwija się na tej ziemi tylu przodowników postępu, a każdy chce prędzej i więcej postawić sobie pomocników, aby spoglądać z wysoka, jako łask pełen dla ludu bez władzy. Ty, Matko Boga, naprawdę łaski pełna, trwasz w służbie, budujesz pomnik chwały Bogu jedynemu w duszy po to stworzonej, by była napełniona Bogiem. Ty z tego obrazu nie chcesz uciekać, lecz objawiasz światu, świat boski, piękno, które odkrywam na Twoim obliczu, zachęca do wiary i przyzywania do służby. Przez ten obraz obecna podtrzymujesz nas cel życia, wysiłku, poświęcenia. Jasność, która tu pozostała, choć w wielu miejscach i okresach ją gaszono, należy do istoty tego sanktuarium i Twego znaku. Ta jasność rozświetla nam życie. Maryjo, proszę Cię, abyś we wszystkich, którzy nawiedzają to miejsce, zapalała światło, aby każdy mógł widzieć, jak idzie i czym żyje człowiek wolny, Tobie oddany, gotowy na każdą służbę dobrą. Dziewico obleczona w światło, przypadam do Twoich dobrych kolan, utrudzony drogą. Ty słuchasz i patrzysz, jak mi serce bije. Przyciskasz coraz mocniej, jakby przeczuwając, że poślesz znowu, po chwili odpocznienia, na bój trudny. Kocham te chwile obecności u Ciebie. To jest moje bogactwo, którego nic nie zniszczy, nikt nie odbierze i żaden wiatr nie rozwiewa. Jasnogórska wychowawczyni naszego narodu, dzisiaj umilkły szkolne dzwonki. Dzieci i młodzież otrzymały potwierdzenie na różnym poziomie swojego wysiłku. Pragniemy z Tobą dziękować Bogu za wszelkie dobro, które dokonało się w naszych polskich szkołach, za wysiłek wychowawczy nauczycieli, rodziców, podejmowany szczególnie celem uzdrowienia polskiego szkolnictwa. Prosimy za dzieci i młodzież, nauczycieli i wychowawców o bezpieczne i dobry wypoczynek z Bogiem w tym szczególnym czasie letnim. Prosimy, Matko, i polecamy polskie uczelnie i szkoły, które wciąż zmagają się o prawdę i wychowanie na fundamencie Ewangelii. Polecamy Ojca Świętego Leona XIV. Zawierzamy wszystkich biskupów, kapłanów, rodziny zakonne. Polecamy nasz polski episkopat z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy Tobie naszą archidiecezję z pasterzem, księdzem arcybiskupem Wacławem. Modlimy się za nasz pauliński zakon, za ojca generała Beniamina, ojca przeora Grzegorza wraz z całą wspólnotą. Modlimy się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, aby wielu młodych chłopców i dziewcząt, usłyszawszy głos Chrystusa, nie lękali się pójść za Nim. Modlimy się za wszystkie instytucje kulturotwórcze w Polsce. Modlimy się za muzyków kościelnych, Polską Federację Puoli Cantores, Federację Cecylianum, Jasnogórską Szkołę Muzyczną I i II stopnia. Modlimy się, aby Bóg wciąż nieustannie chronił Polskę, narody Europy, świata od zbrodniczej ideologii gender, która kwestionuje Boga jako Stwórcę i podważa zasadność stworzenia. Polecamy wszystkich, którzy oddali swoje życie w obronie ojczyzny podczas okupacji niemieckiej, sowieckiej, za pomordowanych w obławie augustowskiej oraz poległych pod Smoleńskiem. Modlimy się o rychłą beatyfikację sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, matki i położnej więźniarki obozu zagłady w Auschwitz, która uratowała tak wiele istnień ludzkich, aby w dzisiejszym zamęcie cywilizacji śmierci tak wielu ludzi w jej przykładzie życia odnalazło światło i drogę. Zawierzamy to, Matko, instytucje polityczne i społeczne, aby troszczyły się o wszelkie ludzkie życie i wspierały każdą wspólnotę rodzinną w wypełnianiu jej świętego powołania. Modlimy się za pielęgniarki i położne, którym powierzono zaszczytną rolę przyjmowania na świat ludzkiego życia, aby umocnione świadectwem życia sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej wnosiły w dzisiejszy świat szacunek do ludzkiego życia. Błagamy Cię za matki i ojców, którzy w zagubieniu własnego życia rozważają możliwość aborcji, aby dzięki przykładowi sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej odnalazły drogę do jedności i prawdziwej miłości. Wreszcie modlimy się za rodziny, które nie mogą doczekać się potomstwa, aby poprzez godne starania medyczne lub otwartość serca na adopcję mogły cieszyć się z nowego życia. Polecamy Tobie, Matko, chorych i cierpiących, przebywających w szpitalach, domach opieki, aby łączyli swoje cierpienia z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Modlimy się za pielgrzymów tu obecnych w miejscowości Góra, koło Pszczyny. Modlimy się, polecamy siostry franciszkanki rodziny Maryi, które dziękują za dar rekolekcji oraz trzy siostry, które jutro będą składać wieczyste śluby zakonne na Jasnej Górze. Polecamy siostry służebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, które świętują 55. rocznicę życia zakonnego. Modlimy się za obecną tu młodzież z Głubczyc, Grupa Katolicka Młodzieży, z księdzem Wojciechem, którzy rozpoczynają wakacje oraz dziękują za pobyt, za przebyty rok szkolny. Zawierzamy wszystkie nasze intencje, prosimy o wiarę, o bezpieczeństwo dla wszystkich udających się na wypoczynek, aby w tym szczególnym czasie mogli odnaleźć Boga w pięknie natury, którą stworzył. Rozważamy tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
1: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie puść nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
0: Zdrowaś Maryjo.

0: Chrystu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zawiadaj wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Zawierzamy Tobie, Matko, nasze rodziny, nasze intencje, szczególnie polecamy rodziny i małżeństwa rozbite, aby Bóg przywrócił im miłość i jedność. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebami naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojedna, Synowi swojemu nas poleca, swojemu Synowi nas. Prosimy księdza biskupa, biskupa Wacława o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa.
1: Dzisiejszego wieczoru, kiedy dzieci i młodzież kończą swój rok szkolny i katechetyczny, chcę powiedzieć o dwóch błogosławieństwach. Pierwsze błogosławieństwo to jest dzisiaj spłacane przeze mnie tą modlitwą wobec 9-letniego wówczas Roberta, który przebywał w szpitalu. Już od 2 lat przeżywając różne operacje. To było w szpitalu prewentorium pod Noszalem Zakopanem. W czasie duszpasterstwa akademickiego odwiedziliśmy ten szpital, spotkaliśmy się z dziećmi, śpiewaliśmy razem z nimi, modliliśmy się, a w końcu zobaczyłem, że ten chłopiec mnie przywołuje. Pochyliłem się nad nim, a on powiedział: niech Jezus księdza błogosławi. Powiedziałem o tym błogosławieństwie, będę mówił, że pobłogosławiłeś mnie od swojego ołtarza, którym był wózek inwalidzki. A drugie błogosławieństwo. Bardzo proszę rodziców i bardzo proszę dzieci, żeby przed każdym wyjazdem na wakacje, gdziekolwiek się udajecie, w kraju czy za granicą, żebyście otrzymali błogosławieństwo na wysokości czoła czy serca.

Kończymy transmisję Paweł Jasnogórskiego. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Już teraz Ewangelia i komentarz, który przygotował ksiądz Piotr Lipiec. A ja zapraszam do modlitwy Różańcem Świętym o 21.30. 512 700 444 512 700 555.

0: Ewangelii Świętego Mateusza. Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: Przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: idź, a idzie. Drugiemu: przyjdź, a przychodzi. A słudze: zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. A synowie Królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz, w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Do setnika zaś Jezus rzekł: Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie. Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową leżącą w gorączce. Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Potem wstała i usługiwała mu. Z nastaniem wieczora przyprowadzono mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: On przyjął nasze słabości i dźwigał choroby.
1: Przykład wiary setnika pozostaje w centrum refleksji nad dzisiejszą Ewangelią. Rzymski oficer przyznaje: Nie jestem godzien, ale powiedz tylko słowo. Uznaje on boską suwerenność Jezusa nad prawem rytualnym. Nie chce narazić go na nieczystość i równocześnie odwołuje się do prostego prawa autorytetu. Tak jak mówi swoim żołnierzom: idź, a ci idą, tak w przypadku Jezusa wystarczy słowo, aby dokonało się uzdrowienie. Wiara Rzymianina zdumiewa Chrystusa, bo przekracza z pozoru nieprzekraczalne bariery. Jezus mówi o niej, że większej nie spotkał dotąd w Izraelu. Jak komentuje święty Jan Chryzostom, wiara setnika była większa nawet od wiary czterech, którzy spuszczali chorego na noszach przez dach, bowiem on uwierzył bez widzialnej obecności Chrystusa. Stąd Jezus naucza, że Bóg nagrodzi tę ufność, pozwalając wielu poganom zasiąść przy stole z Abrahamem. Częste powracanie do omawianej sceny może odnawiać w nas nadzieję i wiarę, że w momencie przeżywania nawet największego osobistego kryzysu, będąc jednocześnie oddalonym od Boga na sposób formalny, zawsze można oprzeć się na Jego autorytecie i oczekiwać Jego skutecznej pomocy.

0: Wtorek, Warszawa, minęła 21.30. Zapraszam do modlitwy Różańcem Świętym 512 700 444 512 700 555. Dziś modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie, dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualdo Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda, za Radio Warszawa, w intencji naszych słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika, o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, o błogosławieństwo Boże dla powołanych, o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, aby sport stał się narzędziem pokoju, spotkania i dialogu między kulturami oraz narodami, a także by promował takie wartości jak szacunek, solidarność i rozwój osobisty. Panie, kiedy przeżywam kryzys wiary i czuję się zagubiony, proszę o Twoją łaskę przemiany. Napełnij moje serce nadzieją i pokaż mi drogę powrotu do Ciebie, nawet gdy wszystko wydaje się ciemne. Modlimy się o błogosławieństwo Boże, opiekę na czas wakacji dla dzieci i młodzieży. Niech ten czas wypoczynku od obowiązków szkolnych będzie dla nich okazją do budowania relacji dobrych, bezpiecznego poznawania świata i regeneracji sił. Modlimy się o powrót do pełni zdrowia dla Pawła, o zdrowie i potrzebne siły w życiu codziennym dla Bogumiłej, Włodzimierza, Reginy i Tadeusza, Łukasza, Ewy, Tomasza, Anety, Grzegorza, Beaty z rodzinami. Modlimy się o dar życia wiecznego i radość w Królestwie Niebieskim dla świętej pamięci Marka, a także za pocieszenie Boże dla rodziny i bliskich pogrążonych w żałobie. Oto modli się Blanka z rodziną. O dary Ducha Świętego, Boże prowadzenie i mądrość w wyborach życiowych dla Kacpra. O potrzebne siły i pokój serca, opiekę Maryi dla zięcia Darka i Lidii. Modli się Krysia. O opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, dar zdrowia, dar Ducha Świętego dla księdza Witolda z parafii Matki Bożej Częstochowskiej z Wołomina. Przez wstawiennictwo Matki Bożej, świętej Rity, świętej Filomeny, o uzdrowienie małej Alicji, no, nawrócenie, powrót do kościoła dla Macieja. O opiekę i dar Ducha Świętego dla doktora Jędrzejewskiego, o pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw rodziny Łukasza i Anna, łaskę zdrowia dla Łukasza, o miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha. W intencji wnuków z podziękowaniem za szczęśliwie zakończony rok szkolny oraz z prośbą o błogosławieństwo na czas wakacji prosi babcia. O potrzebne siły, opiekę Maryi, pocieszycielki strapionych, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny. O dar nieba dla świętej pamięci Beaty, boską ochronę, życie i zdrowie po operacji dla wnusi Jagódki, urodzonej przedwcześnie, matko Otul w Słopłaszczym. O dar nieba dla zmarłych, świętej pamięci męża Emila, świętej pamięci taty Mariana, mamy Janiny. O powrót do zdrowia dla Wiktora Zbruk. O zdrowie, opiekę Matki Bożej, dar Ducha Świętego dla Adama. Modlą się rodzice, opiekę i błogosławieństwo Boże dla dzieci i wnuków. Modli się babcia, mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja. O dar życia wiecznego dla Kasi, opiekę Maryi dla jej męża i córek. O radość życia małżeńskiego dla Pawła i Magdy, Doroty i Waldka, Ani i Sławka, Darka i Justyny. O zdrowie dla Justyny, o powrót do zdrowia dla Macieja. Modlimy się o łaski dla księdza Piotra, o siły i zdrowie dla Kasi. Potrzebne łaski dla mojego Olafa, o Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła, o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla ich dzieciątka. Modlimy się także jak zwykle za dzieci poczęte, a nie narodzone. Zapraszam do modlitwy. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. 512 700 444 512 700 555. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, stąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, stąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pierwsza tajemnica, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Pan Jezus mówi: czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegali pokusie. Trzeba nam czuwania, jeżeli chcemy, żeby serce było czyste, i to czuwania stałego, ale spokojnego, które zauważy poruszenie serca. Mogą to być poruszenia dobre lub złe, z zewnątrz lub wewnątrz. Trzeba je sortować. Nie trzeba się trapić, gdy przyjdą przeciwności, ale oddać wszystko niepokalanej. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam w Radiu Warszawa?
1: Daj Boże, Agnieszka.
0: Daj Boże, Pani Agnieszko. Proszę bardzo. Proszę bardzo, Pani Agnieszko.
1: No i coś.
0: Słyszymy się. Proszę bardzo, proszę zaczynać.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu.
0: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zachowaj, Pani Agnieszko, za modlitwę.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Spokojnej nocy z Panem Bogiem.

0: szybko od nas i wrócimy do Boga. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam?
1: Szczęść Boże, Ania.
0: Daj Boże, Pani Aniu. Proszę bardzo.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu
0: i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.
0: Zachowaj
1: nas od ognia piekielnego. Dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać, Pani Aniu, i pozdrawiam serdecznie.
1: Szczęść Boże.
0: Z Panem Bogiem. Pozdrawiam. 512-700-444, 512-700-555, tajemnica trzecia. Ciernim ukoronowanie Pana Jezusa. Chrystus był wzgardzony od wszystkich, którym tyle dobrego uczynił. Pan Jezus mówi, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Tak jest, pokora jest źródłem wszystkich cnót, jak znów pycha, źródłem wszystkich grzechów. Gdybyśmy byli pokorni, Pan Jezus nie dopuściłby żadnego upadku. Pani Anna jest razem z nami. Szczęść Boże, witam Pani Aniu.
2: Szczęść Boże.
0: I zapraszam do modlitwy.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża,

0: Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Serdecznie Bóg zapłać za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555. Czwarta tajemnica. Dźwiganie krzyża. Wykonanie postanowień będzie krzyżem, który mamy nosić każdego dnia. Oprócz zwyczajnych trudności spotkasz czasem nadzwyczajne. Wtedy módl się stale, a jeżeli Pan Bóg nie odejmie od ciebie cierpień, prawdopodobnie dla twojego dobra, to przynajmniej da ci siłę do ich znoszenia. Pani Brygida jest razem z nami. Szczęść Boże, Pani Brygido, witam.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: I zapraszam do modlitwy.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pani Brigitto, Bóg zapłać za obecność i za modlitwę. Pozdrawiam.
2: Dziękuję najserdeczniej. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555, dwa numery są do Państwa dyspozycji. Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Co dzień, często i w trudnych chwilach patrz na ukrzyżowanego. Ucz się naśladować Pana Jezusa i bądź posłusznym Panu Bogu we wszystkim i zawsze. Całkowicie, chętnie i ślepo. Kochaj nieprzyjaciół, tym więcej, im więcej Ci przykrości uczynili. Bo Pan Jezus powiedział: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Im więcej będziesz cierpiał w tej chwili życia, tym większą chwałę będziesz miał w niebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Zapraszam już jutro o stałej porze. Zapraszam już dziś za kilka minut na audycję Złością czy Miłością. A zapraszam w imieniu Elżbiety Stawińskiej i Marcina Wnoszyńskiego. Kończymy zatem wieczór w dobrej atmosferze, za który dziękuję. Wojciech Dąbrowski, kłaniam się i mówię do usłyszenia. Samych radości.

0: złością czy miłością. Rozmowy o wychowaniu.
1: Elżbieta Stawińska,
2: Marcin Wnoszyński.
1: Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu.
2: Witam serdecznie.
1: No i jak tam praca domowa?
2: U mnie?
1: Ostatnie spotkanie przed wakacjami, a tu jeszcze praca domowa. No wiem, narzekasz na mnie strasznie.
2: Nie, no ja mam nadzieję, że mówiąc ostatnie, to już miałem nadzieję, że to będzie takie zdanie: ostatnia praca domowa, nie ostatnie spotkanie. Mam nadzieję, że nie będzie dzisiaj pracy domowej na wakacje, ale ostatnią pracę domową mam.
1: Opowiadaj, bardzo chętnie posłucham.
2: Ostatnio to my rozmawialiśmy, żeby mieć taką refleksję o budowaniu własnej tożsamości i godności. No ale rozmawiamy też cały czas w kontekście katechizmu Kościoła katolickiego. Ostatnio mamy fragmenty 2520 aż do 27, jeżeli byśmy tutaj tak liczyli wszystkie. No i tu głównie rozmawialiśmy o tym, że człowiek ma godność, ponieważ został stworzony też na obraz Boga.
1: Tak.
2: I ta godność nie zależy tylko od wieku, od wyglądu, koloru skóry, osiągnięć czy opinii innych ludzi.
1: Tak.
2: Więc podsumowując, stwierdziłem, że godność jest taką wartością, którą człowiek otrzymuje od Boga i którą powinien szanować i dla siebie, jak i dla innych.
1: Bo twoja godność potrzebna jest także mnie, twojej córce, twojemu synowi, twojemu dziecku. To masz na myśli?
2: Tak.
1: Nie tylko tobie jest potrzebna.
2: Dokładnie tak, jak tutaj podsumowujesz. No i ostatnio rozmawiając o tej godności, to był temat, mi się do tej pory wydawało tak mylnie albo ogólnikowo, z taką wstydliwością, czyli nie wiem, z obnażeniem ciała.
1: I koniec.
2: I tak jakby można powiedzieć, tak, temat wstydliwość to jest...
1: To jest ciało, cielesność.
2: Tak. No i szczególnie w kontekście godności, to ja bym chciał nie mylić tego z wstydliwością, czy tam z nieśmiałością, nie wiem, skrępowaniem czy lękiem.
1: Tak.
2: Że to nie musi być tylko związane z tym. I katechizm właśnie w tych rozdziałach wyjaśnił mi, że czymś innym to jest i głębszym. Jeżeli popatrzymy na taką zdolność ochrony tego, co jest w nas, najbardziej takie osobiste i wartościowe.
1: Tak. I ponieważ to jest dla nas wielka wartość, to ją chronimy i mamy do tego prawo, a wręcz w naszą naturę jest wpisane takie zachowania, które jednak chronią to, co głęboko gdzieś w naszym wnętrzu skrywamy, między innymi tę relację z Bogiem.
2: Relacje, ale też myśli, uczucia.
1: Tak, oczywiście.
2: No i nadal ciało. Czyli teraz mamy już kilka aspektów, które sobie potrafię wymienić, niż tylko ten właśnie jeden ostatni, czyli ciało, ale też poznania swoich granic, co jest dla mnie ważne, co chcę chronić. No i osoba, która ma taką, można powiedzieć, zdrowo rozwiniętą wstydliwość, nie musi wszystkiego ujawniać. Czyli jeżeli rozumiem, co jest dla mnie ważne, to wiem, że nie muszę tego publicznie pokazywać albo publicznie o tym mówić. Dzisiaj w erze różnych mediów społecznościowych pokazywania, gdzie w danym miejscu jestem na wakacjach, czy na obiedzie i jeszcze co jem, albo...
1: No, o czym rozmawiam z przyjaciółmi, których zaprosiłam do mojego domu.
2: Tak, więc nie musimy pokazywać ani udowadniać innym swojej wartości.
1: No tak, to jest bardzo trudne i myślę, że tutaj najróżniejsze mechanizmy obronne jakoś temu służą, ale jednocześnie mogą nam przeszkadzać na drodze rozwoju własnego, osobistego, bo mogą być tak trudne tematy, że sami przed sobą się chronimy. Te mechanizmy obronne w tym psychologicznym tego słowa znaczeniu, odkryte czy też opisane przez Freuda i rozwinięte przez współczesną psychologię, to są mechanizmy, które sprawiają, że te wszystkie procesy, które w nas wewnątrz przebiegają, mogą być dla nas na tyle trudne, że spotkanie z nimi może dostarczyć nam wręcz cierpienia albo też zaskoczenia. I jak tutaj powiedziałeś, że mam rozumieć samą siebie, to dla mnie to jest jeden z warunków, który mi ułatwi mój własny rozwój. Zrozumienie samego siebie. Ale są takie procesy, które są na tyle skomplikowane, że utrudniają nam kontakt z samym sobą. Tak bywa.
2: To, czy to my i sami nie komplikujemy?
1: Tak, tak, ty to sam komplikujesz, bo to są mechanizmy, które przebiegają w tobie, w twoim wnętrzu, w twoim sposobie myślenia, postrzegania rzeczywistości. Tak, ale to jest proces nieświadomy, więc ty sam sobie komplikujesz, ale nie wiesz o tym. I to się tylko objawia czy ujawnia właśnie w trudnościach w nawiązywaniu relacji z drugim człowiekiem, ale też z sobą samym. I jeśli na takie trudności napotykamy, no to ważne, żeby się na tym zatrzymać i właśnie dążyć do tego, żeby to zrozumieć. Można to oczywiście samemu gdzieś jakoś przeanalizować. Można rozmawiać z kimś, do kogo się ma zaufanie. Z przyjacielem, ze współmałżonkiem, ze spowiednikiem, z kierownikiem duchowym, ale też z psychoterapeutą.
2: Albo z rodzicem.
1: Jeśli chodzi o dzieci, to z rodzicami, ale rodzice nie zawsze sami uporządkowani mogą nie umieć pomóc dziecku. Bo żebyś mógł pomóc mnie w uporządkowaniu mojego życia, to najpierw w tobie ma być porządek. Ty masz być uporządkowany. Bo jak w tobie odbywają się właśnie takie procesy, których ty nie rozumiesz, nie uświadamiasz ich sobie nawet, no to wtedy te procesy możesz mi w jakiś sposób przekazać. I ja, twoje dziecko, obserwując ciebie, mogę nauczyć się rozwiązywania problemów tak właśnie nie wprost. Ale nie dlatego, że ty celowo mnie tego uczysz, tylko dlatego, że nie rozumiejąc samego siebie, no popełniasz jakiś błąd i idziesz taką błędną, trudniejszą drogą. Można by powiedzieć pod górkę. Przez ciasne w sensie tych procesów myślowych, ciasne uliczki.
2: Mhm. Myśląc o tym, że dziecko może przyjść do rodzica, to tak myślę o takich dwóch scenariuszach jeszcze, że rodzic może, tak jak mówisz, nie być uporządkowany, ale może mieć taką naturę, dobra, na mnie już za późno, ale tobie pomogę, chociaż nie wiem, właśnie zajdę z tobą do jakiegoś specjalisty.
1: O, to to.
2: A dwa, że właśnie, że to dziecko nadal i rodzic ma ze sobą kontakt, pomimo,
1: oczywiście,
2: może to nie jest, nie wiem, cudowny, albo przykład książkowy, ten pozytywny, tylko że nadal dziecko widzi w rodzicu tą osobę, do której może przyjść i powie, dobra, może nam się nie układa, ale ja tu potrzebuję pomocy, no i wie, że może jednak liczyć na tą pomoc.
1: Ale bardzo często tą pomocą jest po prostu wysłuchanie i nic więcej. To nieraz jest tak, że ja potrzebuję się wygadać po to, żeby usłyszeć samą siebie.
2: A ja bym nawet powiedział, że nie tylko czasem się trzeba wygadać, ale wystarczy spędzić z kimś czas w jednym pomieszczeniu, czy tam w bliskości.
1: W milczeniu.
2: Nawet w milczeniu, tylko żeby być przy kimś. I koniec.
1: To też jest ważne, oczywiście, że tak. Ostatnio miałam taką sytuację, kiedy bardzo cierpiałam. Coś mi się nie udawało.
2: I wtedy ja do ciebie zadzwoniłem, ci poprawiłem humor.
1: Bardzo często, jak do mnie dzwonisz, to mój humor się poprawia, ale... Tym razem to była bardzo trudna sytuacja. Złościłam się okropnie i mój mąż, zobaczywszy to, usiadł obok mnie. I ja nadal się złościłam, ale wiedziałam, miałam przekonanie, miałam pełną świadomość, że ten mąż siedzący obok mnie jest dla mnie ogromnym wsparciem. Wreszcie podałam mu rękę i to już było takie fizyczne doświadczenie wsparcia. Wyrzuciłam z siebie wszystko, na co byłam zła, całą swoją złość wyrzuciłam. To nie była złość na męża, tylko tak w związku z czymś innym. Całą swoją złość wyrzuciłam, a on tylko słuchał. I ja wiedziałam, że on nie będzie tego komentował, nie będzie tego oceniał, osądzał, nie będzie mi proponował, że mi pomoże, tylko po prostu mnie wysłucha. I to było tak uwalniające, tak cenne doświadczenie właśnie przez to, że ja mogłam wyrzucić z siebie komuś swój problem. I nie potrzebowałam zupełnie żadnego komentarza, żadnej pomocy, żadnej rady. Pomocą było to, że on siedział obok mnie i ja mogłam chwycić go za rękę. Potwierdzam, że wystarczy siedzieć, być obecnym, skupiać uwagę swoją na tym dziecku, które przeżywa coś i pozwolić temu dziecku przeżywać, ale właśnie też oprzeć się, korzystać z tej tylko obecności.
2: Przy dziecku to tak, to trzeba chyba, rodzic musi być świadomy bardziej, ale tak przy takich dorosłych osobach typu mąż, żona, pamiętam z kursu, może warto powiedzieć, jaką ma się potrzebę w danym momencie, czyli chcę zostać wysłuchanym, czy przyszedłem po radę, żeby ta druga osoba ewentualnie dała wsparcie w taki sposób.
1: Tak, tylko wiesz, no my 45 lat jesteśmy po ślubie, więc już nie musimy sobie tego mówić.
2: Okay.
1: Takie informacje dobrze sobie udzielać w pierwszych latach małżeństwa, bo potem to już jest, oczywistość.
2: Ale może ktoś jest po kilku latach małżeństwa, ale chce ze sobą rozmawiać jak na początku. Przynajmniej ja tak uważam. Na mnie to działa.
1: Na pewno, jeśli powiesz, to będzie najbardziej precyzyjne wyjaśnienie, czego oczekujesz ode mnie.
2: Jeszcze tutaj myśląc o temacie godności, ale w kontekście dzieci, bo tak podsumowałem to też, co u nas się dzieje, na co zwracamy uwagę w rozmowach w naszej rodzinie.
1: Z godnością.
2: Tak, staramy się uczyć nasze dzieci, że mają też prywatność, oczywiście własne uczucia, własne granice, swoje granice, co umiem, ale też, żeby inni wiedzieli, żeby ich nie przekraczać, żeby szanować momenty różne, czy to właśnie w byciu samym, pukać do pokoju, przed wejściem, rodzeństwo między sobą. Czasem słyszę, jak jeden mówi do drugiego, proszę wyjść z pokoju.
1: No powiedzmy sobie, oni mówią takim językiem, którzy rozumieją.
2: Tak,
1: umówmy się, że używają do tego swoich własnych słów.
2: Bądź ktoś chce ruszyć jakąś nieswoją rzecz,
1: dotknąć,
2: no to na początku się często się pyta.
1: Tak.
2: Czasem jest pytanie i od razu jest reakcja. Nie czekamy na odpowiedź, no ale powolutku kolejne kroki są dodawane. No i uczymy też tej wstydliwości, nazywania części ciała. Dzieci się czasem pytają, a jak to jest, no, że dziecko się urodziło, ale i tak. Mają biologię w szkole, więc jakby niektóre rzeczy to już są powiązane też z ich nauką.
1: Nauczyły się w szkole.
2: Więc rozmawiają o tych kwestiach. Mamy też psa, no i też wiedzą, jak pies wygląda i też się pytają o różne rzeczy u zwierząt, więc bardzo analogicznie im się opowiada. I powiem szczerze, że to nie są wstydliwe rozmowy.
1: Na
2: wstydliwe tematy właśnie. I spontanicznie przychodzi, coś się pyta, jest odpowiedź i temat idzie jakby dalej.

0: złością czy miłością.
1: Myśląc o uczuciach, to chyba jest bardzo takie trudne, żeby zauważyć, jakie ktoś ma w tym momencie uczucie i nie sprawić, że to dziecko jeszcze, nie wiem, gorzej się na przykład czuje. W sytuacji, kiedy wrócił ze szkoły i można widzieć, że, nie wiem, postura jego ciała, mimika twarzy. Pytanie typu, co u ciebie, być może spowoduje, że on jeszcze gorzej, bo nic i w ogóle pójdzie do pokoju. No to teraz się nauczyć, w którym momencie lepiej do niego podejść i z czym. Typu, chodź na obiad i nagle się rozluźni atmosfera być może. To jest bardzo trudne, więc tu uczymy się.
2: Tak jest, ale co to znaczy uczymy się? Nie chcę ci teraz odpytywać, jak ty się uczysz, ale ta nauka to ma być takie dopytanie o instrukcję, ale wtedy, kiedy jest spokój, kiedy nie dzieje się coś trudnego. Bo pytanie o instrukcję w czasie, kiedy uczucia są silne, a jeszcze jeśli to są nieprzyjemne uczucia, no to tym bardziej nie jest na miejscu. Jak ja się złoszczę i jak ja chcę wyrzucić z siebie ten żal, ten zawód, to rozczarowanie, tę złość w całości, no to nie wtedy mnie pytaj. Pytaj mnie trochę później. Albo czy jak się złościsz, to potrzebujesz tego? Jak ja się zachowuję tak? Albo czego byś chciała? Czego byś oczekiwała? Jak jesteś taki wściekły, to na przykład jak wracasz ze szkoły i rzucasz i widzę, że się zachowujesz, rzucasz plecak, trzaskasz drzwiami albo coś tam jeszcze, nie? Jak zachowujesz się jakoś tak, taki energiczny bardzo sposób, z dużą energią, z dużą siłą, no, wyrażasz swoje uczucia, to co ci wtedy pomaga? Wolisz, żeby cię zostawić samego, czy też mam cię wtedy przytulić? Ja mówię tutaj o dziecku nastoletnim, ja nie mówię tu o maluchu, bo małe dziecko, pierwszą rzeczą, jaką robimy, to je przytulamy, kiedy płacze, prawda? A tutaj te silne, trudne emocje jakoś chcą się wyrażać, ale to, jak ja chcę wyrażać swoje trudne i silne emocje, wiem tylko ja. I czego od ciebie oczekuję, mogę wiedzieć tylko ja. Ale też, jeśli mam pewność, że ty chcesz wiedzieć, co masz robić, bo ty jesteś bezradny w takiej sytuacji, tak? Bo nie wiesz, co ja bym chciała. No to jest właśnie to bycie obecnym w takim oczekiwaniu, czy też w gotowości do wyjścia naprzeciw temu, co się we mnie dzieje, żeby mnie wspierać z taką gotowością wsparcia. I jeśli dziecko ma przeświadczenie, wie o tym, jest przekonane, że jest w tobie gotowość wsparcia w takim wymiarze, w takim zakresie, w jakim ono sobie tego życzy, to jemu to z pewnością daje poczucie bezpieczeństwa. Ale ono ma mieć świadomość tego, że ty jesteś gotowy. To jest jedna świadomość, a druga świadomość to jest taka, czego ono naprawdę rzeczywiście chce, czy jest świadome tego, co mu w tym momencie może pomóc. Oczekiwań wobec ciebie, co ty masz zrobić. I dlatego, jak powiedziałeś, uczę się tego, to uczenie się to jest rozmawianie i pytanie mnie o tę instrukcję. I jak nauczycie się, ty ojciec, ty matka i twoje dzieci, córka, syn, nauczycie się takiej rozmowy, to będzie to właśnie to poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego. Ta potrzeba bezpieczeństwa emocjonalnego będzie zaspokojona, bo i ty, i to dziecko będziecie oboje wiedzieć, czy mieć pewność, że jest w nas gotowość wsparcia, w nas dorosłych, ale też bywa, bo to też oczywiście może się zdarzyć, że jest też gotowość wsparcia dorosłego ze strony dziecka. I pierwsze próby w tym zakresie pojawiają się w pierwszych latach życia, kiedy dziecko jeszcze przeżywa dokładnie to samo, co rodzic, i wtedy zamiast odpychać, odsuwać to dziecko od siebie, unikać kontaktu z nim w czasie, kiedy masz trudny moment taki emocjonalny, pozwolić temu dziecku być obok ciebie, a potem udzielić mu informacji, co było dla ciebie pomocne, podziękować podziękować, wyrazić wdzięczność temu dziecku. Bardzo ci dziękuję, przytuliłeś mnie i to było dla mnie bardzo ważne. Albo podałeś mi tam, nie wiem, kubek wody, czy dostałam od ciebie tam jakiegoś buziaka, albo potrzymałeś mnie za rękę, albo coś takiego. Ta informacja jest dla dziecka niezmiernie ważna, bo ono właśnie wtedy, to dziecko, uczy się różnych sposobów wspierania w trudnych sytuacjach. I jednocześnie ten sam proces może być odwrócony, że to ojciec, matka, że to rodzice uczą się towarzyszenia, wspierania swoich dzieci w trudnych momentach przeżywania silnych i trudnych uczuć.
1: To, co tu ważne powiedziałaś, że to instrukcja, czyli jakbym powiedział coś przy znajomych, na przykład i dziecku, to to dziecko, jak na przykład wrócimy do domu, powiedział, tato, jak jesteśmy przy znajomych, to ja nie lubię, jak opowiadasz o moich osiągnięciach sportowych, chociaż tam wiem, że zdobywam coś, ale i z jakiego powodu tego nie lubię na przykład?
2: Tak.
1: No bo się zawstydzam, może właśnie ta wstydliwość czy coś?
2: Tak. No, bo
1: no to wtedy to jest instrukcja. Tylko jeżeli dziecko się obrazi i teraz zobaczymy, że się na przykład się źle czuje w jakiś sposób, no to po rozmowie pytanie, czy się dowiemy od niego. Dlatego mówiłem, że uczymy się i to jest trudne, żeby dziecko umiało to nazwać.
2: Tak, ale ty możesz mu pomóc w tym nazwaniu. Czyli czy ty byłeś, czy tobie to było pomocne, czy nie? Wyszedłeś ze spuszczoną głową, no powiedzmy taki naburmuszony. Coś ci nie pasowało. Powiedz mi co, to ja będę wiedziała następnym razem, bo widocznie zakładam, że popełniłam jakiś błąd, ale dopóki mi nie powiesz, że to był błąd, dopóki mi nie pokażesz tego, nie powiesz, co byś wolał w zamian za to, to ja nie będę wiedziała, więc jeśli ty poprosisz swoje dziecko, żeby ono nauczyło ciebie obsługi samego siebie, tak, udzieliło ci takich właśnie instrukcji, co robić albo czego nie robić, to to będzie właśnie ta wzajemna nauka, wzajemne wsparcie, wzajemne wnoszenie wkładu. Natomiast powiedziałam przed chwilą, czego nie robić, bo łatwiej nam jest powiedzieć, czego ktoś ma nie robić, jak ma nie być, czego nie chcesz. Znacznie trudniej na warsztatach, bardzo często się z tym spotykam, z ogromną trudnością uświadomienia sobie, no dobrze, jak nie to, to co? Czyli co robić? I to jest bardzo ważne, żeby jeśli wypowiadamy taką prośbę do kogoś, to ta prośba będzie dla mnie instrukcją, jeśli powiesz mi, co ja mam robić, a nie czego mam nie robić. I jeśli ktoś, bo tak jest łatwiej, powie, nie rób tak, bo to, co zrobiłeś przed chwilą, to mi sprawiło przykrość, to było dla mnie trudne, jakoś tam ubierze to oczywiście w konkrety. Dobrze, słyszę, że mam tego nie robić, porozmawiajmy, co mam zrobić. I teraz ty ze swoim doświadczeniem możesz zaproponować temu dziecku, może bym zrobił tak, może bym się zachował w taki sposób. I pozwolić dziecku zdecydować, czy to mu pasuje, czy nie. Czyli to ono ostatecznie decyduje, to ono ostatecznie może zdecydować, co jemu pomaga, a co nie, bo to tylko ono to wie. I możemy też umówić się na jakiś tam, to następnym razem spróbuję tak zrobić i porozmawiamy, czy to ci pomogło, czy nie, na przykład, nie?
1: Ja wtedy też jeszcze dodaję taką informację, że mówię, słuchaj, często to jest trochę jak nawyk, że coś już jest wypracowane w rozmowach i ja tego mogę nie zauważać.
2: Tłumacząc swoje zachowania.
1: Tak powiedziałem w taki sposób, więc kolejnym razem, jak znowu będzie podobna sytuacja, to może nie myśl, że ja to robię celowo, ale jeżeli to będę, a już wiem, że to jest dla ciebie w jakiś sposób trudne, to po prostu daj mi jakiś znak, żebym ja wiedział, że właśnie w tym momencie znowu to robię.
2: Tak, i wtedy wystarczy krótkie słowo nie, taki gest, który mogę wykonać, który może przypomnieć mi, mamie, tacie, o tym, że nie lubię tego czy tamtego. Tak jest, tak, no, tak, tak.
1: No, i to właśnie to, co powiedziałeś w tym poczuciu bezpieczeństwa, tej pracy domowej, też jedna z rzeczy to, że uczymy dzieci, że mają prawo powiedzieć nie, gdy coś powoduje dla nich dyskomfort. W takich właśnie nawet rozmowach, żeby potrafiły przyjść powiedzieć. I też im tłumaczymy, że to nie chodzi o to, że teraz będziecie wszystko albo zaprzeczać, albo przychodzić z jakimiś takimi pomysłami, albo mówić, że tu w szkole coś jest i ze wszystkiego trzeba byłoby, nie wiem, nagle rezygnować, zmieniać, bo tylko przyjdziecie i powiecie, tylko trzeba gdzieś to wypośrodkować, zobaczyć, o co chodzi w tym wszystkim. Czy to jest tylko jakiś impuls jednorazowy, czy to jest jakaś sytuacja. Jeżeli coś się nawarstwia, to może warto właśnie po takiej rozmowie podjąć kroki też inne. Nie chodzi o stanowcze, ale no na przykład, nie wiem, chodzi się do jakiejś jednej, załóżmy, szkoły językowej, być może zmienić ją na inną, tylko trzeba najpierw o tym porozmawiać, niż na przykład rok, dwa, trzy tkwić, być, nie wiem, niezadowolonym, ale nie powiedzieć.
2: Wbrew sobie, właśnie, zmuszać się, złamać się i z zaciśniętymi zębami i pięściami chodzić gdzieś, czy uczestniczyć w jakichś wydarzeniach, chociaż zupełnie mi to nie pasuje, nie? Tak. A wolałaby, no ale właśnie, to jest tak, że to mi nie pasuje, czyli nie tak. A jak?
1: No tak, i wtedy trzeba.
2: I wtedy, a co byś wolał?
1: Ale
2: co,
1: to właśnie,
2: jeśli nie tak, to jak?
1: Ja kiedyś z tobą o tym rozmawiałem, że jeden z synów powiedział, że nie chce chodzić na jeden sport, który chodził. No i ja właśnie do niego próbowałem. No dobrze, ale to masz jakiś plan na siebie? I tak z jednej strony pamiętam naszą rozmowę, bo mi utkwiła, że ty mówiłaś, przecież można zawsze nic nie robić w tym miejscu, jakby tak. No ale to, żeby też to rozumiał.
2: Tak.
1: Chcę w tym miejscu nic nie robić. W sensie,
2: tak.
1: Czyli, nie wiem, leżeć, czytać książkę, czy coś robić, no ale... No a u nas syn na przykład wtedy powiedział i wybrał dwie inne aktywności.
2: Rozwiązania.
1: Jedna aktywność sportowa, druga taka społeczna. No i do tej pory się tam odnajduje.
2: Tak. No, prawda? No to on wie, co mu sprawia przyjemność, co mu przynosi satysfakcję, co mu służy, nie? Bo on to wie, to on wie. On gdzieś tam wewnątrz, w sobie tego doświadcza. A my, rodzice, możemy tego tylko słuchać i nauczyć, czy też pokazać naszym dzieciom, upewnić nasze dzieci w przekonaniu, że jesteśmy gotowi na wysłuchanie ich pomysłów.

0: złością czy miłością.
1: Wiesz co, to ja tak myślę, że tak rozmawiając o tym poczuciu bezpieczeństwa i o tych granicach wstydliwości, myśląc sobie tak naprawdę szeroko, powiem szczerze, że nie jesteśmy idealni, ale też zaraz są wakacje. Zazwyczaj zaczyna myśleć o wakacjach, to zaplanujemy, teraz odpoczniemy, gdzieś wyjedziemy, będzie super, będzie idealnie i czarprys.
2: Najczęściej idealnie nie jest.
1: Więc myśląc o takim czasie wakacyjnym, o czasie rodzić dziecko, dziecko rodzic, wakacje to raczej całymi rodzinami, chociaż ostatnio ja byłem z synem właśnie na takim weekendowym sam na sam. Robiłem różne rzeczy, których bym... Nie
2: sam
1: wiem,
2: byś tego na to
1: może,
2: nie wpadł.
1: Może nie, że albo za długo, albo już, ale z synem mówię, dobra. Nie robiliśmy nic spektakularnego. Umęczyłem się, robię z niby jakieś nic, ale ogólnie praktycznie cały czas byliśmy razem i syn był zadowolony. Ustalaliśmy tryb
2: dnia. A ty byłeś zadowolony?
1: Tak. Mi to też pasowało, bo chciałem, żeby on też wybierał. Pogoda nam nie sprzyjała.
2: No właśnie.
1: Więc mieliśmy dwa scenariusze. Raz zmokliśmy, ponieważ szybciej zaczęło padać niż przewidzieliśmy, a byliśmy na rowerach, ale nie było narzekania, tylko takie bardziej stwierdzenie, a mogliśmy wyjechać wcześniej. Mm-hmm. Czyli też takie...
2: No i jakiś wniosek konstruktywny,
1: wniosek
2: konkretny.
1: Właśnie, że syn wyciąga wniosek, a nie na zasadzie narzekania, że zmokliśmy i po co to było.
2: Tak.
1: A z drugiej strony pokazanie mu, że nawet jak zmokniemy, to dalej można mieć jakąś tam radość.
2: To się nie rozpuściliśmy.
1: I razem, tak, i z cukru nie jesteśmy, chociaż on mówił, że jest. No ale myśląc o tych wakacjach
2: słodki
1: właśnie.
2: Słodki synek mamusi.
1: Tak, tak. Nie chcę tu radzić, tylko tak sobie myślę o tym nieidealnych wakacjach, ale jednak wakacjach, no to pierwszy punkt, żeby razem spędzić, żeby nie planować tych
2: tak.
1: idealnych wakacji, tylko planować razem wakacje.
2: A to, co zrobimy, jeśli będziemy mieli całkowicie wolny czas, na pewno przyjdzie.
1: Może to też jest taki czas, gdzie można być gotowym, żeby właśnie słuchać.
2: Właśnie. Nareszcie cię mam, tatusiu, i nareszcie mogę ci opowiedzieć o różnych moich przemyśleniach, wyobrażeniach, wspomnieniach, planach i tak dalej, nie?
1: No, ale nawet jak zaplanujemy coś, no to żeby szanować, jeżeli dziecko coś
2: tak.
1: zaplanowało, żeby uszanować,
2: tak.
1: pokazać mu, że szanuje się jego wybór, czy tam decyzję, skoro mu się dało podjąć.
2: Oczywiście.
1: Ale też tak myślę o tych rozmowach, to nadal jednak o tych granicach. W sensie takim, że nie hulaj duszą, tylko jak chcesz robić sobie wszystko, no to patrz, mogą być konsekwencje tego takie i takie.
2: No właśnie.
1: Są wakacje,
2: tak
1: ale później wracasz do pracy, do szkoły, więc być może nie każdy punkt, który by się chciało swobodnie zrobić w wakacji, jest nadal punktem, który...
2: Warto podjąć.
1: Tak.
2: Nie? Ale przyszło mi do głowy tutaj, kiedy to mówiłeś, słowo nuda. I nuda to jest coś bardzo, bardzo konstruktywnego. Słuchałam ostatnio wypowiedzi osoby, która przedstawiała wyniki bardzo konkretnych badań właśnie związanych z nudą. To był bardzo cenny materiał taki informacyjny dla mnie, prowadzącej warsztaty i tak dalej. Tak? Ja byłam tym zachwycona, bo moja definicja nudy, którą posługuję się od lat, kiedy ktoś w mojej obecności mówi, nudzi mi się, wtedy ja odpowiadam, a wiesz, co to jest nuda? A ty wiesz?
1: Nie wiem, co dla ciebie jest nuda. To słucham.
2: Nuda to jest brak umiejętności znalezienia czegoś ciekawego w swoim otoczeniu. Natomiast z tego wykładu wyniosłam właśnie między innymi fakt, że nuda ma swoje, że to jest proces, że on ma swoje prawidłowości, ten proces. On w konkretnych etapach przebiega, a może prowadzić do rozwoju, odkryć, do twórczości wręcz, do aktów twórczych, bo jak zaczynamy się nudzić, tam to jest bardzo szczegółowo przeanalizowane i jak mówię, zbadane, więc już naukowo jakoś tam jest opracowane, właśnie te etapy nudy i dobrodziejstwo, jakie z tej nudy może wynikać, więc... Tak, myślę, że takie w cudzysłowie nieidealne wakacje bez planowania tysiąca atrakcji na godzinę może być inspirujące, może być czymś, co będzie miało konstruktywny efekt.
1: A ta nuda to jest tak, jak czasem facet niby nic nie robi, a właśnie tam wszystko w głowie się nagle...
2: Tak.
1: Tworzy albo myśli,
2: tak,
1: układa.
2: Tak. O to chodzi, że kiedy nie zajmujesz się czymś, co do ciebie przychodzi z zewnątrz, tak? Czyli nie jesteś stymulowany bodźcami z zewnątrz, to wtedy twój mózg zaczyna, że tak powiem, się rozwijać. Te płatki się rozchylają. Kolejne warstwy otwierają się na najróżniejsze właśnie twórcze procesy. W konsekwencji to jest takie danie całkowitej swobody tym procesom myślowym, swoim myślom, swojemu mózgowi.
1: Czyli na wakacje możemy ograniczyć na przykład korzystanie z elektroniki, ale w ogóle korzystanie z czegokolwiek, tylko
2: tak,
1: do minimum i zobaczymy, co się z tego stworzy.
2: Wynikało z tych badań, że to może być naprawdę bardzo wartościowy czas dla jakichś konstruktywnych bardzo rozwiązań, tak.
1: Tylko nie mylmy pewnie nudy nadal z pilotem albo z telefonem w ręku.
2: Oczywiście, że tak. No, o to chodzi, tylko tak? Że taką... właśnie żadnych stymulantów, nie? Wyjedź, usiądź na łące.
1: Spacer może.
2: Na kocu, na kocu albo i bez koca, na pieńku i nic nie rób. Małe dziecko, jestem pewna, że jest w stanie natychmiast, jeśli oczywiście nie jest już uzależnione od ekranu mniejszego albo większego.
1: Jechać tam, gdzie nie ma Wi-Fi.
2: To tak. Albo zgubić gdzieś telefon po drodze.
1: Starczy ładowarka. To dwa dni i potem.
2: Tak jest. No ale te starsze dzieci, które już są nauczone właśnie tego stymulowania z tych różnych bodźców, które je absorbują, angażują i w związku z tym nie pozwalają tym twórczym warstwom mózgu na aktywność. Wtedy nie ma miejsca dla wyobraźni, twórczości.
1: Kreatywności,
2: tak,
1: samodzielności.
2: Tak jest.
1: Podsumowując, nie ma potrzeby organizować każdej minuty dnia.
2: Jak najbardziej popieram, zachęcam wręcz.
1: Ale mamy rady na wakacje.
2: Na wakacje nic nie planuj.
1: Nie, ja bym powiedział, że co można byłoby zaplanować? Bardziej zadbać o relacje,
2: tak,
1: niż o te atrakcje właśnie.
2: Tak.
1: Jakiś wspólny czas albo nudny czas wspólny.
2: Wtedy jest cisza i może jest potrzebna ta cisza, a może w tej ciszy zacząć rozbrzmiewać rozmowy, której się możemy nie spodziewać.
1: Mm-hmm.
2: Możemy odkrywać najróżniejsze, ważne tematy, na które właśnie w ciągu roku szkolnego i pracy zawodowej nie ma miejsca. A teraz może być, jeśli właśnie nie mamy żadnych planów. Nigdzie się nie spieszymy. Nigdzie.
1: Plany zawsze można zmienić.
2: Tak jest. To się nazywa elastyczność. A chodźcie, gdzieś sobie pójdziemy. Albo na co mamy ochotę teraz. Czy dzieci, niezależnie od wieku, mają świadomość, że mogą mieć jakiś pomysł i ten pomysł zrealizować. Przy czym to są dwie różne kategorie. Jedna kategoria to jest mieć pomysł, a potem technika twórczego myślenia, burza mózgów. Czyli ja bym chciała i tu mam jakiś, no niemożliwy w tej chwili, tu i teraz, do zrealizowania plan. Nie? Ja bym chciała zrobić coś. No ale to jest niemożliwe. Natomiast następna osoba inspirowana tym pomysłem może wpaść na kolejny pomysł. Wprawdzie nie możemy tak, ale może można tak. I to stąd biorą się różne domki budowane z parasoli, najróżniejsze pomysły z patyków i tak dalej. Zaczyna się w piaskownicy, kiedy dziecko robi ciasto z wody i z piasku. A starsze dziecko może spróbować już jakiejś działalności twórczej, całkowicie swobodnej, takiej, w której nie boi się, że coś się nie uda. Nie udało się,

0: tam 10 lat koło syn. No ja mówię, wiesz, mówię, ja też tak czasem się zastanawiałem, że gdzieś idziemy i zobacz, że my mieszkając w Warszawie, jak my mamy łatwość często do różnych miejsc, atrakcji, dostęp, a on tak nagle siedzi i mówi, no tak, tam były osoby, które z Krakowa przyjechały. No i nagle usiedliśmy, zaczęliśmy liczyć, o której pociąg z Krakowa i wyszło, że oni musieli wstać, nie wiem, o czwartej czy przed czwartą rano, żeby dotrzeć tam samo, gdzie on i jeszcze potem muszą wrócić.
1: No właśnie.
0: I miały wycieczkę i tak dalej, ciekawość tego wszystkiego. I tak wtedy mówię, no faktycznie, no. A to ja tam tutaj mam łatwo.
1: No właśnie. A poza tym też szukać tych korzyści. No owszem, tam nie było tego, ale za to to zobaczyłem, to tego doświadczyłem, z tym porozmawiałem, tamtego poznałem i tak dalej, nie? Szukanie korzyści w miejscu, które wydaje się być całkowicie pozbawione sensu, szukanie tego sensu jest, nawiasem mówiąc, jedną z metod terapeutycznych. Opracowaną czy zapoczątkowaną przez psychologa o nazwisku Frankl. No ale taką swobodną, niezaplanowaną rozmową dotarliśmy
0: do wakacji.
1: Do końca naszej audycji dzisiejszej i właściwie jak wyszło na to, że w sposób konstruktywny rozmawialiśmy o niczym. Choć rzeczywiście perspektywa wakacji nam tutaj przyświecała.
0: Tak jest.
1: Więc życzymy udanych wakacji, nie nudnych, a może nudnych, ale w sposób konstruktywny. Może rzeczywiście będzie to czas budowania coraz bliższych, coraz bardziej satysfakcjonujących relacji rodzinnych. Czego życzymy oboje na te wakacje i do usłyszenia po wakacjach. A na dziś to już wszystko. Żegnamy się z Państwem już wakacyjnie. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, bo zachęcamy do wejścia na stronę radiowarszawa.com.pl. Gdzie w zakładce podcasty można nas słuchać całe wakacje, znaleźć różne tematy dla Państwa ciekawe.
1: Te zaległe też.
0: Ale również zachęcamy cały czas do śledzenia strony internetowej, co się dzieje w wakacje w Radiu Warszawa oraz do wsparcia przez kliknięcie w przycisk wspieraj.
1: To wsparcie finansowe jest nam potrzebne. Zachęcamy i za każdą złotówkę jesteśmy ogromnie wdzięczni. No i wesołych wakacji.
2: Złością czy miłością.

0: Reklama.
1: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o rzezi wołyńskiej i ekshumacjach ofiar na Ukrainie, a także o symbolice paliusza, który w uroczystość Piotra i Pawła otrzymają trzej polscy hierarchowie. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
2: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
2: Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełni pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
1: Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
2: Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
1: Wołam do Ciebie, Panie,
2: we dnie i w nocy.
1: Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy.
2: Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa. Nakłoń ucha na moje wołanie.
1: Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
2: Zaliczono mnie do grona idących do grobu. Stałem się jak mąż pozbawiony siły.
1: Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach.
2: O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
1: Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
2: Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną jego fale.
1: Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazy. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
2: Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie. Ręce do Ciebie wyciągam.
1: Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
2: Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
1: Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
2: A ja wołam do Ciebie, Panie. Niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
1: Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
2: Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
1: Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
2: Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
1: Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy. Tylko ciemności mieszkają ze mną.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. Wołam do Ciebie, Panie,
2: we dnie i w nocy.
1: Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie nasz Boże. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do niego setnik i prosił go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: Przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: idź, a idzie. Drugiemu: przyjdź, a przychodzi. A słudze: zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. A synowie Królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz, w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Do setnika zaś Jezus rzekł: Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie. Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową leżącą w gorączce. Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Potem wstała i usługiwała mu. Z nastaniem wieczora przyprowadzono mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: On przyjął nasze słabości i dźwigał choroby.
1: Przykład wiary setnika pozostaje w centrum refleksji nad dzisiejszą Ewangelią. Rzymski oficer przyznaje: Nie jestem godzien, ale powiedz tylko słowo. Uznaje on boską suwerenność Jezusa nad prawem rytualnym, nie chce narazić go na nieczystość i równocześnie odwołuje się do prostego prawa autorytetu. Tak jak mówi swoim żołnierzom: idź, a ci idą, tak w przypadku Jezusa wystarczy słowo, aby dokonało się uzdrowienie. Wiara Rzymianina zdumiewa Chrystusa, bo przekracza z pozoru nieprzekraczalne bariery. Jezus mówi o niej, że większej nie spotkał dotąd w Izraelu. Jak komentuje święty Jan Chryzostom, wiara setnika była większa nawet od wiary czterech, którzy spuszczali chorego na noszach przez dach, bowiem on uwierzył bez widzialnej obecności Chrystusa. Stąd Jezus naucza, że Bóg nagrodzi tę ufność, pozwalając wielu poganom zasiąść przy stole z Abrahamem. Częste powracanie do omawianej sceny może odnawiać w nas nadzieję i wiarę, że w momencie przeżywania nawet największego osobistego kryzysu, będąc jednocześnie oddalonym od Boga na sposób formalny, zawsze można oprzeć się na Jego autorytecie i oczekiwać Jego skutecznej pomocy.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Powtórka programu.
2: Wolna chata, wychodzenie ze zniewoleń i codzienne wybory, świadectwa i rozmowy z ekspertami. Zaprasza terapeuta Jacek Racięcki.
3: Jak zawsze serdecznie i gorąco witam wszystkich, Jacek Racięcki. Witam w kolejnej odsłonie naszej audycji Wolnej Chaty. A dzisiaj oczywiście jestem jak zawsze nie sam. Dzisiaj ze mną mój Państwa gość w okolicznościach niecodziennych, ponieważ dzisiaj jesteśmy właśnie na pielgrzymce w Medjugorje. Za oknem piękne widoki Bośni. A ze mną i Państwem Artur.
4: Witam.
3: Witam Cię, Arturze. Dziękuję za gotowość podzielenia się swoim doświadczeniem, dania świadectwa. I jak zazwyczaj, zawsze na początek proszę uczestników, żeby powiedzieli coś na temat tego, jak dzisiaj, bo jesteś już ileś lat w pracy nad sobą, jak dzisiaj z tej perspektywy właśnie tej pracy, którą wykonujesz, jak dzisiaj widzisz, uświadamiasz sobie, co takiego się wydarzyło, stało w Twoim doświadczeniu życiowym, w Twojej historii, że gdzieś po czasie, w tym dorosłym życiu zaczęły się pojawiać jakieś trudności, problemy, które potem trzeba było przepracowywać. Jak myślisz, co to było, co to za okoliczności?
4: Czyli rozumiem pytanie jako powody, dla których, czy co mnie skłoniło do tego, żeby wejść na drogę warsztatu od nas po kroku.
3: Na przykład, ale też i inne formy pomocy.
4: Co jak to... wtedy byłem w sytuacji, w jakim stanie.
3: Tak, ale też jak dzisiaj widzisz z takiego doświadczenia, świadomości siebie, coś może wcześniej, nim te fakty oczywiście się zadziały, coś wcześniej może jeszcze widzisz dzisiaj, na dzisiaj, że było jakimś, no, doprowadziło do tych trudnych faktów.
4: Dobrze, spróbuję sobie przypomnieć, jak to było. Ja zacząłem moją przygodę, drogę, żeby nie powiedzieć udrękę, bo to nie jest łatwa sprawa, z 12 krokami, myślę, w 2020 roku, więc chyba 6 lat temu. Natomiast no, nie wzięło się to z niczego. Ja myślę, że te 6 lat temu, no to po prostu wszedłem w jakiś kolejny etap pracy nad sobą, chęci zrozumienia, kim ja jestem, co się ze mną dzieje, co jest dla mnie ważne. Też odnalezienia takich powodów, po co ja tu w ogóle jestem, co jest właśnie istotne w życiu. Natomiast to była, powiedziałbym, kolejny etap jakiegoś mojego rozwoju, bo jak teraz zadałeś mi to pytanie, to ja sobie przypomniałem, nie chcę powiedzieć, że wszystko się zaczęło, ale jednym z takich pierwszych kroków, czy pierwszym czymś, sytuacją, którą pamiętam, to jest, myślę, że sytuacja, gdy ja miałem 19-20 lat, może 22, w czasie studiów w każdym razie. I pamiętam, że kolejna jakaś tam nieszczęśliwa miłość, rozstanie po 8 miesiącach czy po 7, ja załamany, i wtedy zdecydowałem się chyba pierwszy raz pójść do psychologa. I ja z tej wizyty pamiętam chyba jedno pytanie, jakie ten psycholog mi zadał. Ja nie pamiętam, czy on mnie zapytał, czy ja lubię siebie, czy ja kocham siebie. I wtedy, jak ja w wieku 22 lat usłyszałem to pytanie, czy ja siebie lubię? Oczywiście, no każdy siebie lubi. Taka była moja pierwsza reakcja, natomiast mam wrażenie, że coś w głowie jakoś tak zaczęło wtedy świtać, no lubię, no... Ale absolutnie to, czy ja siebie lubię, i nie wiem, dlaczego tak moje życie się źle układa. I mam wrażenie, że no, od tamtego czasu minęło pewnie ponad 30 lat i ciągle gdzieś to pytanie do mnie wraca, że przez te 30 lat, oczywiście wtedy to była jedna wizyta u psychologa, dalej funkcjonowałem tak jak wcześniej, niewiele to zmieniło, ale chyba to był taki pierwszy impuls do zastanawiania się w ogóle nad relacją moją ze mną samym. No i potem moje losy, myślę, jak wielu uczestników 12 kroków, są... Tak, będę mówił o sobie. Moje losy są znacznie, jakby to, co się wydarzyło w moim życiu, znacząco odbiega od tego, co ja sobie wyobrażałem, jak będzie moje życie wyglądać. Ja sobie wyobrażałem, oczywiście, powiem tak wcześniej, trudne dzieciństwo, rodzina dysfunkcyjna. Nie bardzo dysfunkcyjna. Tak z pozorów z zewnątrz wyglądało wszystko, bo ja też mam w ramach swojej drogi zdrowienia wiele meetingów dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, DDD. W każdym razie jakoś tam trudne dzieciństwo, ale jak gdzieś słyszałem, ważne jest, że miałeś trudne dzieciństwo, ale ważniejsze jest, co ty robisz z tym, że miałeś trudne dzieciństwo. I ja już wiele lat próbuję zrobić z tym coś. To w każdym razie, wracając do tematu, więc mam wrażenie, że przez wiele lat próbuję jakoś tak dojść do tego, żeby sprawdzić, jaka jest relacja ze mną. To mnie też doprowadziło, mam wrażenie, do... No muszę tak to powiedzieć, spriorytetyzowania, chociaż to może dziwnie zabrzmi, ale relacji ja-Bóg. Bo ja tutaj ja o ile jestem, czy byłem bardzo religijny, ja byłem ministrantem, służyłem do mszy, natomiast mam wrażenie, że moja relacja z Bogiem bardziej opierała się na rytuałach, na tej części takiej, powiedziałbym, związanej z religijnością, nie z taką prawdziwą wiarą, jaką, o jakiej możemy usłyszeć na 12 krokach. Więc jakby staram się pracować nad sobą, rozwijać, no bo moje życie potoczyło się inaczej niż ja marzyłem. Ja myślałem, że będę miał rodzinę, będę miał dzieci. Jeszcze mam wrażenie, że dorastałem w takim przekonaniu, teraz jak sobie wspominam moją młodość, że tak, że spotkam tą jedną, jedyną, tą drugą połówkę, będziemy mieli wspaniałą rodzinę, kilkoro dzieci, dom, szczęście. I tak za każdym razem, jak kogoś poznawałem, jakąś dziewczynę, to mi się wydawało, no to teraz już ta. I po prostu dorastałem w takim przekonaniu, że to jest jedyny słuszny model i pewnie to jest jedyny słuszny model, ale mi tak bardzo na tym zależało, że ja no, rezygnowałem z siebie. Mam wrażenie, że dużo dawałem, nie patrzyłem, co się we mnie dzieje. I no, skutki były takie, że marzenia to jedno, a moje życie potoczyło się tak, że ja jestem po trzech dużych związkach, które trwały wiele lat. No muszę powiedzieć, w jakiś sposób nieudanych. Mam też dwóch synów, których bardzo kocham, a jednak no, wychowuję tych synów, mam z nimi dobry kontakt i dużo czasu razem spędzamy, natomiast no, nie tworzymy rodziny z ich mamami. Więc ja, jak popatrzę na moje życie, to mi się wydaje, że ja po prostu się kompletnie rozjechałem. To jest bardzo trudne w ogóle zadanie sobie tego pytania, gdzie ja dzisiaj jestem. Co się ze mną stało? Jak to poszło? I trudne jest też znowu zajmowanie się tym. Więc cieszę się, że jestem na 12 krokach, bo no, pomimo tego, że to pytanie jest trudne, to nie znaczy, że no, można tego pytania sobie nie zadawać, bo ono gdzieś tam wraca, tak? Przecież gdzieś głęboko w sobie gdzieś to pytanie, czy jakby poczucie, gdzie ja dzisiaj jestem, co ja sobie myślę, wraca. A przecież ten sąd, jak gdzieś przeczytałem chyba, to była taka książka, 6 filarów poczucia własnej wartości i tam zapamiętałem wiele rzeczy z niej, ale jedno z nich było to, że ten sąd o mnie samym, to co ja myślę o sobie samym, to jest jedna z najważniejszych myśli, czy z najważniejszych sądów, jakie są dla każdego istotne. Co ja sam o sobie myślę? I ja mam wrażenie, że no moja percepcja świata to jest tak, jak kiedyś słyszałem na jakimś świadectwie 12-krokowym, że to nie jest tak, że ten świat jest taki zły, to ja się po prostu źle czuję w tym świecie. Ja mam wrażenie, że ja często się źle czuję w tym świecie, no, chociaż mam dowody na to, że ten świat wcale taki zły.
5: No trudno się nie czuć źle, kiedy konstatujesz z biegiem czasu, że twoje życie nie jest takie, jak sobie wymarzyłeś, nie?
4: Tak.
5: Więc ta frustracja z tego wynikająca powoduje, że możemy myśleć tak, że świat jest przeciwko mnie. A chodzi o to, żeby zobaczyć, jak później za chwilę pewnie tego dotkniesz. Właśnie to jest ten proces, w którym odkrywasz, widzisz to, że to ty oszukałeś siebie tym marzeniem, a nie, że świat cię oszukał, nie?
4: Ja siebie oszukałem, ja przyjąłem też, że jedyną słuszną drogą to jest to, co sobie wymyśliłem i też jakoś ślepo w to wierzyłem.
5: I że to musi się stać.
4: I że to się musi stać. Natomiast myślę, że w ramach pracy nad sobą to jakby zaczynam rozumieć, że to nie jest prawdopodobnie jedyna droga. To jest cudowna droga, ale tak naprawdę jak popatrzę wokół siebie, to nie widzę aż tak dużo ludzi, którym się to udało tak zrobić. A nawet jeśli im się udało, no to mam wrażenie, że to jest okupione jednak ciężką pracą, systematycznością albo jakimś, nie wiem, cudownym charakterem.
5: No bo tak naprawdę ten ideał, który wynika przecież nie tylko z naszego ludzkiego marzenia, ale z tego, co mówi też do nas w Piśmie Świętym Pan Bóg, prawda, nie? Pan Jezus też zaprasza do tego, żeby zostać mężem i żoną. To nie jest, to się nie udaje, tylko to się wypracowuje. Prawda? No tak. To się wypracowuje najpierw w relacji do siebie samego, a potem w relacji z drugim. A to przekonanie o tym, że chcę być szczęśliwy, które wcale nie jest nieuzasadnione, prawda? Ale wymyślamy sobie, jak będę szczęśliwy, czy będę szczęśliwy przez to, że się stanie tak, jak ja tego chcę. Tak. Świat będzie dla mnie, żona będzie dla mnie, wszystko będzie dla mnie, prawda? Nie? No i w tym momencie ten egoistyczna wizja tego szczęścia powoduje, że czujemy się nieszczęśliwi.
4: Wiesz, już dawno temu słyszałem, że tylko słyszałem, niby to rozumiem, że miłość to tak naprawdę jest długa i ciężka praca. Ale to ja sobie czasami mogę to powtarzać, a na co dzień są konkretne sytuacje, które wywołują konkretne emocje, interpretacje i rozkładają mnie.
5: No tak, bo to wszystko się dzieje na takiej, a nie innej osobowości, która się tak, a nie inaczej ukształtowała.
4: Zgadza się. A myślę, że tę osobowość jest naprawdę trudno zmienić. Ale to pewnie do tego dojdzie.
5: Dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych.
4: No, to prawda. A ja tak mam wrażenie, że w moim przypadku ja chyba aż za dużo próbuję budować na sobie. Że bazuję na sobie i ja już kilka lat temu tak zrozumiałem, że no, jestem po kilku terapiach, po jakichś warsztatach, że sam ten wątek psychologiczny może nie wystarczy. Poza tym, jak widzę ludzi, którzy są szczęśliwi, albo którzy prawdziwie wierzą, to rzeczywiście oni są szczęśliwi. I to w jaki sposób pomaga?
5: Za chwilę do tego powrócimy.

0: Wolna chata.
1: Wracamy do naszego spotkania z moim Państwa dzisiejszym gościem Arturem. Podzieliłeś się taką, powiedziałbym, fajnie szeroką taką wizją tej swojej rzeczywistości, tego marzenia, tego wyobrażenia, tego oczekiwania, jak to życie ma się układać. Myślę sobie, że to jest bardzo dobrze znane słuchaczom. Mnie też to jest znane. Też każdy z nas chyba na początku swojego życia miał taką jakąś wizję, prawda, nie? No choćby z tych bajek dla dzieci, prawda?
2: A to robią...
1: Żyli długo i szczęśliwie.
2: Bajki, prawda? Piosenki, filmy, no tak, literatura, tak. Historie ludzi, no każdy no sobie to opowiada.
1: Więc gdzieś ta chęć tego szczęścia, niestety albo stety, mniej czy bardziej rozumianego przez jakąś własną kreację rzeczywistości, ona jest w nas i ona nas też do czegoś prowadzi. Jednym się to przez formację własną, rozwój własny gdzieś tam rozwija i pięknie wychodzi, innym nie. Natomiast właśnie powiedz mi, bo mówisz, cytujesz też jakieś tam cytaty z jakichś książek, czy jesteś oczytany w takiej przestrzeni psychologicznej, rozwojowej, mówisz o kilku terapiach, o warsztatach i powiedziałeś na końcu o tym właśnie, że skonstatowałeś, że sama wiedza psychologiczna, sama naukowa, naukowe podejście czy wiedzowe, no nie wystarcza, tak? Że gdzieś potrzeba głębszej zmiany, na głębszym poziomie, prawda? No
2: i tak, na innym poziomie, dobre określenie.
1: I rozumiem, że gdzieś z tego powodu niejako znalazłeś kroki, tak? Czy cię zainteresowały kroki. No właśnie, a jak to się stało? Skąd się o krokach dowiedziałeś?
2: Tak, więc ja się dowiedziałem o krokach od mojej ówczesnej narzeczonej, obecnie mamy mojego drugiego syna. Ona była na krokach i mi o tym opowiedziała i ja bardzo chętnie stwierdziłem, że dlaczego nie, bo to jakby dobrze się wpasowywało w tę moją drogę, na której chciałem dalej rozumieć świat, rozumieć siebie, lepiej się czuć. Tym bardziej, że my wtedy byliśmy w takim okresie, nie wiem, rok może od rozpoczęcia znajomości, więc to był bardzo dobry, cudowny okres, ale no wiadomo, że relacja z czasem się zmienia. Natomiast ja nie chcę powiedzieć, że jedynie w kontekście tej relacji na kroki poszedłem. No po prostu było to spotkanie takie wprowadzające. Tematyka jak najbardziej dla mnie. Mi się bardzo podobała otwartość rozmów na takie trudne, głębokie tematy. Co prawda ja już to troszkę znałem, no bo tak jak mówię, terapia, ale terapia to jest jeden na jeden, tak? Ale byłem na przykład często na meetingach, gdzie na tych meetingach DDD, gdzie ludzie naprawdę opowiadali o sobie, ja też, trudne historie, skomplikowane. Czasami to wręcz miałem wrażenie, że my się trochę licytujemy w takim opowiadaniu, komu było gorzej. Że ten to miał tak, a tamten to miał jeszcze to i to tak.
1: No ale tu w krokach tego nie ma.
2: W krokach tego nie ma, dokładnie tak. No w każdym razie chcę powiedzieć, że miałem już doświadczenie słuchania innych i opowiadania o jakby gotowość do otwarcia mówienia o sobie. Więc stwierdziłem, tak, spróbuję, dlaczego nie. I ważnym elementem, chociaż nie będę ukrywał, w jakiś sposób dla mnie trudnym i do tej pory trudnym jest, no bo po prostu nie radzę sobie z tym, jest to zanurzenie w wierze. Tak, tak jak ja mówię, że ja jestem troszkę takim niedowiarkiem, pomimo tego, że byłem na kilku rekolekcjach, na festiwalu głębi, chodzę w niedzielę do kościoła, spowiadam się, to gdzieś, jak widzę ludzi, którzy z pełnym przekonaniem, w emocjach, takim entuzjazmem opowiadają o swoich przeżyciach związanych z wiarą, to ja im zazdroszczę. No bo ja tego nie mam. Chociaż droga do Boga jest różna, tak? I słyszałem chyba ostatnio świętej pamięci księdza Kaczkowskiego, jak on opowiadał, że on na przykład właśnie on szukał Boga w ciszy, w spokoju, w mszach, gdzieś w małym kościółku, gdzie prawie nikogo nie ma, chociaż wcześniej próbował oaz i tak dalej, więc widzę, że można różnie do Boga dochodzić. I ja też, pomimo tego, że jestem w Medjugorje, z jednej strony czuję tutaj magię tego miejsca, to na przykład...
1: Nie magię, duchowość.
2: Duchowość. O, właśnie. Widzisz, to jest to, czego się dalej uczę. To wczoraj na przykład stwierdziłem, ja muszę pobyć sam.
1: Oczywiście.
2: Sam albo sam spróbować z Bogiem, bo jak jestem wśród ludzi i dużo rzeczy się dzieje, to ja się rozpraszam bardzo łatwo. Mhm. Tu widzę, komuś upadła torebka, tam dziecko płacze, tutaj ktoś daje na tacę.
1: No taki zanurzony w świecie jesteś.
2: No właśnie, no właśnie. I teraz dopiero jak ja spróbuję wyłączyć te wszystkie rozpraszacze zewnętrzne, zostanę gdzieś sam, tak jak wczoraj na przykład przez pół godziny sobie siedziałem na kamieniach przy drodze na Górę Krzyża. Tak? I dopiero tak po pół godziny jestem w stanie jakoś tak swobodnie pomyśleć, co się dzieje. Chociaż to też jest trudne, trochę się tego boję, tak? No bo to jest spotkanie i z Bogiem, i z samym sobą. I tak, no, już nie ma tych rozpraszaczy. Ja zostaję sam ze sobą. Wtedy rzeczywiście mogą się pojawiać te trudne pytania. No i teraz ważne, chcę w nie wchodzić, czy nie chcę w nie wchodzić? Na szczęście na 12 krokach jest tak, tak jakby tu mamy codziennie te warsztaty, że no te warsztaty zachęcają do zadawania tych pytań. I ja sam widzę po sobie, że jak na każdy wieczór, czy na każdy warsztat były trzy pytania, to na początku, po pierwszym przeczytaniu pytania, ach, ale pytanie, nie no, po co ja nie będę się tym zajmował, przecież ja już wiem, to już odpowiedź gotowa, albo takie zniechęcająca, nie chcę się w tym babrać. O, mogę sobie powiedzieć, po co się w tym babrać. Ale potem się okazuje, że jak drugi raz usiądę do tego pytania, albo poświęcę kilka minut więcej, to się okazuje, że coś odkrywam. Potem, jak pójdę na warsztat, posłucham innych,
1: no właśnie,
2: znowu okazuje się, że jeszcze więcej odkrywam. Jeszcze więcej mam do powiedzenia, ale też jakby wniosków z tego, co mówią inni, bo przez jakieś analogie dochodzę do tego, że oni mają tak, ja może mam podobnie, albo po prostu wręcz przeciwnie.
1: Ale też to jest właśnie takie, wydaje mi się, tutaj w tej naszej pracy w warsztacie 12 kroków, teraz prowadzonym przez zespół Dobrej Drogi, że ten poziom dzielenia, to co mówiłeś już wcześniej, tego ujawniania też trudu, prawda? To też pokazuje, że nie tylko ty masz trudno, że po prostu to jest trudne, nie? Żeby się spotkać ze sobą, wyciszyć, zagłębić w siebie, prawda? Że to jest trudne. Ale z drugiej strony mówiłeś o tej zazdrości. Jeżeli ktoś już ma ten trud przepracowany, spotka się z sobą i z Panem Bogiem w sobie, to już potem inaczej to widać.
2: Nie?
1: Inaczej to widać. Słyszysz ich inaczej, prawda? Więc to jest takie świadectwo, które zachęca wejścia w ten trud. Ten trud nie jest bez sensu.
2: Tak, to... Obserwowanie innych, jeżeli jestem otwarty na zmianę, na wyciąganie wniosków, to obserwowanie innych rzeczywiście może mnie czegoś nauczyć. Ja wczoraj przypadkowo, znaczy...
1: Nie ma przypadków.
2: Miałem kilka przypadków wczoraj, naprawdę. Miałem jechać do Mostaru, zostałem tutaj sam. Miałem pójść do oazy pokoju, trafiłem do tej wspólnoty Cena Kolo. Akurat się okazało, że ja tam wchodzę, a za 15 minut ma być prelekcja po polsku, dla polskiej grupy. Więc mówię, no to co, jak taki przypadek, to ja zostaję i posłucham. I ja, dlaczego ja tym mówię? Bo tam było świadectwo takiego chłopaka z polskiej rodziny z Kanady i on opowiadał o swoich początkach w Cena Kolo.

0: jakoś tak fajnie nastawieni, no to stwierdziłem, że skoro oni tak mają, to ja może też spróbuję. No i zaczął chodzić na te adoracje i stwierdził, że teraz to po prostu... No...
1: Nie da się inaczej.
0: Właśnie, właśnie, więc obserwowanie innych, bo przecież ja pewnie też jestem jakoś podobny do wielu osób, to jak im to pomaga, no to dlaczego nie spróbować?
1: Mhm. Więc myślę, pozwolić sobie doświadczyć.
0: Tak, pozwolić sobie doświadczyć, chociaż muszę powiedzieć tak, że dla osób, które są jakby tak spoza tego świata warsztatowego, także to... To jest no, zupełnie inne doświadczenie, tak? No, ja jestem pierwszy raz w Medjugorje, ale dla osób, które są tu piąty, szósty raz, no to one to miejsce nasze odbierają i też to, co one robią, dla nich jest może oczywiste, a dla mnie to mi się trochę oczy otwierają, tak? Że ktoś o szóstej może wstawać i iść na górę krzyża, tak? Albo jakieś inne praktyki, które w ich przypadku działają, są potrzebne, może ja za 2-3 lata też tak będę miał.
1: I to nie chodzi o wysiłek, trud ciała, tylko chodzi o doznanie duchowe.
0: Tak, tak, tak, tak, tak. Ale też mi się wydaje, że ważne jest, żeby spróbować podjąć ten wysiłek.
1: Tak, no tak, tak. Przełamać swoją niechęć.
0: Przełamać swoją niechęć, bo, no bo jak nic nie będę robił, dlaczego ja też lubię chodzić na warsztaty, bo mam wrażenie, że no to jest właśnie ten czas, który ja poświęcam dla siebie. To jest ten czas, gdzie ja ewidentnie czuję, pracuję nad sobą, bo ja mogę powiedzieć tak, że moje doświadczenie z ostatnich w ogóle lat, miesięcy jest takie, że jak prawie nic nie robię, to może się dzieje fajnie, ale potem jak tąpnie, to będzie bardzo trudno.
1: Fajnie w sensie, że może jest przyjemnie.
0: Może jest przyjemnie, tak, w tym sensie.
1: A niekoniecznie, to jest rozwojowe.
0: Nie odczuwam nieprzyjemności, przyjemnie jest i tak dalej.
1: To taki trend świata dzisiaj, nie? Żeby było
0: tak,
1: przyjemnie.
0: Tak, tak, tak, tak. No w każdym razie chcę powiedzieć, że bez tej takiej codziennej, sumiennej pracy no to samo się nie zrobi, niestety. Gdzieś w jakiejś książce przeczytałem przerób, to może dziwnie brzmi, ale przerób lekcję, bo jak nie przerobisz lekcję, to lekcje przerobią ciebie, czy jakoś tak, coś takiego.
1: Okej, za chwilę powrócimy.

0: Wolna chata.
1: Kontynuujemy nasze spotkanie, meczgórskie spotkanie z moim Państwa gościem Arturem. Opowiedziałeś tutaj o swoich takich trochę rozterkach, trochę konstatacjach, trochę takich, trochę zdziwieniach, trochę zachwytach, prawda, związanych z tym procesem, w którym uczestniczysz, ale wyraźnie słychać chyba tak jest, że no, w jakimś sensie cię fascynuje ten proces, nie? Że gdzieś cię zaciągnie do tego, nie? Prawda? Że gdzieś ta zmiana się zadziewa i że ona jest taka, no może na pewno może przyjemna to złe słowo, może nie jest łatwa, ale daje jakiś efekt, no bo jednak skończyłeś i to w trudnym okresie, bo pandemicznym pierwszy obrót, prawda? I podjąłeś decyzję po jakimś czasie, a proces nie jest prosty, bo u nas w naszej zespole w dobrej drodze jednak to trwa około 2,5 roku taki proces, prawda? Nie? Bo my tutaj wchodzimy do tego bardzo tak odpowiedzialnie, chcemy pozwolić przepracować i asystować uczestnikom w tym procesie w taki sposób, który powoduje raz najpierw rozeznanie tych powodów, prawda, tej swojej trudności, ale potem poskładanie się, prawda, żeby można było już inaczej funkcjonować, więc to potrzeba procesu, zmiany, chodzi o przeżycie w naszym czy waszym życiu realnym, nie, codziennym. No i skoro podjąłeś decyzję, żeby wejść ponownie na proces krokowy, ten warsztatowy, na ten drugi obrót, no bo przecież to niby to samo, prawda? Te wszystkie te same kroki są te same, podręcznik prawie identyczny, grupa też funkcjonuje podobnie, nie? Tak. A jednak zupełnie co innego, prawda? No bo zupełnie w innym miejscu jednak się jest w relacji do siebie samego, tak?
2: W innym miejscu, no jeszcze dopowiem, ty użyłeś takiego określenia, że zafascynowany procesem, ja powiem, że ten sam proces pracy nade mną samym to jest coś, co mnie w jakiś sposób wzrusza. Mm-hmm. To mnie zbliża do samego siebie.
1: Koncentruję uwagę na sobie, taki, na tak, tym prawdziwym tak, sobie, że, nie?
2: Jak chyba wczoraj czy przedwczoraj mieliśmy takie pytanie, za co jesteś wdzięczny Bogu, to ja potem analizując to pytanie, to czy dzisiaj rano chyba przeglądając też te moje zapiski, ja wtedy tego nie zapisałem, ale mam wrażenie, że to, za co jestem wdzięczny, to, że pomimo tych trudów, które mam, pomimo tej trudnej sytuacji, pomimo, no nie wiem, mogę nawet użyć słowa czasami rozczarowe, tak? Bo jeżeli pracujesz 20-30 lat nad czymś, a potem się okazuje, że ty dalej jesteś w bałaganie czasami, a mimo wszystko chcesz ze sobą pracować, chcesz coś robić, to wiesz co, no sorry, ale mnie to jakoś wzrusza. No ja panie. Jestem dla tego gościa po prostu pełen szacunku. Naprawdę. No że tak. On już taki potargany, taki poprzewracany, a on jeszcze się podnosi, gdzieś tutaj mu na głowę wylewają to, tamto, a on jeszcze tą podnosi rękę i próbuje iść do przodu i więc to bycie w tym procesie, to czasami jak sobie o tym pomyślę, to mówię, kurczę, no warto i też, ale zobacz sam dla siebie, że ty to robisz dla siebie, walczę o siebie. Tak, z jakiegoś powodu ja sobie udowadniam tym, że no mimo wszystko chyba jestem jednak dla siebie ważny. Tak, bo może ja to też robię trochę dla innych, ale mam wrażenie, że ja to przede wszystkim robię dla siebie, dla mojego tego spokoju.
1: Inni z tego skorzystają na pewno,
2: ale właśnie.
1: Po pierwsze to jest dla relacji ze sobą i Panem Bogiem.
2: Dokładnie tak, więc jakby pierwszy punkt to jakby ta wdzięczność i coś, co jakoś bardzo mnie zmiękczy, jak myślę o tym, że rzeczywiście tyle wkładam wysiłku. Zresztą to chyba jest sposób, żeby tak trochę lepiej o sobie pomyśleć. Jak tak pomyślę o tym wysiłku, że pomimo właśnie tych trudności jednak poświęcam mój czas i nie machnąłem ręką, tak? Albo nie poszedłem na łatwą drogę typu idziemy do kina, tu idziemy na imprezę, tu teraz parę godzin rozrywki, będzie fajnie. I teraz pierwszy, drugi obrót. No to tak, ja miałem chyba tak roczną albo półtora roczną przerwę między pierwszym a drugim obrotem. Ja się trochę nie mogłem doczekać drugiego obrotu, bo no z jednej strony powiem tak, jak się wczoraj chyba nawet powiedziałem tutaj kolegom, koleżankom, którzy są na pierwszym obrocie, że trochę im zazdroszczę. bo jeszcze tyle przed nimi, tyle są pełni jeszcze tej takiej, zwłaszcza ci, co są na trzecim, czwartym, piątym kroku, że to potem już trochę się tak wydaje, no 2,5 roku pierwszy krok, ale jak zaczynasz
1: pierwszy
2: obrót, jak zaczynasz ten pierwszy obrót, to się wydaje, no jak ja skończę ten pierwszy obrót, to ja już po prostu będę mistrzem. Będę innych uczył. Zrobię to po prostu tak, że się ułożę, że już wszystko będzie ułożone. A tu się okazuje, że zmiany są. Jestem bardziej świadomy. Może łagodniej reaguję w niektórych sytuacjach. Daję sobie więcej czasu. Przede wszystkim też chyba szybciej dochodzę do siebie, tak? Albo szybciej potrafię z trudnej sytuacji.
1: Albo mniej ci rozwalają w drugiej
2: albo mniej, sytuacji. Albo mniej mnie rozwalają. To nie jest tak, że po pierwszym obrocie jesteś już naprawdę, panujesz na tym. Nie. Więc w moim przypadku właśnie tak było, że owszem, poprawiło się, ale potem gdzieś był ten strach. To jak to będzie, jak ja nie będę na warsztat? Ja chciałem powiedzieć, że właśnie kiedyś psycholog mi powiedział coś takiego, że panie Arturze, teraz to pan już musi pobyć sam. No i po pierwszym obrocie tak było, tak? Ja wiedziałem, że kończy się pierwszy obrót i teraz będę musiał pobyć sam. Ja mam wrażenie, że w drugim obrocie, pomimo tego, że przerabiamy podobne kroki, to no, czasami mam wrażenie, jakbym coś robił może pierwszy raz znowu. Że znowu odkrywam pewne rzeczy, może inaczej, przypominam sobie, że już to kiedyś wiedziałem, a w każdym razie chcę powiedzieć coś takiego, że w moim przypadku właśnie ciekawe są te odkrycia, że przecież ja już to wiem, tylko w jakiś sposób o tym zapominam. I to jest dla mnie taka jakby trochę nauczka, że ileś rzeczy już było powiedziane. My tak naprawdę na tych obrotach mam wrażenie, oczywiście przerabiamy różne kroki, ale komunikaty, jakie przekazujemy, są często bardzo podobne. Także jestem w jakiś sposób wybrany przez Boga, że jestem, że Bóg mnie kocha, że jestem dla Boga ważny, że odpowiadam sam za siebie, że moje uczucia, moje myśli, moje zachowania są o mnie. Jak ktoś się inny zachowuje, co sobie mówi, co o mnie mówi, co myśli, to jest jego sprawa. Więc jakby te komunikaty są, one się powtarzają dosyć często i tylko jest kwestia tego, żeby faktycznie w nie uwierzyć. Albo żeby faktycznie o nich nie zapominać, żeby
1: No ale też padają na inny stan ducha. Na inny stan ducha,
2: tak, że potem
1: na świadomości siebie, trzeci, nie?
2: No bo potem już jest łatwiej je przyjąć, tak? Mm-hmm. Za pierwszym razem to jest odkrywcze. Chociaż ja się czasami boję takich rzeczy, że bo już kilka razy się przechyłem na się takim, przeczytałem jakąś książkę, mi się wydawało, teraz to już.
1: Tak.
2: 2 miesiące później się okazywało, no chyba, może wiedziałeś, ale już nie wiesz. Potem jakieś warsztaty, tak samo, teraz to ja już wiem, bo ja nie wiem, byłem Porozumienie bez przemocy i kursu warsztaty uważności i te meetingi DDD, więc różne rzeczy i okazuje się, że więc ta odkrywczość jest fajna, ale warto mieć jakąś taką tutaj pokorę i teraz wiem, ale to nie jest tak, że jak już teraz odkryłem, to już będę nowym człowiekiem.
1: No, sama wiedza nie wystarczy, trzeba wprowadzić ją w życie.
2: Tak.
1: Jak mówi Księga Mądrości Syracha, to mądrość to doświadczenie plus wiedza plus doświadczenie Boga. Czyli samo doświadczenie jako takie jest za mało, to potrzebuje objawić się Pan Bóg w moim życiu, nie? I to jest ten aspekt, o którym mówisz, że cały czas jest dla Ciebie jeszcze wyzwaniem.
2: Trudne, tak.
1: Prawda? Tak. Wejście w tą relację osobową, ten doświadczenie, spotkanie tego Pana Boga w swoim życiu, tak? Szukasz tego, pomału doświadczasz, ale to jest coś jeszcze takiego...
2: Za co siebie obwiniam też, w jakiś sposób, chociaż pewnie niesłusznie, tak? Bo, ale rzeczywiście jakoś tutaj sam się zastanawiam, jak to się dzieje, że inni mogą, a ja nie mogę.
1: Ale to też porównanie, nie wiesz, czy inni mogą, to wydaje się, że mogą.
2: No tak.
1: Bo my widząc drugiego nie wiemy tak do końca, jakie są jego intencje, jakie jest jego przemyślenie, życie wewnętrzne, prawda? Widzimy tylko objaw. A jak wiemy doskonale, sami też z doświadczeń swoich wcześniejszych, że potrafimy pięknie pozory stwarzać, prawda? I kreować się na osoby, które no, wszystko mogą, czy wszystko robią, tak naprawdę wewnętrznie nie ma tu potwierdzenia, tak? Więc tutaj porównania nie są najlepszą odniesieniem, szczególnie jeśli chodzi o osąd samego siebie, nie? To mówiłeś właśnie, że ten osąd jest ważny, żeby ten osąd nie był osądem krytycznym niepotrzebnie, prawda?
2: Tak, właśnie mnie pociąga, czy jakby przybliża, zachęca do szukania głębszej wiary właśnie ten komunikat, czy to, co tutaj jest mówione na 12 krokach, że no dla Boga jestem no, w jakiś sposób cudownym dzieckiem, tak? Tak? Czy jestem ważnym.
1: Tak?
2: A od kogo w życiu słyszysz coś takiego?
1: Jesteś najukochańszym dzieckiem Boga.
2: No właśnie. Bo mi na przykład, ja nie pamiętam, czy mi ktoś takie rzeczy mówił. Może czasami jakaś narzeczona.
1: To nawet nie chodzi o to, żeby to słyszeć, w sensie, żeby ktoś mówił, bo to też może uzależniać od tego samego faktu brzmienia, słyszenia. Tu chodzi o przeżycie. Chodzi o to, żebyś to poczuł, żebyś tego doświadczył tak. Wewnętrznie, żeby miłość była rezydualna w tobie, żeby ona naprawdę w tobie była. Bo jeżeli przeżywamy się jako kochani, prawda, to mam zupełnie inne podejście do rzeczywistości.
2: Tak, tu masz rację. Tak, zgadzam się, rzeczywiście tu bardziej chodzi o to, żebym ja sam w sobie to czuł.
1: Dziękuję ci bardzo za...
2: Bardzo dziękuję.
1: ...obecność, za świadectwo. Państwu dziękuję za uwagę. Zostańcie
2: z Bogiem. Dziękuję.
0: Wolna chata.
3: To była powtórka programu.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej połączonej z konsekracją Kościoła Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.
3: W żadnym czasie, w żadnym okresie dziejów, a zwłaszcza w okresie tak przełomowym jak nasz, Kościół nie może zapomnieć o modlitwie, która jest wołaniem o miłosierdzie Boga wobec wielorakiego zła, jakie ciąży nad ludzkością i jakie jej zagraża. Matko, uproś, Matko, przebłagaj, o Maryjo, Matko Boga, przyczyń się za nami. Amen. Niech Bóg uświęci swoją mocą ten ołtarz i Kościół, który namaszczamy jako Jego słudzy, aby wyrażały tajemniczy związek Chrystusa i Kościoła.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z katechezy papieża Leona XIV o podróży apostolskiej do Hiszpanii podczas audiencji generalnej. Plac Świętego Piotra, Watykan, 17 czerwca 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, na Wyspach Kanaryjskich w ostatnim etapie naszej drogi został mi dany klucz do odczytania całości podróży. Dało mi go z jednej strony samo położenie geograficzne tego archipelagu, z drugiej zaś rzeczywistość kościoła lokalnego, który przyjmuje wielką liczbę migrantów przymusowych, pochodzących przede wszystkim z Afryki. Wiemy, że zjawisko migracji jest złożone i wymaga całościowych oraz uzgodnionych planów działania. Ten klucz odczytania otwiera jednak inną, szerszą perspektywę. Pozwala nam zrozumieć, że jesteśmy wezwani, by na nowo odczytywać Ewangelię w dzisiejszym świecie, wymieniając się darami właściwymi naszym kulturom, a zwłaszcza owocami, które wydała w nich płodność orędzia Chrystusa. Jednym z tych owoców jest właśnie dialog między osobami i między ludami. Spotkanie w duchu braterstwa, które pozwala wzajemnie odkrywać i doceniać wartości, jakie niesie w sobie drugi człowiek. Ta droga nie jest łatwa, wymaga dobrej woli i pomocy Boga, ale jest drogą prowadzącą do cywilizacji miłości. Drodzy bracia i siostry, hasłem tej podróży apostolskiej były słowa Alzat la mirada, podnieście oczy. Są to słowa Jezusa skierowane do Jego pierwszych uczniów, aby nauczyć ich dostrzegać w ludziach i w tłumach pragnienie życia, prawdy i pełni. Pan powtarza te słowa najpierw mnie samemu i dzięki Jego łasce mogłem ich doświadczyć także podczas tej podróży. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami tym zaproszeniem. Podnieśmy oczy. Uczmy się od Jezusa patrzeć na bliźniego, na ludzi i na świat oczami Boga, to znaczy z miłością, szacunkiem i współczuciem. Na koniec chcę podziękować wszystkim, którzy modlili się o pomyślny przebieg tej podróży apostolskiej, w sposób szczególny wspólnotom mniszek kontemplacyjnych, które w Hiszpanii, dzięki Bogu, są bardzo liczne. Módlcie się nadal, aby za wstawiennictwem Maryi Panny ziarna, które zasiałem, przyniosły obfite owoce.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Jacek Grzybowski.
2: 20 czerwca 2026 roku. Msza święta z rozesłaniem drużyn i chówców skautowych na obozy letnie w katedrze warszawsko-praskiej.
3: Mundur, kij podróżny, namiot. To jest symbol gotowości do zmiany. Do podróży, do pracy, do służby. Mundur oznacza gotowość do zmiany rzeczywistości. To uniform, który zakładamy nie po to, żeby się popisywać, tylko po to, żeby codziennie wejść w trud, w pracę. Jak robotnik zakłada swój kombinezon, jak żołnierz zakłada swój mundur. Ta rzeczywistość, którą pokazują skautowskie symbole, to jest to, że my nie skupiamy się na sobie, ale na pracy i służbie dla innych, dla wspólnoty. Skauting zatem w zamierzeniu Sir Baden-Powella jest zachętą, aby dotknąć, zobaczyć, spotkać się ze światem, takim, jakim on jest teraz, z całym jego okrucieństwem i spokojem, z brutalnością i ciepłem, dramatem zła, na który nie można zamykać oczu, i z pięknem. Wprowadzać w treść świata ewangeliczny zaczyn. To właśnie oznacza Chrystusowe przesłanie. Każdy dzień ma dość swojego trudu i swoich okazji, by z mocą realizować prawdę Królestwa Bożego. Skauci zatem, tak rozumiem piękno tej formacji, są niejako sługami siebie nawzajem, robotnikami zmieniającymi świat w pokornej i cichej pracy. Ukryci niejako za symbolem munduru, chcą przez czyn pokazać swoją obecność, nie przez słowa, wielkie deklaracje.
1: Dobre słowo pasterzy.